0: Zawodnika ze stadionu MetLife w New Jersey. Będzie ich aż 2026. Cena najdroższych kawałków sięgnie $3000. Piłkarska centrala spodziewa się, że zarobi na tym ponad 11 milionów. Murawę będzie można kupić dopiero po 19 lipca, czyli po finale mistrzostw. Tymczasem wszyscy czekamy na Lowego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
1: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
0: Wśród Polonii tematem numer jeden jest także to, gdzie dokładnie zamieszka Robert Lewandowski i jego rodzina.
1: Niektórzy uważają, że będzie to ścisłe centrum, natomiast większość obstaje za tym, że będą to północne przedmieścia Chicago, okolice jeziora Michigan, mniej więcej rejon miasteczek Wilmette, Winnetka, Highland Park, tam gdzie mieszka chicagowska elita. Póki co zostaje to jedną wielką niewiadomą.
0: Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Fire 29 czerwca. Do Chicago przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu 4-letniej umowy z FC Barceloną. Na koniec w wiadomościach jeszcze ostrzeżenie od astrologów. Wyjazd na wakacje może zmienić nasz astrologiczny portret, a co za tym idzie nasze zachowanie i osobowość, mówi astrolog Aleksandra Matusiak.
2: Że wyjeżdżamy gdzieś za granicę, lecimy na przykład do Włoch, do Hiszpanii, czy ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce. A w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. Mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku. Po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej. Może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
0: Według astrologów układ planet może pomóc też w wybraniu odpowiedniej daty na wakacje.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Najważniejsze osoby w państwie oddały hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Za nami rocznica krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 roku i Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W obchodach wzięli udział prezydent, minister obrony narodowej i marszałek Senatu. Nową inicjatywę zapowiedział też premier. A więcej o tym nasz reporter Michał Skalimowski.
1: Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach są po to, byśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, mówił prezydent Karol Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie w kwietniu 1944 roku doszło do mordu na kilkudziesięciu Polakach. Wprost wskazywał też odpowiedzialnych za zbrodnie.
2: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię.
1: Dobra przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, podkreślał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości na Wołyniu. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci ofiar wojen XX wieku na Ukrainie.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich.
1: Według badaczy od lutego 1943 roku do wiosny 1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło łącznie ponad 100 tysięcy Polaków.
0: Głównymi sprawcami byli ukraińscy nacjonaliści z organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz podporządkowana im ukraińska powstańcza armia. Zarzut zabójstwa i zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał 19-latek z powiatu jędrzejowskiego. Do tragedii doszło w miniony czwartek. Ciało kobiety znaleziono w zaroślach, a podejrzany został zatrzymany po nocnej obławie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.
4: Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania, zgwałcenia i zabójstwa kobiety. W toku przesłuchania nie przyznał się do tych czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
0: Prokuratura skierowała już do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Nastolatkowi grozi nawet dożywocie. Za kierownicą pijany nastolatek w aucie miał czterech pasażerów, kolejnych czterech na dachu. Jeden z nich nie przeżył wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na Kaszubach. Kierowca miał około promila alkoholu w organizmie. Nie miał za to prawa jazdy, mówi Aldona Naczk z kartuskiej policji.
5: Jadąc drogą leśną z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania pojazdu. Jak ustalili funkcjonariusze, w chwili zdarzenia samochodem podróżowało łącznie 9 osób. 5 z nich znajdowało się wewnątrz pojazdu, natomiast 4 podróżowały na jego dachu.
0: Służby ustalają teraz szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Tymczasem w Braniewie nie milknął komentarze głośnej sprawy lekarza, który pobierał wynagrodzenie nawet za 72 godziny pracy na dobę. To kolejna odsłona afery ze szpitala południowego w Warszawie. Chirurg z Braniewa był zatrudniony w miejscowym szpitalu powiatowym do 2025 roku i za cichym pozwoleniem ówczesnego pracodawcy sam ustalał sobie grafik pracy. Jak wynika z dokumentów, pracował jednocześnie na oddziale, w poradni i na SOR-ze. Proceder mógł trwać nawet 3 lata, mówi stary drosta braniewski Leszek Dziąg.
6: Szacujemy, że szpital w najkorzystniejszym wariancie dla pana doktora nadpłacił prawie 4 miliony.
0: Starosta oprócz strat finansowych obawia się też innych konsekwencji pracy lekarza.
6: To ja tam w bilokację czy trilokację nie wierzę i uważam, że w którymś miejscu pacjent mógł być niezaopatrzony i ponieść jakieś szkody na zdrowiu.
0: Obecny samorząd odkrył nieprawidłowości w szpitalnych rozliczeniach, kontrolujące sygnały dotyczące zarządzania szpitalem przez poprzedników. O niegospodarności zawiadomiono prokuraturę rejonową w Elblągu. Na razie nie postawiono żadnych zarzutów. 5 aut całkowicie zniszczonych w pożarze, a sprawcami okazała się grupa dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Do zdarzenia doszło przy ulicy Roboczej w Poznaniu, gdzie ogień z celowo podpalonego pojazdu błyskawicznie przeniósł się na 4 sąsiednie samochody, mówi Michał Wiśniowski z policji.
7: Kryminalni prowadzili intensywne działania operacyjne, analizowali zabezpieczony monitoring oraz gromadzili materiał dowodowy. Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie jednego z pojazdów. Policjanci zatrzymali łącznie 5 chłopców, którzy brali udział w tym zdarzeniu.
0: Zatrzymani chłopcy to obywatele Ukrainy, którzy po policyjnych czynnościach trafili już pod opiekę rodziców.
7: Zgromadzony materiał zostanie przekazany do właściwego sądu rodzinnego. Sprawa będzie rozpatrywana pod kątem przejawów demoralizacji. Materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszego procedowania przez sąd.
0: A sprawa będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym. Średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie w tym roku 2,9%, a wzrost gospodarczy sięgnie 3,7%. Tak wynika z lipcowej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści NBP zakładają stopniową normalizację sytuacji na rynkach surowców, wygaszanie działań osłonowych dotyczących cen energii oraz stabilizację stóp procentowych, mówi dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.
8: Wydaje nam się, że ten wzrost powinien być bardzo solidny, napędzany przez napływ środków unijnych. No jest ten negatywny efekt związany z szokiem podażowym, ale wydaje się, że skala tego nie jest bardzo silna.
0: Najnowsza projekcja zakłada jednak wyższą inflację niż marcowa prognoza. Wtedy ekonomiści Banku Centralnego ocenili, że średnioroczny wzrost cen w 2026 roku wyniesie 2,3%.
8: Co bardzo pomaga tej inflacji? No po pierwsze pomaga to, że mamy deflację cen żywności. Tak, i jeśli chodzi o ceny żywności, mamy wyraźny spadek w ujęciu rok do roku, no to się nieczęsto zdarza.
0: Głównym ryzykiem dla projekcji jest dalszy przebieg wojny na Bliskim Wschodzie i jej przełożenie na kształt inflacji w Polsce. Policjanci i prokuratura wyjaśniają okoliczności utonięcia 28-letniego mężczyzny w gminie Czarnocin. O tym, co udało się dotychczas ustalić, mówi nam komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
9: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim około godziny 9 został poinformowany, że na terenie gminy Czarnocin w stawie na prywatnej posesji ujawniono dryfujące ciało. Po wyłowieniu okazało się, że jest to 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.
0: Ciało zostało już zabezpieczone do sekcji zwłok. Ministerstwo Infrastruktury zaczyna drugą edycję programu, który pomaga budować bezkolizyjne skrzyżowania. Dofinansowania popłyną do 46 lokalizacji w Polsce. Chodzi o większe bezpieczeństwo, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Chcemy, aby transport kolejowy był pierwszym wyborem Polaków. Dlatego inwestujemy zarówno w rewitalizację linii, przywracanie nowych połączeń, budowanie nowych stacji i przystanków, zakup nowoczesnego taboru, ale także w przyszłościowe projekty, takim jakim jest kolej dużych prędkości.
0: Mowa tutaj o nowych wiaduktach czy tunelach. Tych pierwszych sporo powstanie na Dolnym Śląsku, w Oławie, Żmigrodzie, Skokowej, Lubinie czy we Wrocławiu. Na każdy pojedynczy projekt Polskie Linie Kolejowe przeznaczą 60 milionów złotych. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
11: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
0: Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje ekspert branży turystycznej Paweł Kunc.
12: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit dozwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest mówiąc wprost bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
0: Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca roku.

0: W przyszłym tygodniu wróci ocieplenie, mówi nam synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
0: Za to na południe Europy mogą wrócić nawet 40-stopniowe upały. Jak radzić sobie z agresją i jak jej zapobiegać? Tego uczyć się będą uczniowie z łódzkich świetlic środowiskowych. Przygotowano dla nich kilkumiesięczne warsztaty zbudowania zdrowych relacji. W pilotażowym programie weźmie udział setka dzieci oraz 20 rodziców. Z organizatorem Piotrem Kowalskim rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Co młody człowiek usłyszy na tych warsztatach? Bądź grzeczny, zachowuj się jakoś przyzwoicie.
3: Będziemy raczej mówili im tam o sposobach na zastępowanie agresji. Jak można postąpić inaczej. Nie będzie tam sztuczności.
2: To będzie praca warsztatowa z terapeutą.
3: To nie będzie terapia. Bardzo ważne, żeby to podkreślić. To będzie właśnie jakiś taki przegląd narzędzi, które można stosować. Asertywności i komunikacji, bo też ta agresja bierze się też z jakiegoś początkowego niezrozumienia, a potem już wszyscy zapominają, o co poszło.
2: Po tych warsztatach też dla części osób być może zaproponujecie terapię.
3: Zaproponujemy inne wsparcie. To może być terapia.
0: Zajęcia zaczną się we wrześniu i potrwają do końca roku. Za co najmniej $450 można stać się posiadaczem murawy z finałów mundialu. FIFA rusza ze sprzedażą fragmentów trawnika ze stadionu MetLife w New Jersey. Będzie ich aż 2026. Cena najdroższych kawałków sięgnie $3000. Piłkarska centrala spodziewa się, że zarobi na tym ponad 11 milionów. Murawę będzie można kupić dopiero po 19 lipca, czyli po finale mistrzostw. Tymczasem wszyscy czekamy na Lovego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
4: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
0: Wśród Polonii tematem numer jeden jest także to, gdzie dokładnie zamieszka Robert Lewandowski i jego rodzina.
4: Niektórzy uważają, że będzie to ścisłe centrum, natomiast większość obstaje za tym, że będą to północne przedmieścia Chicago, okolice jeziora Michigan, mniej więcej rejon miasteczek Wilmette, Winnetka, Highland Park, tam gdzie mieszka chicagowska elita. Póki co zostaje to jedną wielką niewiadomą.
0: Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Fire 29 czerwca. Do Chicago przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu 4-letniej umowy z FC Barceloną. Na koniec w wiadomościach jeszcze ostrzeżenie od astrologów. Wyjazd na wakacje może zmienić nasz astrologiczny portret, a co za tym idzie nasze zachowanie i osobowość, mówi astrolog Aleksandra Matusiak.
5: Że wyjeżdżamy gdzieś za granicę, lecimy na przykład do Włoch, do Hiszpanii, czy ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce. A w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. Mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku. Po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej. Może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
0: Według astrologów układ planet może pomóc też w wybraniu odpowiedniej daty na wakacyjny wyjazd.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa i moich gości, a są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i na co dzień dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Przed nami kolejny fragment Ewangelii według świętego Mateusza, bo mówimy o nim od kilku niedziel, akurat o tej sekwencji cytatów. Tym razem Ewangelia podana jest w dwóch wersjach, dłuższej i krótszej, w zależności od tego, jak sądzę, co wybierze dany ksiądz na mszy. Dlaczego nie jest tak w każdą niedzielę? Dlaczego mamy zadane Ewangelie konkretne, a akurat dzisiaj mamy wybór?
1: Bardzo często mamy, tylko my tego nie widzimy. Czy my widzimy, ponieważ się przygotowujemy i mamy przed sobą kalendarz, który nam pokazuje, co jest, ale jest bardzo często tak, że te wersje, jest wersja dłuższa i wersja krótsza. Dzieje się tak, kiedy w lekcji continua został wybrany fragment, no, którego się nie da tak łatwo podzielić, tak? Nie da się go gdzieś poszatkować. Jest potrzeba dłuższej perykopy przeczytania i wtedy jest możliwość, wtedy Kościół daje taką możliwość, że możemy go w pewnym momencie zakończyć i to jest ta wersja krótsza, albo daje możliwość przeczytania dłuższej wersji i wtedy mamy wersję dłuższą. I wtedy, no proszę tutaj zaufać mądrości duszpasterskiej księży, którzy wiedzą doskonale, jak wygląda dana dynamika parafii, mszy, temperatury, no wielu czynników, które są potrzebne. Czy też przygotowania księdza do kazania, tak? Może ksiądz właśnie skupi się na tej wersji krótszej i na tym fragmencie i tutaj proszę od razu nie lecieć do księdza z pretensjami, że czemu ksiądz tutaj nie przeczytał dłuższej wersji. No ma takie prawo przeczytać dłuższą i krótszą i tutaj nie ma lepszej czy gorszej rzeczywistości.
2: Poza tym wydaje mi się, że nikt nikomu nie broni, ale w każdym razie nie słyszałem, żeby się człowiek przygotował, właśnie nie doczytać, może się wcześniej przygotować. No jesteśmy w stanie się przygotować na nie wiadomo, na przyjęcie się odpicowywać, prawda, godzinami. Tutaj też jest przyjęcie. No nikt nikomu nie broni, ale ja nie znam takiego dokumentu.
0: Już wielokrotnie mówiliśmy, że warto znać też kontekst, prawda?
2: Bo... Nie warto. Znaczy pierwotnie w ogóle to bez kontekstu ta perykopa, no, to jest... Rozumiesz, to ja ostro zareaguję.
0: Ja mówię o świecie idealnym, bo często jest tak, że słyszymy po prostu słowa z Ewangelii według świętego Mateusza i tyle. To jest cały kontakt z Ewangelią w niedzielę.
2: Ale patrz, to jest taki świat idealny. No jesteś w stanie poświęcić jakieś niewiarygodne wysiłki. Jakieś za przeproszeniem. Jakieś duperele. Po prostu człowiek jest w stanie niewiarygodnie dużo czasu, wysiłku poświęcić, pieniędzy, a tutaj jakiś paraliż, jakieś, prawda, i tylko pretensje. Im większy paraliż, im większa postawa roszczeniowa, tym większe pretensje będą oczywiście, że ksiądz to powiedział, a nie tamto. Im mniej namysłu, im mniej medytacji, im mniej ciszy, po prostu inwestycji siebie, tak po prostu. To, co jest dla nas ważne, to inwestujemy czas. Kropka. I jeżeli to jest dla nas jakkolwiek ważne, to też zainwestujmy czas. I zaobserwowałem też takie prawo, że najwięcej roszczenia, właśnie dlaczego ksiądz, a nie mógł i tak dalej, to jest, kiedy im słabiej jestem przygotowany.
0: To zobaczmy, jak to zrobił Jezus. W pierwszym zdaniu dzisiaj słyszymy, owego dnia wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
2: No to jest... piękna fraza, bo ja się tutaj od razu z Piotrem właśnie jakbyśmy...
1: To ma zacząć.
2: Wystartowaliśmy razem i spojrzeliśmy na siebie. Nie,
0: wszyscy lubimy wyjść z domu i usiąść nad jeziorem.
2: Ja, właśnie. Tutaj, bo to jest tak, że...
1: Ale ja to kocham.
2: No, ja też to kocham i to bardziej kocham.
0: Nie kłóćcie
2: Moja miłość
0: się.
2: Jest większa.
1: Wyjść z domu i usiąść nad jeziorem.
2: Zobacz, ale nie, bo chodzi o ten tekst. To jest niesamowite, bo czytamy tak. Ente hemera ekeine exeltonho Jesus ex... tes oikias z domu. Ekathe to paraten tchalassan. W owym dniu, wyszedłszy Jezus z domu, myślę, że w Kafarnaum, siedział nad morzem. I my pytamy, ale co on tam robił? Siedział, uwaga, sobie nad morzem. Tak jakby, bo tu jest jakaś opcja kryptognostycka wchodzi, że Jezus nie mógł po prostu wyjść i sobie siedzieć. No, a to każdy człowiek, powiemy o tym zaraz, no wychodzi i siedzi nad wodą.
0: Jeśli dociekania archeologów są słuszne, a nie mamy powodu sądzić, że jest inaczej, no to wyjście z domu w Kafarnaum, czyli tam, gdzie mieszkał Jezus...
1: No jest absolutnie nad jeziorem.
0: Nad jeziorem. To wpadł w wodę. Parę kroków.
1: Czyli Jezus miał linię brzegową.
0: Można wyjść na ganek w tym domu właściwie i być nad jeziorem.
2: I siedział sobie nad jeziorem, jak to wiele razy robi, bo ewidentnie to lubi. robić. To jest tak, tak, to jest sedebat secus mare. No siedział sobie. Ja bym w żadnym tłumaczeniu tego nie spotkałem, ale naprawdę jest to ważne, że on moim zdaniem sobie siedział po prostu. To jest też taki, po łacinie to się mądrze nazywa dativus commodi. Sobie, z korzyścią dla własnej osoby siedział sobie.
0: I to był cel sam w sobie.
2: Tak, moim zdaniem. I to jest bardzo ważna sprawa, bo ja napisałem też artykuł, się tym zajmowałem. Brzeg morza jako miejsce wypoczynku i odprężenia w literaturze antycznej od Homera do ojców kościoła. Zrobiłem taki wybór. To też się tam Ewangelia pojawia, ale od u Homera już się pojawia, że człowiek właśnie kocha na ten brzeg, bo to najpierw u siebie zaobserwowałem, co ja się tak dobrze czuję na brzegu morza, że ja po prostu siedzę i patrzę w morze, czy w jezioro, czy w wodę, jak płynie. Uwaga, przeczytałem też kilka książek na ten temat i ktoś tam zwrócił uwagę, nigdy tyłem do morza człowiek nie stoi i patrzy na wydmy, rzadko, nieswoje się czuje, albo nad jeziorem, także usiadł sobie, że patrzył na krzaki, a miał z tyłu wodę. No niewyobrażalne zupełnie, to jest bardzo głęboko w ogóle zakorzenione też w naturze ludzkiej, że my kochamy pejzaż, to były badania robione, że najbardziej taki jak Windows był ten pejzaż, taki zielone niebo i usiąść sobie na jakimś kamieniu bezpiecznym i patrzeć, taki panoramiczny, wtedy homo sapiens się dobrze czuje, bezpiecznie. I uwaga, nawet ci, którzy byli wychowani w dżungli, w lesie, czy pigmeje, prawda, z Kongo, ludziom, którym to robiono, też wybierali to jako miejsce najprzyjemniejsze. Czyli mamy najbardziej głęboko w naturze zakorzenione to takie napięcie, że my patrzymy na jakiś bezkres. Ja myślę, że to jest taki też spoziomowany bezkres. I to jest miejsce par excellence kontemplacyjne. Człowiek się dobrze czuje i bezpiecznie się czuje. I to, co to jest niesamowite, bo na przykład u Pliniusza Młodszego, to jest z drugiego, początek drugiego wieku, on napisał w jednym ze swoich listów o morzu, o mare, o litus, o morze, o wybrzeże. Verum secretumque museion, prawdziwy i ukryty muzeum, czyli przybytku mus. Quam multa invenitis, jak wy wiele rzeczy odnajdujecie, quam multa dictatis, pozwalacie odnaleźć, jak wiele dyktujecie jemu jako pisarzowi, jako literatowi, czyli po prostu brzeg morza jako miejsce inspiracji. Cudownie to jest też, pamiętam, w wielkiej książce Hermana Melvilla o Moby Dicku, jakiejś kosmicznej walce w ogóle, to jest jedna z największych tak rzeczy, z jakimi się zetknąłem w ogóle w literaturze. I on tam pisze we wstępie o tym, że morze, woda to jest kontemplacja. I tam dwie rzeczy, takie pamiętam frazę, która jest niesamowita, water and meditation are wedded forever, czyli woda i medytacja są ze sobą na zawsze poślubione. Trwałym związkiem. Woda i medytacja. Siedzisz nad wodą i myślisz, i patrzysz. I bardzo śmieszną jedną rzecz, to też kilka razy pamiętam, już mówiłem, już długo to, prawda, się spotykamy tutaj, ale mówiłem, że on mówi w tym wstępie, że każda wyprawa w głąb lądu, on pisze w połowie XIX wieku, taka, wyobraźmy sobie, do Afryki, eksploracyjna, musi wziąć metafizyka ze sobą na wyprawę, bo on niechybnie poprowadzi do wody na pustyni. Czyli po prostu on odkryje wodę, żeby nad nią usiąść i tam oddać się właśnie myśli, prawda, kontemplacji. Metafizyk jako niezbywalny w ogóle element każdej wyprawy ekspedycyjnej na pustynię.
1: Ja rozumiem Jezusa, dlaczego miał dom z linią brzegową nad jeziorem, bo od 15 lat też doceniam to, że można wyjść z domu i usiąść nad jeziorem. I to jest co innego niż tylko przyjechać na kilka chwil. Ja uwielbiam patrzeć na moje jezioro, które się zmienia w roku. Uwielbiam patrzeć na nie jesienią, latem, zimą. One jest zupełnie inne, one pokazuje. Ale zadałem sobie pytanie, skąd Jezus właśnie lubi sobie usiąść nad jeziorem. No i oczywiście na to jest bardzo wiele argumentów naukowych, szanowni państwo. Zacznę od tego pierwotnego, które oczywiście bardzo dziękuję za to, Janie, co ty nam zostawiłeś. Ale szanowni państwo, my z wody wyszliśmy. My jesteśmy w ogóle, trzy czwarte naszego życia, naszego ciała to jest woda. Ale uwaga, my w wodzie. Woda jest naturalnym środowiskiem człowieka. Chcę państwu uświadomić taką rzecz, która jest oczywista i czasami oczywiste rzeczy są nieoczywiste, że my przez 9 miesięcy pływaliśmy w wodzie. Czyli
0: pierwszych
1: miesięcy naszego życia. Szum, który mamy, i to jest naturalnie dzisiaj przez neonatologów, przez psychologów rozwoju zajmujących się tym prenatalnym okresem, szum jest naturalnym uspokojeniem człowieka. Mówimy o białym szumie, który dajemy noworodkom bardzo często, który pomaga leczyć dzisiaj wcześniaki. Jako ojciec dwójki wcześniaków wiem coś na ten temat. Szanowni państwo, my te 9 miesięcy, niektórzy trochę dłużej, niektórzy trochę krócej, byliśmy w tym naturalnym szumie, w wodzie. To jest nasze naturalne środowisko. środowisko. Nie ma nic bardziej pierwotnego w naszym życiu niż ten plusk wody. My przez 9 miesięcy go słyszeliśmy. Te delikatne kołysanie. Dlatego my się naturalnie tak czujemy, bo tam jest nasze źródło. Tam jest nasze jądro. To, że się składamy z wody. Zresztą Blue Mind o tym i antropolodzy amerykańscy bardzo często wspominają, że woda ma terapeutyczne znaczenie. Wszyscy, którzy się zajmują medycyną, fizjoterapią, wiedzą doskonale, jak szybko wracamy do sprawności, kiedy ćwiczymy w wodzie. Tak?
0: I po jakiejś kontuzji pierwsza aktywność dopuszczalna przez lekarzy to jest basen.
1: Basen, tak? Bo basen naturalnie chroni nasze ruchy, jest naturalnym oporem.
0: I nie obciąża.
1: I nie obciąża.
2: Ale jeszcze jest dodatkowa sprawa. Bo to absolutna prawda, to co mówisz. Myśmy wyszli, znaczy z brzucha matki, każdy z nas wyszedł,
1: ale z wody.
2: To jest jasne, ale w ogóle jako organizmy gatunek, żywe, wszystkie tak. Tetrapody, nawet nie gatunek, tetrapody. Ostatnio byłem, to się chyba Zachełmie nazywa, wiecie o tym, że w Polsce wykopano, odkryto ślady najstarszego tetrapoda. Nie pamiętam niestety, jacy to naukowcy zrobili, Polacy, ale w Nature to było opublikowane około 400 milionów lat temu. Przesunięto o kilkadziesiąt milionów lat temu ślady najstarszego tetrapoda i to jest koło Łącznej w Świętokrzyskim, prawda, Zagnańsk, tam niedawno byłem po prostu na ścianie, bardzo polecam to miejsce, bo to jest jedno z najsłynniejsze miejsce na świecie w województwie świętokrzyskim, znaczy to tam...
1: To jest w ogóle, to jest Zagnańsk. Jura i województwo świętokrzyskie to jest w ogóle kolebka tutaj cywilizacji.
2: Tak.
1: To jest po prostu niesamowite.
2: Mamy miejsce w Kamieniołomie, że to tam właśnie jest ślady, uwaga, najstarszego tetrapoda, czyli gdzie już się poruszały te płetwy ryby jako no pewnie najpierwotniejsze płazy to były. Obojżywelnik po czesku. Płaz bardzo ładnie się nazywa. Ale co jest ciekawa sprawa i to mamy brzuch, mamy to wyjście z wody, ale jeszcze inna historia. Jest książka Johna R. Gillisa, z którą się kiedyś w Ameryce zetknąłem. Pamiętam, uderzyła w bibliotece, właśnie wyszła w 2012 roku. The Human Shore, Sea Coast in History, czyli ludzkie wybrzeże, brzeg morza w historii. I nie tyle woda, co brzeg właśnie morza, brzeg jeziora. O co tu chodzi? Człowiek, kiedy wyemigrował z Afryki, nasz gatunek, to przez kilkadziesiąt tysięcy lat posługiwał, przemieszczał się, uwaga, on to nazywał super highways, czyli wielkimi autostradami, bo były wielkie, było mniej wody, prawda? Ona była uwięziona w lodowcach i plaże miały z kilometr długości i migracja ludzkości odbywała się plażami. I my jako gatunek powstaliśmy, Homo sapiens, olbrzymią częścią jest, że właśnie brzeg morza jest naszym naturalnym miejscem.
1: No
2: stąd owoce morza jako dieta. My jesteśmy też i my mamy w sobie też epigenetycznie, nie tyle genetycznie, ale we wspomnieniu, bo my teraz wiemy, epigenetyka, te doświadczenia się zapisują. My mamy wbudowany w siebie naturalnie, oprócz tego, że z brzucha wychodzimy, oprócz tego, że jako te tetrapody wyszliśmy z wody, to my jeszcze mamy w historii naszego gatunku to doświadczenie brzegu morza, którym przez dziesiątki tysięcy lat nasi przodkowie się przemieszczali. Też ta jakaś miłość taka nadproporcjonalna do owoców morza. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest coś takiego i jak się ktoś na to załapie, no to jest cudowny food, prawda? To jest wspaniałe jedzenie, dobrze strawne, my dobrze to przyjmujemy. I to właśnie, więc te trzy poziomy, prawda?
1: Dodam jeszcze jedna rzecz, oczywiście brzeg morza, ale tutaj znowu możemy pokazać tak naprawdę, no nie ma cywilizacji, która się nie buduje przy zbiorniku wodnym. No to jest po prostu niemożliwe, szanowni państwo. Delty, brzeg morza, rzeki.
2: No bo to woda potrzeba.
1: Miasta, no jest potrzeba woda, tak?
2: Woda to życie. No.
1: Woda to życie i to jest najważniejsza rzecz, no, najważniejsza rzeczywistość. Odpoczywamy, bo to pokazuje, to łamie przestrzeń. W szczególności jest to bardzo potrzebne, więc szanowni państwo, a my wszyscy potrzebujemy detoksu od telefonów, co jest potrzebne? No jest potrzebny brzeg jeziora, wielkiego jeziora albo morze, bo to nam łamie przestrzeń.
2: A proszę, jak
1: krajobraz, tak? Bo to pokazuje, że nie ma tego punktu, który się świeci ciągle, prawda, i nas tylko to pokazuje bezkres.
2: Ale bezkres taki spoziomowany, czyli na naszym poziomie, dostosowany do naszego pola widzenia.
1: Tak.
2: Zauważ. Natomiast jest pięknie, bo teraz możemy wejść w teologię, że Jezus siedzący, Bóg wcielony na brzegu, to jest obraz inkarnacyjny, wcielenia, ale więcej. Duch Boży unosił się nad wodami. Czy W ogóle kiedyś nie myślałem, że dojdę do tego miejsca, że Duch Boży Wyruach Elohim Merachefet Alpne Hamaim, Duch Boży unosił się nad wodami, że to może być odczytane jako zapowiedź wcielenia się Boga.

0: Obserwacje i dyskusje z rodzicami i nauczycielami mnie przekonały, że etykiety często hamują rozwój dzieci. Wielu rodziców zaraża się negatywnym myśleniem o niepełnosprawności. Trzeba odróżniać niepełnosprawność i korzystną neuroróżnorodność. Tak pisała w swojej książce Autyzm, przewodnik, 9 postaw wspierających rozwój dziecka w spektrum, dr Temple Grandin, autorka licznych bestsellerów. I pozwalam sobie przywitać się z wami jej słowami, które już na wstępie zdradzą, jakim tematem dziś się zajmiemy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. To jest Polska na Ucho, podcast z reportażami. W ciągu ostatniej dekady w Polsce liczba uczniów z orzeczeniem o autyzmie wzrosła niemal 10-krotnie. Dziś to już grubo ponad 100 tysięcy orzeczeń, które często wymagają specjalnych warunków do nauki. Wzrost ten jest przypisywany lepszej diagnostyce i wyższej świadomości, a nie tylko faktycznemu zwiększeniu zachorowalności.
1: Zauważamy taki nurt, tendencję, można tak powiedzieć, tego, że jest coraz więcej uczniów. Jest to bardzo mocno zróżnicowane. Każdy ten przypadek jest bardzo indywidualny, więc właściwie ta szkoła bez ucznia w spektrum już nie istnieje.
0: Zdecydowana większość, bo przeszło 90% dzieci ze spektrum, uczy się w szkołach publicznych, co jest dla tych placówek nie lada wyzwaniem i wymaga wielopoziomowego współdziałania.
2: Tutaj współpraca rodzica, specjalistów oraz nauczycieli jest kluczowa, żeby wypracować te same formy pracy z uczniem.
0: Uczniom w spektrum w szkole jest łatwiej, uczą się wydajniej, kiedy mają pewne udogodnienia. I to nie musi być nie wiadomo co. Czasem niewiele, w zupełności wystarczy.
3: Dodatkowo mamy piłeczki, które mają narysowane buzie, sygnalizujące takie emotki, uczuć. Uczeń też może nam pokazać po prostu, jak się czuje. I wtedy już specjalista wie, jak pracować z takim uczniem.
0: Szkoła może być przygotowana wzorcowo do obsługi dzieci w spektrum autyzmu, ale nawet to nie pomoże, kiedy stereotypy biorą górę nad faktami naukowymi i nad zdrowym rozsądkiem.
4: Niestety bardzo często też jest tak, że spektrum sprowadzane jest tylko do jednego zaburzenia w jakimś obszarze, na przykład brak kontaktu wzrokowego. To nie jest prawda, ponieważ osoby w spektrum bardzo często funkcjonują różnie.
0: Uczniowie ze spektrum autyzmu podczas nauki w szkole często muszą mierzyć się nie tylko z wyzwaniami edukacyjnymi. Relacje z rówieśnikami w klasie, z otoczeniem poza szkołą, to dla nich wyzwanie numer dwa.
5: Najtrudniejsze jest chyba niezrozumienie, bo niektórzy uważają, że to sprawia, że jestem jakiś gorszy albo że osoby na spektrum są gorsze.
0: Nasza śląska reporterka Kasia Ziółkowska-Dąbek postanowiła sprawdzić, czy polska szkoła jest gotowa na coraz większe wyzwania związane z edukacją uczniów ze spektrum. Jak czują się w szkole dzieci z orzeczeniem? Czego im brakuje? Czego się boją? Czego nie rozumieją? I co je cieszy? Zapraszam Was do wysłuchania reportażu Kasi.
5: Bywają sytuacje, w których jest mi trudno, kiedy na przykład coś mnie rozproszy albo coś mnie zdekoncentruje, potem jest mi trudno złapać uwagę, ale bywają też sytuacje, kiedy jestem po prostu zdenerwowany i muszę wyjść, żeby to się wyrzucić, muszę odreagować, muszę się przejść po korytarzu.
6: Dużym dyskomfortem dla osób w spektrum może być choćby hałas.
7: Mam problem z odczytywaniem mimiki twarzy. Mnie przede wszystkim wyprowadza z równowagi taki brak otwartości, brak słuchania. Osoby neurotypowe są często skupione na bardziej powierzchownych tematach, na przykład jakieś plotki międzyrówieśnicze i tak dalej, a osoby autystyczne często są bardziej skupione na jakichś swoich niszowych zainteresowaniach i bardzo ciężko może tutaj jakby zajść porozumienie.
8: Coraz więcej uczniów boryka się z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi, a także edukacyjnymi. Dawid Drogosz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 Jana Matejki w Sosnowcu.
9: Ilu w tej chwili macie uczniów w spektrum?
8: W spektrum mamy łącznie teraz 7 uczniów.
9: Jak wygląda ich codzienne funkcjonowanie w szkole? Dla Was jest to też wyzwanie?
8: No dla nas jest to wyzwanie, ale mamy właśnie wsparcie naszych nauczycieli specjalistów, nauczycieli współorganizujących kształcenie, bo każdy z tych uczniów ma oddzielnego nauczyciela współorganizującego kształcenie. Ale tak jak mówię, głównie opieramy się tutaj też na kwalifikacjach nauczycieli, pedagogów specjalnych, pedagoga, psychologa. W zasadzie dzisiaj wszyscy nauczyciele mają dodatkowe kwalifikacje z tych specjalnych potrzeb.
9: Wy nie możecie udawać, że problem nie ma. Wy musicie stawić mu czoła.
8: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy takim wsparciem, prawda, dla rodziców, dla domu, ale również dla samych dzieci.
3: Ewelina Stasik, pedagog i pedagog specjalny spektrum autyzmu. Jak w samej nazwie słyszymy, to jest spektrum, czyli to są osoby z różnymi potrzebami. Nie można generalizować i określać w jednoznaczny sposób. I te ich potrzeby czasami wynikają z tego, że nie chcą rozmawiać, potrzebują izolacji, potrzebują wyciszenia, potrzebują wygłuszenia. W związku z tym zapewniamy im słuchawki wygłuszające, które mogą używać podczas lekcji. One oczywiście nie powodują, że uczeni słyszą nauczyciela, ale nie docierają do niego inne bodźce, te takie rozpraszające. Tutaj w tej sali terapeutycznej do tego służy ten namiot terapeutyczny. W środku możemy zapewnić uczniowi całkowitą ciemność. Oczywiście to zależy od ucznia, czy on potrzebuje i czy nie boi się tego typu wyzwania. W środku zazwyczaj mamy jakieś bodźce świetlne w postaci albo lampy, która zmienia kolory, zmienia barwy. Są to zazwyczaj takie barwy dobrane już, takie antydepresyjne. Uczeń też może sobie za pomocą pilota te barwy ustalić według siebie. Ma możliwość okrycia się kocem takim obciążeniowym, żeby też te bodźce sensoryczne tutaj od ciała zapewnić.
9: On się czuje tak, jakby go ktoś przytulał?
3: Dokładnie tak. Może, jeżeli ma potrzebę, może się okryć. Jak nie ma potrzeby, może po prostu posiedzieć sobie i popatrzeć na to światło kojące. Takie łagodzące gdzieś te emocje, bo tutaj zazwyczaj przychodzi uczeń, który jest w jakiejś emocji, które potrzebuje wyciszyć. Może być też sytuacja taka, że on nie będzie zasłaniał całkowicie tego namiotu, czyli nie będziemy zamykać tego namiotu. Oczywiście on nigdy nie jest zamknięty, ten uczeń, tylko może sobie zasłonić takie wejście do tego namiotu i może być całkowicie tam sam. Oczywiście obok jest nauczyciel i cały czas reaguje, gdyby się coś działo. Natomiast jeżeli nie, to on może po prostu się odizolować, zostawiając te drzwi otwarte.
9: Co jeszcze? W jaki sposób te swoje nagromadzone emocje może wyładować?
3: Mamy tutaj szereg bodźców świetlnych. Będą to lampy z przelewającą się kolorową wodą, lawą, albo lampy z rybkami kolorowymi, gdzie uczeń może skupić swoją uwagę na tych bodźcach, które daje taka lampa i odciągnąć od siebie te złe w tym momencie emocje. Mamy także sprzęt, który pobudza tą stronę sensoryczną dotykową, czyli to będą wszelkiego rodzaju gniotki, to będą wszelkiego rodzaju tablice z materiałami takimi o różnych strukturach, gdzie uczeń może ich dotykać i też w tym momencie rozładowuje swoje napięcie. No i oczywiście stosujemy także muzykoterapię, czyli włączamy kojącą muzykę, dobieramy ją do ucznia.
9: Tu jeszcze widzę tunel.
3: Tak, ten tunel jest bardzo ważny, bo bardzo często uczniowie, którzy są w spektrum, właśnie potrzebują takiego przytulenia, takiego rozładowania emocji poprzez dodatkowe uwrażliwienie pewnych receptorów i on może wejść do takiego tunelu i czuje się tak, jakby był mocną, taką ciężką kołdrą otulony dookoła. Ale nie każdy uczeń z tego będzie korzystał. Nie każdy uczeń spektrum, bo niektórzy tego nie lubią.
9: No właśnie, bo niektórzy po prostu nie chcą dotyku.
3: Dokładnie, dlatego mamy tutaj takie duże zasoby tych różnych pomocy, aby uczeń dla siebie wybrał coś, co mu akurat jest potrzebne. Oczywiście my proponujemy, zachęcamy ucznia do skorzystania ze wszystkich tych pomocy, ale nic na siłę. Oczywiście to musimy wypracować z uczniem, z rodzicami, zrobić wywiad. Jak w domu na przykład taki uczeń reaguje w momencie, kiedy jest przebodźcowany, czego potrzebuje i my tutaj próbujemy to dostosować.
9: Tu widzę też tablicę, na której może wyrazić emocje.
3: Często uczniowie w spektrum mają problemy z komunikacją z drugą osobą i my, wychodząc naprzeciw, ułatwiamy jakby zakomunikowanie tych emocji, bo często, zwłaszcza w tych młodszych klasach szkoły podstawowej czy nawet w przedszkolach, dzieci zaczynają reagować agresją, zaczynają reagować płaczem. Czasami zdarza się, że uderzają na przykład głową w ścianę i w ten sposób próbują rozładować swoje emocje ze względu na to, że nie umieją ich nazwać. Uczymy ich podczas zajęć rewalidacyjnych, jak reagować na emocje, które akurat w tym momencie przypływają. Uczymy ich nazywania, ale osoby, które na przykład nie potrafią ich zwerbalizować, nie potrafią powiedzieć, jaki to jest stan, w którym się znajdują, albo po prostu nie chcą mówić, bo mamy uczniów, którzy nie chcą rozmawiać z nauczycielami, nawet z rodzicami. Mamy takie tablice, gdzie uczeń może pokazać, ocenić na takim termometrze uczuć, termometrze emocji, jak się teraz znajduje, czy jest w dobrym nastroju, czy czuje złość, czy czuje strach i jest tutaj to opisane. Dodatkowo mamy piłeczki, które mają narysowane buzie, sygnalizujące takie emotki, uczuć, emocji. Uczeń też może nam pokazać po prostu, jak się czuje. I wtedy już specjalista wie, jak pracować z takim uczniem, które pomocy terapeutyczne mu zaproponować. Mamy też taki dywanik, gdzie uczeń może wytupać te emocje. Albo na przykład druga pomoc to jest taka poduszka, którą może sobie spokojnie pouderzać pięścią, jeżeli ma taką potrzebę.
9: W szkole podstawowej jest jeszcze o tyle trudna sytuacja, że te dzieciaki czasami same nie rozumieją, co się z nimi dzieje. I o ile już w tym wieku starszym potrafią panować, tak tutaj tych pewnie wybuchów widzicie sporo.
3: Tak, widzimy bardzo dużo. Uczniowie, jak do nas przychodzą albo ze środowiska przedszkolnego, gdzie już są przyzwyczajone do pewnej rutyny, tutaj zderzają się z nową rzeczywistością. I w tych pierwszych klasach faktycznie widzimy to takie niezrozumienie w nich samych, swoich emocji, tego stanu, w którym się znajdują. Są jakby wrzucone w nowe środowisko i muszą się tego nauczyć. I rolą nauczycieli, rolą nauczyciela współorganizującego, specjalisty, także nauczyciela, który na co dzień z tym uczniem pracuje, jest po pierwsze nauczenie się tego dziecka, jego emocji, jego sposobu przeżywania tych emocji, rozmowy z rodzicami, jak z tym rodzicem rozmawiać, bo rodzice też są bardzo w trudnej sytuacji, kiedy przeprowadzają dziecko do nowego środowiska. Po pierwsze, boją się oceny, no bo są też przyzwyczajeni rodzice, że często ta ocena jest gdzieś tam dokonywana wobec tego dziecka i wobec ich umiejętności rodzicielskich. Boją się tej oceny, boją się tego, że dziecko zostanie gdzieś tam zaszufladkowane jako dziecko niewychowane, więc my musimy tego rodzica zaopiekować, to jest bardzo ważne, a z dzieckiem nauczyć się pracować i nauczyć się rozumieć jego emocje i z tymi emocjami jego pracować.
4: Nazywam się Paulina Pilichowska, jestem pedagogiem, socjoterapeutą oraz trenerem TUS.
9: W jaki sposób wy pracujecie z takimi dzieciakami w szkole?
4: Na pewno staramy się im stworzyć warunki, w którym w miarę możliwości będzie im się dobrze funkcjonowało w naszej placówce, z racji tego, że te osoby inaczej odbierają wiele bodźców, przez co my musimy dostosowywać nie tylko i warunki nauczania, ale też ich czas podczas przerw. Fajne jest w to, że w naszej szkole pracuje wiele specjalistów, którzy współorganizują kształcenie specjalne podczas lekcji i wspomagają takie osoby, nie tylko edukacyjnie, bo wiadomo, że też od tego jest ich wsparcie, ale bardzo często ich pomoc polega również na regulacji emocji. Ci nauczyciele z reguły prowadzą również u nas zajęcia rewalidacyjne. Co to znaczy? To znaczy, że wspieramy ich rozwój w zakresie kompetencji społecznych, jak i również emocjonalnych. Czasami różnego rodzaju problem w funkcjonowaniu dziecka nie opiera się tylko na kompetencjach społecznych, bo teraz bym generalizowała, nie o to chodzi, bo niestety bardzo często też jest tak, że spektrum sprowadzane jest tylko do jednego zaburzenia w jakimś obszarze, na przykład brak kontaktu wzrokowego. To nie jest prawda, ponieważ osoby w spektrum bardzo często funkcjonują różnie, tak jak my, osoby neurotypowe również. Każdy z nas ma jakieś swoje inne zachowania, tak samo te osoby również inaczej funkcjonują po prostu. I w naszej szkole staramy się podążać za nimi, staramy się indywidualizować edukację, aby jak najlepiej im się u nas funkcjonowało.
9: Trudne to jest?
4: Na pewno nie jest to łatwe na ten moment, dlatego że w szkole mamy uczniów i każdy z nich inaczej funkcjonuje, prawda? Także myślę, że tutaj też powinny iść ukłony w kierunku naszych nauczycieli przedmiotowców, którzy naprawdę starają się holistycznie podchodzić do nauczania, całościowo, bo no, tak jak wspomniałam, nie mają osób tylko neurotypowych w klasie, gdzie każdy z nas już jest inny, tylko też osoby w spektrum. Dlatego fajne jest to, że nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne uzupełnia się z nauczycielem prowadzącym i w ten sposób na pewno jest nam łatwiej. Nasza szkoła skupia się na uświadamianiu dzieci, na tym, że każdy z nas ma prawo być inny, na tym, że tolerancja i akceptacja jest bardzo ważna, nie tylko w szkole, ale przyda się im to również później w życiu codziennym, kiedy zmienią środowisko szkolne, kiedy wejdą w dorosłe życie. Takie uświadamianie myślę, że jest czymś, czym naprawdę jako szkoła możemy się chwalić, bo bardzo o to dbamy i nie dajemy poczuć się żadnemu z naszych uczniów gorzej na pewno.
10: Mam wrażenie, że im właśnie przeszkadzają takie sytuacje, gdzie jest jakoś bardzo głośno, na przykład na korytarzach. Tak samo w klasie, na przykład stresujące jakieś pytania albo sprawdziany. Zuzia, chodzę do klasy 7A.
11: Alicja, też chodzę do klasy 7A. Na pewno się staramy dawać tym osobom komfort, nie być tak głośnymi. Na przykład w klasie spróbować ich jakoś uspokoić. Na przykład powiedzieć drugiej osobie, żeby tak nie krzyczała, na przykład na WF-ie, żeby aż tak nie wczuwali się, jeśli chodzi na przykład o grę tak bardzo emocjami.
9: Z waszego punktu widzenia łatwo się funkcjonuje osobom w spektrum w szkole, czy nie?
11: Myślę, że nie. Na pewno jest tutaj bardzo, bardzo dużo bodźców, na które oni źle mogą reagować i też niektóre osoby się tak dziwnie patrzą albo nie są na tyle wyrozumiali.
10: Najtrudniejsze mogą być właśnie to ocenianie przez innych rówieśników. To, że są w jakiś sposób inni od reszty, no to może być krzywdzące. Na pewno znajdą się osoby, które będą uważać, że są w jakiś sposób gorsze, bo są inne, odbiegają trochę, ale w tej chwili myślę, że większość osób stara się traktować je normalnie i na równi z sobą.
7: Są osoby, które widać jeszcze gdzieś tam patrzą się jakoś krzywo, ale raczej większość jest wyrozumiała i to rozumie faktycznie.
1: Alicja Marciniec. Ja jestem nauczycielką języka polskiego w 9 Liceum Ogólnokształcącym imienia Wysławy Szymborskiej w Sosnowcu. I zauważamy taki nurt, tendencję, można tak powiedzieć, tego, że jest coraz więcej uczniów. Jest to bardzo mocno zróżnicowane. Każdy ten przypadek jest bardzo indywidualny, więc właściwie ta szkoła bez ucznia w spektrum już nie istnieje.
9: Przejście ze szkoły podstawowej do średniej to jest trudne doświadczenie dla nich?
1: Jest. Ja osobiście też mam syna w spektrum, więc też z doświadczeniem szkoły podstawowej, szkoły średniej. Wiem z tej perspektywy prywatnej, ale również wielu uczniów, dla nikogo to nie jest to samo, bo to jest przejście, każdy inaczej wchodzi w to liceum. Musimy pamiętać, że to jest przejście ze świata dziecka do miejsca, w którym będę dorosły już niedługo. Nie ma już drugiego skoku takiego, stąd wychodzą jako dorośli i już potem funkcjonują jako dorośli, więc my jesteśmy tutaj jakby tego świadomi.
9: Widzi pani te zmiany, które się dzieją w szkołach? To dostosowanie szkół do potrzeb takich dzieciaków?
1: Tak, no przede wszystkim sama jako nauczyciel też już przebyłam bardzo wiele szkoleń, o tym temacie się więcej mówi, na ten temat się rozmawia, więc oni, fakt, że są w tej liczbie mnogiej powoduje, że są uczniami, o których się mówi, o których się rozmawia i tak, jakby tutaj, jakby to wsparcie jest realne w zależności od sytuacji, jak to jest potrzebne.
9: Czy jest coś w szkole, co powoduje u ciebie jakiś dyskomfort? Sytuacje, w których źle się czujesz?
6: Dużym dyskomfortem dla osób w spektrum może być choćby hałas. Grzegorz Morawa, klasa druga medyczna. Jednak uważam, że w naszej szkole jest on mocno zredukowany przez zagospodarowanie przestrzenne. W szczególności widoczne jest to na naszych korytarzach, gdzie ustawione jest dużo ławek, półek, kanap, które sprawiają, że uczniowie mają gdzie się podziać, mogą gdzie usiąść w trakcie przerwy. I nawet pomimo faktu, że nasza szkoła nie jest jakąś dużą placówką, jest stosunkowo niewielka, to nawet kiedy jest dużo uczniów, to mają oni miejsce, gdzie się podzielić na przerwach, przez co jest ten hałas zredukowany. Jak chodzi o inne czynniki, na przykład stosunek naszych kolegów do nas, naszych rówieśników. Nasza szkoła, muszę przyznać, że zapewniała nam bardzo dobre warunki na start. Z doświadczenia choćby mojej mamy mogę powiedzieć, że kiedy miałem

0: Jestem na stołówce na przykład, czy w klasie, to czuję się już o wiele lepiej.
1: Jakie cię sytuacje spotykały kiedyś?
0: No, że miałem na przykład ciężkie relacje z kolegami, w podstawówce to było. Trochę oni mnie nie zrozumieli za bardzo, jednak ja też mogłem trochę inaczej postąpić, jak teraz na to patrzę.
1: Tutaj znaczenie ma chyba czas, prawda? Wy w miarę upływu czasu, w miarę tego, jak jesteście starsi, jak pracujecie nad sobą i też z wami specjaliści pracują, chyba inaczej funkcjonujecie, prawda?
0: Tak, to też jest prawda. Mniej rzeczy mnie wyprowadza z równowagi, tu czuję się bardziej swobodnie, są godziny regularne i to mi się lepiej podoba. Na przykład do szkoły przychodzę na 7:30 codziennie, a nie tak na przykład kiedyś to było w szkole podstawowej, że na przykład była godzina 8:00, a na przykład jutro była na godzinę 9:50.
1: Relacje z kolegami, z koleżankami, tu widzisz, że czujesz wsparcie z ich strony?
0: Tak, czuję wsparcie, bo mamy grupę na Messengerze, gdzie możemy do siebie wspólnie pisać o naszych problemach lub na przykład jak kogoś nie ma i chce ktoś mieć pracę domową, żeby miał pewność, że coś jest zadane czy nie, to może poprosić jakąś osobę, którą dobrze zna, że mu tą pracę wysłała.
2: Adrian Dela, wicedyrektor. Nasza szkoła jest przygotowana na uczniów, którzy są w spektrum autyzmu. Tak jak za moimi plecami jest na przykład kabinka wyciszająca, gdzie mogą podczas przerw wypoczywać, zrelaksować się. Szkoła ma też przygotowaną salę terapeutyczną. Tutaj współpraca rodzica, specjalistów oraz nauczycieli jest kluczowa, żeby wypracować te same formy pracy z uczniem.
1: Znajdujemy się w tej chwili w kabinie wygłuszającej. To miejsce, które tutaj dla was zostało stworzone, co ono wam daje? Korzystacie często z takiej kabiny?
3: Jest to bardzo przyjemne miejsce, w szczególności do spotkań między kolegami, do wyciszenia się w trakcie przerw, kiedy faktycznie ten zgiełk na korytarzu może wydawać się nam za duży. Miejsce wyciszenia, relaksu.
1: Czy to są już ludzie ukształtowani? Oni już potrafią panować nad emocjami, które nimi targały na tym etapie szkoły podstawowej? Wy tu już macie taki oszlifowany produkt?
2: No właśnie, tutaj jest też z tym problem, bo wiadomo, jest zmiana środowiska szkolnego, jeżeli uczeń przychodzi nas ze szkoły podstawowej. Aczkolwiek staramy się, żebyśmy razem mieli wypracowane konkretne formy pomocy, wsparcia i z czasem na pewno się wszyscy docieramy i myślę, że sobie wspólnie dajemy dobrze radę.
1: Jak wy się czujecie w szkole?
3: Z mojej perspektywy powiem, że moje samopoczucie w szkole jest na dobrym poziomie. Z klasą się dogaduję, czasami się angażuję właśnie w różne liczne projekty w naszej szkole, o których oczywiście nie ma problemu, żebym brał w nich udział. Muszę przyznać, że szkoła zapewnia tutaj dużo komfortu i nie mam jakichś większych uwag.
1: Ty lubisz szkołę?
0: Tak, lubię do niej chodzić, bo już są moi koledzy bardziej dojrzali i dlatego, że w liceum to też jest tak, że nie ma takiego natłoku przedmiotów, jak było w szkole podstawowej, pamiętam.
1: Wnioskuję z tego, że w szkole podstawowej dobrze się nie czułeś.
0: No, nie za bardzo. Znaczy, było też dużo takich fajnych spraw, było też takich przyjemnych w miarę, jednak relacje z kolegami, no też z mojej strony, były takie dość średnie.
1: I w szkole średniej to się zmieniło.
0: Tak, zmieniło się.
1: Ty lubisz szkołę?
4: Ojej, to jest bardzo kompleksowy temat i tak naprawdę zależy od tego, jakby... Powiem, że nauczyciele są w porządku. Nauki jest według mnie trochę rzeczywiście natłok. Największy problem ja mam osobiście z rówieśnikami. W sensie z dogadaniem się i tak dalej. Ale i rzeczywiście też zauważam poprawę pomiędzy podstawówką a liceum. Zdecydowanie jest tutaj lepiej. Podstawówka to jest taki totalny chaos, a ogólnie szkoły ponadpodstawowe to jest taki chaos, ale taki bardziej ukryty, że mniej się rzuca w oczy. I nie mówię tego tylko o tutaj szkole, tylko mówię ogólnie, że takie jest moje wrażenie.
1: Wy też się siebie uczycie? W miarę upływu lat coraz bardziej siebie rozumiecie?
3: No oczywiście, z czasem dojrzewania człowiek zaczyna rozumieć więcej rzeczy, widzi więcej rzeczy, ma więcej refleksyjności, w szczególności na swój temat. Mi się wydaje, że bardziej rozumie swoje postępowanie, to jak reaguje emocjonalnie na niektóre wydarzenia i sądzę, że z czasem faktycznie rozumiem to, czemu się czasami zachowywałem w taki, a nie inny sposób. Przez to też przestaję mieć do siebie tyle żalu za swoje dawne zachowanie. Trochę zrozumienia, ale wciąż takiej autokrytyki, tak, żeby jednak trzymać czasami nerwy na wodzy, żeby nasze zachowanie było adekwatne do tego, gdzie się znajdujemy.
1: Wy robicie wszystko, żeby fajnie funkcjonować z innymi, a czy inni robią dużo, żeby was zrozumieć? Widzicie, że faktycznie ludzie się starają?
0: Tak, widzę to. To, że na przykład w liceum już coraz lepiej mnie inni rozumieją, a ja innych też lepiej rozumiem.

0: ponieważ jak ktoś na przykład mówi to kogoś, że zrobi mu tak, że to jest źle, a tak naprawdę tego nie zrobi i chce tylko mu lekko podziałać na nerwy, to ja to rozumiem. Tak na przykład jak ma to czasami miejsce w szatni, że ktoś chce komuś coś zabrać albo coś wyrzucić przez okno, druga osoba, to ja to już rozumiem, że to jest w formie żartu po prostu.
1: Na etapie liceum to jest inna praca z uczniem niż z młodszym dzieckiem?
2: Tak, to znaczy przede wszystkim zasadniczo założenie, powiedzmy sobie, jest takie, że uczeń w spektrum, jeśli to spektrum jest zdiagnozowane wcześnie, na początku szkoły podstawowej na przykład, to szkoła podstawowa jest tym miejscem, w którym się wypracowuje między innymi umiejętności społeczne, radzenie sobie z emocjami, ponieważ liceum charakteryzuje się jako ten najbardziej wymagający w kontekście matury typ szkoły średniej, że mimo wszystko ten poziom merytoryczny przedmiotów maturalnych, przedmiotów rozszerzonych, plus trzeba powiedzieć wprost, świat, który bardzo szybko się zmienia i świat, w którym młodzież wchodzi w dorosłość już poza nami, jako dorosłymi. I tutaj niestety, ale są sytuacje, kiedy jeżeli uczeń jest wypracowany w szkole podstawowej i ta praca została wykonana na tamtym etapie rozwojowym, to tutaj faktycznie przychodzi do nas człowiek młody, faktycznie z deficytami, ale w momencie, kiedy otrzymuje wsparcie w postaci wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, nauczania wspomagającego, to wtedy jest to dużo bardziej efektywne. Problemem jest co? No przede wszystkim chociażby forma nauczyciela wspomagającego. To jest liceum. Tutaj mamy ludzi 17-letnich i nauczyciel siedzący obok niego na zajęciach, wspomagający, już to nie wygląda tak jak w szkole podstawowej. To są już pewne dyskomforty ich jako ludzi dorastających, reszty grupy czy też samego nauczyciela, bo my mamy też świadomość tego, że egzamin, do którego będą podchodzili, to już jest egzamin, w którym tej pomocy, tego wsparcia ze strony specjalisty aż tak dużo nie ma. To jest egzamin, o którym muszą sobie poradzić. Co więcej, my mamy taką świadomość, że to jest etap szkoły tuż przed pójściem na studia, więc tam już nie mamy do czynienia z dostosowaniami, nie mamy do czynienia z jakimiś sytuacjami wsparcia tak szerokimi jak w szkole. I właściwie ja mam takie wrażenie, że no bardzo jest istotne, aby na etapie liceum to wsparcie wygasało z czasem, ponieważ następnym etapem są już studia, a tam już jest człowiek dorosły, całkowicie autonomiczny i tam już powinien być tym, który w gotowy sposób funkcjonuje w społeczeństwie, czy też właśnie na zajęciach na uczelni.
3: Marcel Stachowicz, studiuje na Politechnice Śląskiej. Jestem osobą w spektrum autyzmu.
1: Jak się funkcjonuje osobie w spektrum na uczelni?
3: Bywa trudno. Wiem, że nie wszyscy są w stanie zrozumieć, na czym polega bycie w spektrum, ale na szczęście ja trafiłem na wielu wyrozumiałych ludzi, którzy, jak im powiedziałem, że jestem w spektrum, to starali się dowiedzieć czegoś i nawet często czytali jakieś informacje po to, żeby lepiej wiedzieć, jak ze mną rozmawiać, jak mi pomóc.
1: Mówisz, że bywa ciężko. Co jest najtrudniejsze?
3: Najtrudniejsze jest chyba niezrozumienie, bo niektórzy uważają, że to sprawia, że jestem jakiś gorszy, albo że osoby na spektrum są gorsze. Dlatego, że jak raz powiedziałem jednemu koledze, że jestem na spektrum, to powiedział, że nigdy w życiu by nie powiedział, bo bardziej wydaje się, jakbym miał ADHD. I nie ukrywam, no, z jednej strony zrobiło mi się miło, że powiedział, że nie widać, ale z drugiej, czy to znaczy, że jak widać, to jest coś złego?
1: Samo funkcjonowanie codzienne na uczelni, wykłady, zajęcia, to jest dla ciebie trudne, czy nie?
3: Bywają sytuacje, w których jest mi trudno, kiedy próbuję się skupić, a z tyłu ktoś rozmawia podczas wykładu na przykład, albo podczas zajęć, głośno przeszkadzając mi w słuchaniu, przeszkadzając mi w zrozumieniu. Inne sytuacje, które mnie denerwują, to na przykład rzeczy zupełnie niezależne od ludzi, na przykład kiedy za mocno świeci światło, albo są jakieś szumy, trzaski, stukoty zza ściany.
1: A jest większe zrozumienie w tej chwili na uczelni niż na przykład miałeś w szkole?
3: Zdecydowanie tak. W szkole sama kadra czasami nie wiedziała, co zrobić. Na uczelni nie dość, że prowadzący wiedzą, jak działać z ludźmi na spektrum, to też ja lepiej rozumiem samego siebie, co zdecydowanie pomaga mi, że wiem na przykład, kiedy potrzebuję wyjść, zanim dojdzie do eskalacji.
1: Jeśli chodzi o twoją szkołę podstawową, bo jeszcze kilka ładnych lat temu wiedza na temat spektrum autyzmu była zdecydowanie mniejsza. W tej szkole również nie czułeś się za dobrze, bo takich osób jak ty było niewiele.
3: Tak, zdecydowanie. Osób takich jak ja było niewiele. Była bardzo znikoma pomoc. No i nie ukrywam, też nie czułem się dobrze w gronie kolegów i koleżanek, bo kiedy się dowiedziałem o swoim spektrum, to nie lubiłem większości na tyle, żeby im o tym powiedzieć.
1: Co oni myśleli, że co, że ty jesteś jaki? Jak ty byłeś wtedy w tej szkole podstawowej odbierany?
3: Wiem, że na pewno nie byłem lubiany. Były osoby, które stwierdzały, że po prostu nie chcą ze mną spędzać czasu. Były osoby, które twierdziły, że się mnie boją. Nie wiedziałem, czego się boją. Ja samemu siebie nie rozumiałem, bo nie wiedziałem jeszcze za dobrze, na czym polega spektrum. Nie czułem pomocy.
1: To jest kwestia uczenia się samego siebie? Na przykład już wyczuwasz, co spowoduje u ciebie jakiś atak gniewu?
3: Tak, zdecydowanie. Teraz jestem w stanie ze znacznie większą pewnością stwierdzić, że jakaś sytuacja mnie denerwuje, że coś mnie wyprowadzi z równowagi albo już wyprowadziło. Teraz jestem w stanie odpowiednio zareagować, podczas gdy w szkole podstawowej jeszcze tego nie wiedziałem i na wczesnych etapach gimnazjum również tego nie wiedziałem, co sprawiało, że było mi trudno.
1: A jeśli chodzi o uczelnię, mówiłeś, że czujesz tam zrozumienie, czujesz wsparcie, dużo jest takich osób jak ty?
3: Znam co najmniej dwie na spektrum autyzmu, które są u mnie na uczelni, a przynajmniej z tych, które mi powiedziały o tym. Zwykle sami o tym nie rozmawiamy. Ja samemu powiedziałem grupce swoich najbliższych znajomych o tym, że jestem na spektrum, ale tak to nie rozgłaszam tego owszem i wobec.
1: A jakieś miejsca szczególne masz na uczelni, gdzie możesz pójść, odpocząć, zamknąć oczy, wyciszyć głowę?
3: Ostatnimi czasy zaczęły się pojawiać na różnych wydziałach takie miejsca, ale jak zacząłem studiować, to jeszcze, może też nie znałem Politechniki, ale jeszcze ich nie było. Teraz zdecydowanie więcej takich jest, chociażby na wydziale, gdzie mam niemiecki, to pojawiły się specjalne miejsca do wyciszania. Samemu jeszcze nie korzystałem z żadnego, ale mam w planach, że jeżeli będę potrzebował, to do takiego pójdę.
1: Ludzie czasami mówią do siebie jakimiś półsłówkami, albo coś ubierają inaczej w słowa. Czy do ciebie trafia tylko taki jasny, wyraźny przekaz?
3: Przez życie w społeczeństwie musiałem się nauczyć półsłówek, podprogowych przekazów czy innych tego typu mechanizmów. Czasami nie do końca coś zrozumiem, a czasami tylko sobie żartuję, że nie zrozumiałem, ale potem druga osoba może mnie źle zrozumieć i potem muszę powiedzieć, że sobie żartowałem, że zrozumiałem, o co tej osobie tak naprawdę chodziło. W większości przypadków wydaje mi się, już rozumiem wszelkiego rodzaju sarkazm, ironię, półsłówka albo niedopowiedzenia, ale zdecydowanie lepiej trafia do mnie jasny, prosty przekaz. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest zły, to znaczy, że jest zły. Zdecydowanie potrafię mieć problem, żeby zrozumieć, czy na pewno ktoś odczuwa to, co twierdzi, że odczuwa. Dlatego staram się wierzyć osobie na słowo i czasami się dopytuję, czy jesteś zły? Nie. Czy na pewno nie jesteś zły? Jestem zły. I wtedy dopiero jak ta osoba mi powie, że jest zła, to wtedy mam takie okej, okay. Ale jeżeli mi powtórzy, że nie jest zła, to zakładam, że nie jest zła i po prostu ruszam dalej.
1: Potrafisz żartować?
3: Zdecydowanie, a przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Każdy te żarty rozumie? Czy też tego się uczyłeś?
3: Też musiałem się nauczyć tego, czy każdy zrozumie moje żarty. Staram się żartować. W większości przypadków, jak słyszę śmiech, to wiem, że osoba, z którą sobie żartowałem, zdaje sobie sprawę, że żartowałem. Ale potrafię żartować i wydaje mi się, że mam całkiem niezłe żarty czasami.
1: Jak oceniasz swoje życie w tej chwili? Bo ono się zmieniało od tego etapu szkolnego, w którym no, wtedy jeszcze mniej wiedzieliśmy o spektrum autyzmu i każdy się uczył, do tego momentu, w którym w tej chwili jesteś. Uważasz, że twoje życie jest w tej chwili lepsze?
3: Moje życie jest zdecydowanie lepsze. Są oczywiście, wiadomo, problemy dnia codziennego, które wraz z czasem się zmieniają, które rozwijają się, im jesteśmy starsi i teraz mam takie problemy, których młodszy ja bym nie zrozumiał, ale wiem też, że młodszy ja miał problemy, których ja w tej chwili nie uznałbym już za problemy, ale które wtedy były problemami dla młodszego mnie. I wiem, że teraz podszedłbym do niektórych spraw zupełnie inaczej, ale też wiem, że młodszy ja robił wszystko to, co było w jego możliwościach, w jego mocy, żeby rozwiązać problemy, które akurat miał.
1: Widzisz, że zmienia się podejście ludzi jest większa akceptacja, większa tolerancja dla osób w spektrum?
3: Zdecydowanie tak. Może to jest kwestia moich osobistych doświadczeń, ponieważ początkowo w gimnazjum trafiłem na grupę niezbyt rozumiejącą mnie, nie licząc oczywiście wyjątkowych przypadków, ale początkowo jak trafiłem na ludzi, którzy mnie niezbyt rozumieli, to założyłem, że wszyscy będą mnie nie rozumieli. Teraz jak jest większa świadomość, więcej się mówi o samym spektrum, więcej się osób diagnozuje, coraz więcej osób jest świadomych tego, że mogę potrzebować się wyciszyć. Pytają mnie, czy potrzebuję pomocy, pytają mnie, czy potrzebuję wyjść, wyciszyć się, nawet czy potrzebuję przestrzeni dla siebie. Teraz jest zdecydowanie lepiej niż było kiedyś. Nie wiem, czy to kwestia świadomości, czy mojego środowiska.
1: Jakie wy macie marzenia? Co byście chcieli, żeby się jeszcze zmieniło? Żeby was jeszcze lepiej rozumieć?
4: Sądzę, że już na tym etapie szkoła robi bardzo dużo, żeby integrować osoby ze spektrum z osobami normalnie funkcjonującymi. Aczkolwiek sądzę, że można by w jakiś sposób jeszcze to dodatkowo zwiększyć, tak trochę, żeby jeszcze popracować nad tymi kontaktami między tymi dwoma grupami. Nie mam tutaj jakiegoś założenia, jakby to miało wyglądać. Jednak sądzę, że więcej integracji nie zaszkodziłoby, żeby dorastać do dorosłego życia.
0: Zazwyczaj pracuję samodzielnie, a na przykład jest dużo osób, które pracują w grupach po 3 albo po 4 osoby. I trochę krępuję się spytać kogoś, czy chcą ze mną pracować, czy ja mogę do nich też dołączyć.
5: Też co by się przydało, to zdecydowanie większe studiowanie tego, jak się autyzm przejawia u dziewczyn. I też jakby przydałoby się też zrozumienie tego, że rzeczywiście często osoby autystyczne ogólnie odbiegają od normy i często jeśli jest się osobą autystyczną, to jest się też częścią jakby innych mniejszości.
1: Powiedziałaś coś takiego, żeby ludzie mieli świadomość dotyczącą autyzmu u dziewczyn. On się różni od tego, o czym wiemy, o czym mówimy najczęściej, jeśli chodzi o chłopaków?
5: Znaczy, badania na temat autyzmu były w dużej mierze takie wczesne, skupione wokół chłopców, więc dlatego często też dużo dziewczyn przychodzi jakby pod radarem, pomimo jakby trudności w relacjach i też często standardy społeczne się trochę różnią pomiędzy chłopakami a dziewczynami i też jakby kwestia też jest tego typu, że u dziewczyn może się to też przejawiać w nieco inny sposób, w sensie na przykład u chłopców może być to zainteresowanie motoryzacją, pociągami, a u dziewczyn może być to zainteresowanie na przykład makijażem albo czymś takim, ale takie ekstremalne zainteresowanie, wie pani o co mi chodzi, że nie normalnie to i to, żeby najlepiej wyglądać, tylko na przykład wymienianie nazw konkretnej paletki z pamięci albo coś w tym stylu. To też warto by było wziąć pod uwagę, bo to jest też temat, który jest bardzo często poruszany, już nie wspominając o rzeczach takich jak na przykład transpłciowość, a autyzm, bo to też często się łączy i często to się łączy dlatego, bo osoby autystyczne mają mniejsze wyczucie na normy społeczne i dlatego jest większa szansa, że szybciej to u siebie rozpoznają, że będą mniej się z tym chować i jakby szybciej wyjdą z szafy, z jakim skutkiem nie wiadomo, niestety. Bardzo duża część osób ze spektrum ma problem z relacjami społecznymi i to jest rzecz, na którą mam wrażenie nie zwraca się aż tak dużej uwagi, że zdecydowanie więcej się przykłada do rzeczy takich jak właśnie sensoryka i tak dalej, i tak dalej. Fajnie by było, gdyby pedagogika skupiła się na rozpracowaniu jakby relacji międzyludzkich i wcielenie tego w życie w polskich szkołach. To myślę, że mogłoby więcej badań na ten temat, jak działają grupy rówieśnicze, zwłaszcza osób neurotypowych, mogłyby bardzo tutaj pomóc.
1: Jak zrozumieć osobę w spektrum?
3: To, co bym polecił każdemu, kto ma styczność z osobą w spektrum autyzmu, to żeby traktować ich jak człowieka, którego po prostu się nie rozumie. Czyli zadawać mu pytania, rozmawiać. Dialog jest tak ważny, że nie jestem w stanie tego opisać słowami, bo każdy potrzebuje poczuć się wysłuchany, żeby zostać zrozumiany. Każdy ma też swoje własne osobiste potrzeby, których po prostu nie da się zuniwersalizować. Każdy musi przedstawić swoje potrzeby werbalnie, a jeżeli nie jest w stanie, to moją radą jest to, żeby znaleźć sposób, żeby się z taką osobą porozumieć.
6: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie reportażu Kasi. Pod podcastami Polski na Ucho możecie nam napisać własne doświadczenia związane z tym tematem, te dobre i te złe. Bardzo chętnie wczytamy się w Wasze głosy, zwłaszcza, że temat obecności w szkole dzieci ze spektrum wśród uczniów bez orzeczeń budzi skrajne emocje wśród rodziców. Niejednokrotnie rodzice dzieci neurotypowych wymuszają na dyrekcji placówki usunięcie dziecka ze spektrum, bo jest inne, bo zakłóca lekcje albo wzbudza strach.
3: Były osoby, które stwierdzały, że po prostu nie chcą ze mną spędzać czasu. Były osoby, które twierdziły, że się mnie boją. Nie wiedziałem, czego się boją.
6: Rodzice dzieci z autyzmem często mają ogromne problemy ze znalezieniem miejsca w szkole dla swojej córki czy syna, nawet w dużych miastach. Sprawę nie ułatwia też brak pieniędzy na finansowanie nauczycieli wspomagających, czyli pedagogów dla uczniów z orzeczeniami. Redakcja Polski na Ucho nigdy nie ocenia, choć nie boimy się przedstawiać swojego zdania na temat, który wzbudza kontrowersje albo emocje. W tym wypadku powstrzymamy się, licząc na zdrowy rozsądek, na dialog, na życzliwość, zrozumienie i chęć współpracy bez uprzedzeń. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia i do zobaczenia podczas kolejnej edycji naszego podcastu.

0: Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Patrycjo, ku twojemu zaskoczeniu Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Czy sprawa z Rafałem, jeśli dobrze spisałem imię, jest wciąż aktualna?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Kto to jest Rafał?
1: Ciężko mi to jest określić na ten moment, no bo Rafał.
2: A myślałem, że powiesz, że to jest facet, który mówi ci, że cię kocha.
1: No tak, no raz mówi, że kocha, raz mówi, że nie kocha, że się wyprowadza.
2: A czemu? Czemu tam dolega?
1: No bo kłócimy się, no ale to jak generalnie każda para.
2: Jak się kochamy, to się kłócimy, bo się godzimy, no.
1: Tak, no ale mieszkamy z przyzwami ze sobą.
2: A,
1: no już
2: czyli
1: prawie 3 lata.
2: 3 lata związku, on się wprowadza i wyprowadza, czy ty się wprowadzasz i wyprowadzasz? To ważne.
1: On.
2: Czyli jak mu nie pasuje, to cię szantażuje. Bierę walizkę, pakuję się, biorę szczoteczkę do zębów. Nie. Ją zostawię, kto wie. Może jeszcze wrócę, wiesz, nie obiecuję ci, Patrycja. A ile on ma lat?
1: 44.
2: To jest przykład, że wiek do niczego nie zobowiązuje. Dalej jak dzieci.
1: No jak moja mama mówi, im starszy, tym głupszy.
2: Tak. Czyli on ma fochy, prawda? Tak jest.
1: No tak, jak panienka.
2: Dokładnie. Czy ty jesteś w podobnym wieku jak on?
1: No ja mam 42.
2: Czyli młodsza sarenka, dobrze. Dlaczego jest twoim zdaniem aż tak źle, że nie dajesz sobie rady sama?
1: Znaczy, żeby się jakoś określił. Albo chce ze mną być, albo nie chce ze mną być.
2: Ty chyba nie pamiętasz, co napisałaś, Patrycja, bo ja mam tu wyraźny sygnał, że coś jest nie halo. Wiesz? Przypomnij sobie zgłoszenie.
1: Mówi, że chcę mieć dziecko, o, to
2: właśnie.
1: Mówi, że nie chcę.
2: Raz mówi, że bezwzględnie chce już mieć z tobą dzieci, a później zmienia zdanie, pakuje się i wychodzi, jak mu coś nie pasuje. Czy on w ten sposób próbuje ulepić cię ze swojej gliny na wzór tego, co mu się podoba i nie chce ciebie takiej, jaka jesteś? Czy to jest
1: no
2: jakiś szantaż?
1: No taki szantaż emocjonalny.
2: Wiesz, że najlepiej byłoby go zostawić, żeby skruszony wrócił. Mam nadzieję, że on tego nie słyszy. No niestety, jeśli już manipulujemy, to bądźmy lepsi od niego. Patrycja, trzeba go kopnąć w tyłek, przepraszam, że tak mówię, pogonić, pójść na kolację z jego najlepszym i najprzystojniejszym kumplem, pogadać o, jak to się mówi, upie i marynie, czy oli o niczym i żeby on się wściekł. A potem następnego dnia pójść z kimś, kogo on nie zna na taką kolację i wtedy on skruszeje, robi się malutki, bo ten kwiatek potrzebuje wody, czyli twojej atencji i twojego strachu.
1: No tak, no ale z drugiej strony, jak to mówią, tego kwiatu jest pół światu, a czy czwarte...
2: Tak, wiadomo, nie warte. Ale to co, boisz się, mówisz o tym, że on się wtedy uniesie i zrezygnuje z ciebie, jeszcze nie daj Boże się będzie miał za co pogniewać?
1: No być może.
2: Ale dobra, mówi ci, że cię zostawi, straszy cię otwartym tekstem, że wyprowadza się, dziękuję, już nie chcę być, bo ty mało mówisz mi o tym, jak wygląda jego wypakowywanie się z twojego życia, dawaj.
1: Znaczy on nie ma za dużo rzeczy do pakowania, także...
2: No dobrze, ale powiedz mi, jak wygląda takie opuszczanie? Wiesz, czyli rozumiem, że on pomieszkuje u ciebie. To nie jest związek 3-letni, który ma szafę dla Rafała, szafę dla Patrycji, gdzie
1: a
2: razem
1: nie,
2: gotujecie.
1: No ja mam 3 szafy, on ma 1 półkę.
2: Jak się wypakowuje? Jak się wyprowadza? Co on mówi?
1: On niczego nie zabiera, wychodzi w tych szafach, z których jest, tylko
2: nie chodzi mi o technikalia, chodzi mi o tym, co on mówi. Co takiego ma miejsce, powiedz mi, ostatniej jego wyprowadce, bo pewnie pod jej wrażeniem napisałaś do mnie.
1: No na ten moment ja jestem od niego uzależniona finansowo, bo ja ze względów zdrowotnych nie pracuję.
2: Okej. Okay.
1: No ja jestem od niego uzależniona finansowo na ten moment.
2: Ile ma wzrostu, Patrycja?
1: 1,70 m, no szczupła.
2: Coś więcej na temat wyglądu? Ruda? Brunetka?
1: Brunetka. Kobieta, nieważne ile ma lat, to przecież czuje na 18.
2: Panowie, słuchamy, czy to się uda? A ja już wszystko wiem. Patrycjo, dzwonimy do Rafała. Kochamy, nie rzucamy Patrycji, Rafale. Dzwonię, trzymajcie kciuki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Al 2-11.
1: Dzień dobry, czy do Rafała się dodzwoniłem?
2: Tak, dzień dobry.
1: Cześć Rafale, Paweł z tej strony. Facet może, którego słuchasz, znasz, lubisz, bądź nienawidzisz wręcz, bo często staje po stronach kobiet, po stronie kobiet.
2: Tak, słucham. Tak, Paweł, Pawelecz.
1: Bardzo mi miło, witam terrorystę emocjonalnego, mojego ulubionego szantażystę, a jednocześnie takiego empatycznego opiekuna, człowieka z sercem na dłoni. No kurczę, ty to jesteś ciekawy zawodnik. Dobro i zło w tobie drzemie. Ale słuchaj, ty nie brzmisz jak na 44-latka. Ja dałbym ci z 22 lata, 25 po głosie. Wykorzystujesz
2: No 44 mam, to ta jest prawda, tak. No,
1: ale brzmisz jak 25-latek, młodziutki, świeży głosik.
2: No tak, tak. No.
1: Pomyliłbym się.
2: No tak.
1: Słuchaj, wiesz dokładnie, dlaczego dzwonię, więc nie będę tłumaczyć.
2: No domyślam się.
1: No, ktoś cię kocha i walczy jeszcze o ciebie. Ktoś ma jeszcze cierpliwość, bo przeciągnąłeś po tym błocie przez 3 lata. Raz mówisz, że chcesz mieć dziecko, a raz się pakujesz dużo do pakowania, to ty nie masz cwaniaku, bo nie wprowadziłeś się tak naprawdę do końca. No po prostu mistrz, drodzy panowie, mistrz. Wie jak zaznaczyć swój teren, czyli obsikać swoje drzewo, a jednocześnie nie lubi mocnych zobowiązań. Ty, kiedy ty się ustatkujesz?
2: No, jeżeli dostaniemy te wejściówki na 14 lutego na walentynki.
1: Gdzie? Jak? Co?
2: 14 lutego w Spodku, jest tego, wiem, że disco polo jest.
1: No i co? I ty myślisz, że ja ci to załatwię? Ja cię będę przekupywać jak ona?
2: W Łodzi byliśmy, no to nam się udało.
1: Udało się, a tu nie wiem, nie obiecuję, kochany. Słuchaj, no. Ona ma konkretne plany. Chcę wiedzieć, co w temacie dzieci, bo jeszcze może jest w stanie poświęcić resztkę wzroku dla ciebie. Co w temacie wspólne mieszkanie, możecie mieszkać u niej, ale coś formalizuj, a twój hajs na to twoje mieszkanie może posłużyć się do wygodnego, fajnego życia, którego nie mają małolaty, bo muszą ciężko pracować. Co masz zamiar zrobić z jej szczupłą, fajną sylwetką oraz płodnością niesamowitą w wieku 40 lat?
2: No, ja już powiedziałem wprost, że zamierzam się zaręczyć i chcę się, żebyśmy mieli naprawdę potomka.
1: To jest facet, który jako dobrze obieca, to nie musi spełniać. Tak mówi o tobie Patrycja, Rafale.
2: Tak. No i to jest prawda.
1: Tak. Jesteś lawirant. Wiesz,
2: nie jest tak.
1: Dobrze.
2: Patrycja może trochę przesadza. Tak.
1: Patrycja przedstawiła mi się jako fajna, szczupła brunetka, bardzo atrakcyjna, za którą oglądają się faceci. Ty się nie boisz, że jak się zachowasz nieelegancko, to ja mam numer do Patrycji. Ludzie nas słuchają. Ja dam z 10 osobom taki numer do niej. Oni jej wyślą swoje zdjęcia i będziesz miał klops.
2: Nie, no ja myślę, że ja ją kocham tak bardzo, ona mnie też kocha.
1: Dobrze. Chcę wiedzieć, kiedy się wprowadzisz tak, że nie będzie opłacało ci się wyprowadzać. Kochasz ją?
2: Bardzo.
1: Patrycja jest twój!
2: Dziękuję.
3: Bardzo się cieszę to słyszeć. Teraz już się nie wykwi.
1: Co zrobić z tymi pieniędzmi jego, żeby były trochę wspólne? To ją uspokoi, ona ci da mieszkanie, ty dasz jej komfort, żyli długo i szczęśliwie, mieli kilkoro może.
2: Do tego zmierzamy.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Chciałbyś coś jej powiedzieć?
2: Że bardzo ją kocham i chcę spędzić z nią całe życie.
1: Dziękuję!
3: Ja go też bardzo kocham.
1: Dbaj o ją, wiesz, bo tym zdobyłeś jej serce. Trzymajcie się. Niech żyje miłość, pa.
3: No niech żyje miłość.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Gadaj zdrów, gadaj zdrów, The Vox FM.
1: Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Gadaj Zdrów. Dziś po raz kolejny porozmawiamy o rzeczach bardzo ważnych. Porozmawiamy o chorobie, która zdarza się dosyć często, a nie wszyscy o niej wiemy, albo wiemy niewiele. I często zdarza nam się mylić pewne fakty. Ale na szczęście nie będę o tym opowiadał ja, bo przecież wiem niewiele. Mam od tego super spektakularnych gości. Między innymi dzisiaj moim gościem będzie Weronika.
2: Witam.
1: Cześć Wero, witam cię. I pani doktor Anna Bochenek, która jest neurologiem.
3: Dzień dobry.
1: Która wie wszystko podobno o chorobach związanych z głową. Dziś porozmawiamy o epilepsji, którą, i tu chyba od tego zaczniemy, nazywamy też padaczką. Pani doktor, czy właściwie, czy nie?
3: Właściwie. Te dwa pojęcia używane są zamiennie, wymiennie, więc można nazywać te choroby i padaczką, i epilepsją.
1: Okay.
3: Epilepsja to jest takie określenie wywodzące się jeszcze z greki, także dość takie...
1: Medyczny termin, powiedziałbym.
3: Tak, tak, medyczny i też troszkę jeśli chodzi o znaczenie tego terminu, mm-hmm. jest coś, co jeszcze pokutuje niestety w takiej społecznej świadomości na temat tej choroby, ten termin oznacza między innymi coś takiego jak zawładnięcie. Także mam nadzieję, że tutaj sobie dalej poruszymy właśnie taką społeczną gdzieś tam percepcję tej choroby i
1: absolutnie
3: pokutuje.
1: Wydaje mi się, że w ogóle bardzo ważną częścią tej naszej rozmowy, która się tu zbliża, jest to, żeby właśnie pogadać o tym społecznych aspektach, bo to jest choroba zresztą, która chyba wyklucza. O tym pewnie powie Wera. Wero, chciałem zapytać ciebie o tę padaczkę. Czy padaczka jest okej jako słowo?
2: Znaczy, ja używam zamiennie słów, albo epilepsja, albo padaczka, jak po prostu mi pasuje.
1: A, okej, okay, czyli luz, dobra, bo ja się bałem, wiecie, jest dużo takich stwierdzeń o różnych chorobach, które mówimy i niektórym to nie pasuje, niektórym nie, a to dużo zmienia. Szczególnie jeżeli mówię o pacjencie albo sobie chorej, kogoś to po prostu razi, to też, drodzy widzowie, bardzo ważna rzecz. Ale skoro jesteśmy już przy formalnościach, pani doktor, skąd się bierze epilepsja i co to jest i dlaczego to jest związane z prądem?
3: Więc tak, jest to choroba mózgu, która charakteryzuje się powtarzającymi się napadami padaczkowymi. To jest taka najprostsza, najogólniejsza definicja. I ważne są też następstwa tych powtarzających się napadów, czyli takie następstwa i biologiczne, społeczne, psychologiczne, które u tych pacjentów występują. I to jest taki, można powiedzieć, komponent wspólny dla wszystkich pacjentów. Natomiast nie jest to choroba taka, która jest chorobą jedną i jednorodną. I tutaj zarówno jeśli chodzi o przyczyny, o to jak ta choroba wygląda i przebiega u danego pacjenta, jak i o rokowanie. Można powiedzieć, że każdy pacjent ma swoją padaczkę.
1: Aż tak?
3: Tak, tak. Jeśli chodzi o przyczyny, mamy szereg różnych przyczyn. Mogą to być przyczyny takie strukturalne, metaboliczne, genetyczne, immunologiczne, zakaźne.
1: Ale bardzo chciałbym, przepraszam, wejdę słowo, bardzo chciałbym, żebyśmy powiedzieli, że przyczyną jest również nadmierne spożywanie alkoholu.
3: To jest inny typ, rodzaj napadu. To są napady prowokowane, takie z odstawienia alkoholu, więc to nie jest taka padaczka per se. Mówić o tej padaczce alkoholowej, ale to są napady prowokowane, występujące w zespole odstawienia.
1: To nie idźmy w tę stronę.
3: To jest troszkę inny charakter napadów.
1: Byliśmy przy przyczynach, to ja przerwałem.
3: Tak, tak. Tych przyczyn jest dużo różnych, tak? Tak samo jeśli chodzi o to, jak ta choroba może wyglądać u danego pacjenta, tak? W naszej świadomości najbardziej znany prawdopodobnie jest taki napad uogólniony, toniczno-kloniczny, czyli te drgawki, tak? Czyli duży napad, jak to pacjenci nazywają, gdzie pacjent upada, jest taka faza wysztywnienia, usztywnienia toniczna, potem pojawiają się drgawki, może pojawić się przygryzienie języka, piana z ust, to co zwykle gdzieś tam pacjenci czy świadkowie napadu opisują. I to jest taki ten najbardziej znany filmowy, tak to nazwijmy, rodzaj napadu.
1: Czy on występuje u dużej części pacjentów?
3: Tak, okay. Tak, tak. Występuje i też jakby w związku z tym, że jest tak widowiskowy, to się najbardziej przebija do świadomości takiej społecznej. Natomiast napadów, jakby je tak wszystkie podsumować, to pewnie ze 30 różnych byśmy mogli tutaj wyliczyć, tak? Z takich, które jeszcze gdzieś tam w tej świadomości społecznej mogą być, są takie epizody wyłączenia, tak? Takie kilkusekundowe, gdzieś tam przerwanie wykonywanej czynności na kilka sekund, pacjent gdzieś tam patrzy w jednym kierunku i potem wraca do siebie, tak? I to są takie dwa, które myślę, że w takiej świadomości społecznej rzeczywiście istnieją. Natomiast to, jak ta choroba może wyglądać, to wszystko może być padaczką, można by tak nawet powiedzieć.
1: Okej, zatrzymam panią doktor na chwilę. Wera, bo mamy panią doktor, która wie wszystko w zasadzie. Chciałbym ciebie zapytać jako osobę, która z epilepsją się trochę zna. Powiedz mi proszę, gdybyś ty miała zdefiniować padaczkę, to jak to wygląda w twojej definicji?
2: Zacznijmy od tego, że ja na padaczkę nie choruję od dzieciństwa, bo ja ją nabyłam. Ja się zawsze śmieję, że nabyłam ją jako prezent osiemnastkowy, bo zachorowałam w wieku 17 lat.
1: Okej.
2: Po prostu nagle.
1: Znikąd.
2: Zjawiło się to praktycznie znikąd. No, lekarze u mnie podejrzewają, że mogło być to po ciężko przebytej ospie, którą miałam w wieku 14 lat, bo każdy twierdzi, że to po prostu było już dla mnie za późno na tą chorobę. I ja dzień wcześniej po prostu byłam z mamą na imprezie. Bawiłam się świetnie, tańczyłam, nic się kompletnie nie działo. A rano wstałam, zrobiłam sobie śniadanie i po prostu padłam. Mama nie wiedziała, co się dzieje. Byłyśmy same w kamienicy. Wtedy jeszcze mieszkałam z mamą. Wszyscy wyjechali gdzieś tam na działki, do rodziny, bo to było święto. Pamiętam, że to była beatyfikacja Jana Pawła II. Mama była w takim szoku, że zapomniała nawet numeru na 112. No, zabrała mnie pogotowie. Pojechałam do jednego ze szpitali dziecięcych na terenie Poznania. I leżałam w szpitalu 5 dni, diagnozowali mnie, miałam robioną tomografię, która nic nie wykazała, badanie EEG, które coś wykazało, ale lekarze sami nie wiedzieli co. I leżałam praktycznie 5 dni bez diagnozy. Jak wychodziłam ze szpitala, no to mama spytała się lekarza prowadzącego, co mi tak naprawdę jest. No to lekarz tak spojrzał i stwierdził, że wie pani co, ja tak naprawdę sam nie wiem. To może to jest padaczka, może to nie jest padaczka. Trzeba po prostu obserwować.
1: Ale już wiemy, że masz epilepsję.
2: No ale już wiemy, że mam padaczkę.
1: Ale też się leczysz.
2: Leczę się.
1: I w zasadzie podobno leczenie bardzo pomaga. Zanim pani doktor powie cokolwiek, powiedz mi, czy czujesz w ogóle jakby towarzyszącą ci, czy jest w tobie strach taki przed atakiem padaczkowym codziennie, czy jesteś po prostu na to gotowa, już to jest kwestia przyzwyczajenia?
2: Znaczy powiem tak, ja już się jakoś nauczyłam się z tą padaczką żyć, bo wiedziałam, że będę z nią żyła do końca życia. I na początku może gdzieś ten strach był, czy gdzieś może ten atak mnie za chwilę złapie, ale też teraz w tym życiu, w tym życiu z padaczką staram się po prostu nie nakręcać, bo to jest najgorsze, co może być.
1: Czyli wystarczy, znaczy ja wiem, że wystarczy, oczywiście jest to ogromny skrót myślowy, tylko godzić się z tym jest chyba najlepszym sposobem, tak? Czy dobrze rozumiem to, co chcesz powiedzieć?
2: No jest to trudne, ale no niestety trzeba się z tym pogodzić.
1: Ale wykonalne, powiedz Wera.
2: No jest to wykonalne.
1: To najważniejsze. Pani doktor, ja na chwilę jeszcze skręcę do historii Wery o diagnozowanie padaczki. Czy my jakby robimy postępy jako my, powiedziałem sobie, czy lekarze robią postępy, jest łatwo zdiagnozować padaczkę, albo po czym ją poznać, jeśli to nie jest, czy można poznać bez ataków padaczkowych, że to jest padaczka.
3: Tak. Podstawą rozpoznania jest tak naprawdę wywiad i dokładny opis danego napadu pacjenta. I jeśli mamy świadków zdarzenia, jeśli mamy relację samego pacjenta, czasem pacjent też jest w stanie wiele informacji nam udzielić, to tak naprawdę na podstawie samego wywiadu i opisu tego zdarzenia, można powiedzieć w 80% przypadków, jest się w stanie powiedzieć, czy to był napad padaczkowy, czy nie. Badania dodatkowe są badaniami tylko dodatkowymi. To nie są badania, które dadzą nam taką 100% jasną odpowiedź, tak? I jeśli chodzi o taką diagnostykę w ramach badań dodatkowych, tak, która ma na celu ustalenie przyczyny padaczki, tak? Lokalizacji tego ogniska padaczkorodnego, bo to ma potem wpływ na dalsze postępowanie, leczenie, to mamy dwa rodzaje badań, tak? Czyli musimy sobie ocenić budowę, strukturę mózgu, czyli stosujemy neuroobrazowanie. Tutaj badaniem z wyboru są badania rezonansu mózgowia. Badanie tomografii nie jest badaniem wystarczająco dokładnym, żeby pozwolić nam ocenić mózgowie pod kątem ewentualnych przyczyn padaczki. I badanie funkcji mózgu, czyli badanie EEG, elektroencefalografia. Czyli musimy wiedzieć, jak wygląda budowa, jak wygląda funkcja.
1: Pani doktor, czy to da się na NFZ zrobić? To bardzo ważne pytanie.
3: Da się na NFZ zrobić.
1: Czyli jest to jakby dostępne, jeżeli tak, mogę
3: jest
1: tak to
3: są
1: powiedzieć.
3: To badania powszechnie dostępne.
1: A jak jest z leczeniem, Wero? Ty się leczysz prywatnie czy państwowo?
2: Leczę się na NFZ, no bo na leczenie prywatne to też nie w jakiś tam sposób nie stać.
1: Rozumiem. Ale da się to robić.
2: Da się. Jestem pod opieką lekarza epileptologa. Wizyty odbywam raz do roku, bo ona tak nie chce moja pani doktor widywać.
1: Ale czujesz się zaopiekowana w tym
2: systemie? Czuję się zaopiekowana, chociaż na początku ta opieka na NFZ trochę szwankowała, bo pierwszy mój lekarz to był też lekarz epileptolog. Ale ze względu na to, że miałam 17 lat, no to on mnie tylko leczył do 18 roku życia.
1: Okay.
2: I potem musiałam sobie poszukać innego lekarza. Trafiłam na lekarza ogólnego neurologa. Mhm. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest specjalizacja właśnie z padaczki. No i wizyta wyglądała tak, że ja po prostu przychodziłam, pan doktor się pytał, jak się czuję, zapisywał leki i do widzenia.
1: Okej.
2: Aż podczas jednego z moich ataków padaczkowych, jak wróciłam z pracy, przyjechali sanitariusze i oni polecili mi właśnie tą panią doktor, u której teraz jestem.
1: To dobrze, że przyjechali.
2: No dobrze, że przyjechali.
1: Jeśli przyjechać, jak mówisz, pani doktor, to nawet się uśmiechasz, to bardzo miłe. Pani doktor, mówimy o tym, że to też już chyba nie jest tajemnicą dla wielu z nas, że to jest choroba nieuleczalna.
3: To nie jest do końca prawda.
1: Zamieniam się w słuch.
3: Bo tak jak wspomniałam, nie ma jednej padaczki, tak? Jest wiele różnych chorób, jest to zróżnicowana grupa chorób i mamy takie zespoły padaczkowe dziecięce, które naturalnie jakby występują i w miarę jak jakby z wiekiem potrafią ustąpić, tak? Takie łagodne zespoły padaczkowe. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wiele zależy od tego, co jest przyczyną padaczki u danego pacjenta. Mamy takie czasem możliwości leczenia i to, co bym chciała zaznaczyć, bo to myślę nie jest dość taka powszechna wiedza, że padaczkę można leczyć również operacyjnie. I operacja daje niektórym pacjentom, tak mówię, zależy to od przyczyny, tak? Czyli szukamy jakiejś takiej przyczyny strukturalnej w mózgu, daje pacjentom szansę na wyleczenie.
1: Momencie, pani doktor, bo mówi się, że to jest choroba komórek mózgowych, które mają jakieś przesilenia, rozumiem, one wpadają w jakiś taki, nie wiem, powiedzieć, amok prądowy.
3: Tak, to jest takie zaburzenie czynności bioelektrycznej mózgu, tak? Napad to jest zaburzenie tej czynności elektrycznej mózgu.
1: To na czym polega operacja? Tak zupełnie z ciekawości.
3: Jasne. Jeśli chodzi o przyczyny, takie jedne z najczęstszych przyczyn, troszkę są one inne u dorosłych, troszkę inne u dzieci, to są takie jednostki jak stwardnienie hipokampa albo malformacje rozwojowe kory mózgowej. I to są takie struktury anatomiczne, tak, które możemy znaleźć, udowodnić ich związek z napadami u danego pacjenta. Usunięcie tego fragmentu mózgu może spowodować to, że pacjent raz wchodzi w remisję, dwa w miarę obserwacji, może nawet próbować odstawiać leki. Mamy pacjentów, którzy po takiej operacji mogą mieć leki odstawione nawet.
1: Ale rozumiem,
3: jest to leczenie bardzo skuteczne, ale nie dla wszystkich.
1: Bardzo drogie.
3: Bardzo, bardzo drogie.
1: To wolę już nie wnikać tak naprawdę w ogóle w to. Zastanawiam się, czy, bo mówiliśmy o przyczynach pojawiania się w ogóle epilepsji u ludzi, czy można epilepsję wywołać samemu w jakiś, nie wiem, niefortunny sposób? Mówię o człowieku. Czy ja coś mogę zrobić źle, co jakby zbliża mój mózg do tego, żeby jakby miał tę chorobę w sobie?
3: Może nie tyle wywołać epilepsję, co można wywołać napad, tak? U każdego, nawet zdrowego człowieka w ciągu życia mogą takie sytuacje się pojawić, że taki napad może wystąpić. Przy czym pojedynczy napad nie równa się epilepsja. Tak? Ta epilepsja to jest ta choroba mózgu, która mamy taką trwałą predyspozycję do napadów, nawet bez czynników jakichś takich prowokujących. Tak? Jeśli byśmy mieli to, co pan wspomniał wcześniej, tak? Czyli używanie alkoholu i potem odstawienie alkoholu, tak? To może wywołać taki napad prowokowany z odstawienia alkoholu. Deprywacja snu, czyli jeśli będzie, nie wiem, ileś tam bezsennych jakichś nocy, to też są takie czynniki, które obniżają próg drgawkowy. I to zarówno osób zdrowych, jak i osób z padaczką. Są pewne substancje chemiczne, które mogą wyindukować również napad. Więc
1: rozumiem, że narkotyki.
3: Nie tylko.
1: Okay.
3: Nie tylko.
1: Pani doktor, to inaczej zapytam. Bo pani prowadzi wywiady z pacjentem, który się pojawia po napadzie. Jak dużo jest pojedynczych? Ile my jako społeczeństwo, pani okiem zupełnie, jak dużo się pojawia w ogóle napadów pojedynczych? Niekoniecznie mówię o padaczce, tylko tak z ciekawości, czy dużo w nas ludziach jest po prostu takich napadów?
3: Więc tak, ogólnie ryzyko napadu, ryzyko padaczki, tak, to jest jakby 1% populacji choruje na padaczkę. To jest dość dużo. Tak?
1: Pół miliona bodajże gdzieś tam patrzyłem.
3: Tak, patrząc gdzieś takie 300-400 tysięcy pomiędzy, jeśli chodzi o Polskę, nie? Można powiedzieć, że każdy z nas ma jakąś statystyczną szansę mieć jeden napad w ciągu życia. Tak? Zwłaszcza jeśli pojawią się jakieś dodatkowe czynniki prowokujące. Więc jakieś kilka procent osób może mieć taki pojedynczy napad. Ale to nie znaczy, że będą mieli padaczkę, tak? Tradycyjnie rozpoznaje się padaczkę, jeśli mamy minimum dwa nieprowokowane napady padaczkowe. Tutaj wszystko jakby w tej definicji też jest ważne.
1: Rozumiem, że znikąd się to pojawia, tak, nie jest to włamy jakiś ani świetlnymi, bo o tym też chciałem.
3: Taką tą predyspozycją danego mózgu do prowokowania, do wywoływania takich napadów. To, co jest też ważne, że nie każde zdarzenie napadowe to jest napad padaczkowy. Tutaj ważna jest też taka diagnostyka różnicowa. Czy to rzeczywiście, co się stało, czy to był napad padaczkowy. To może czasem sprawiać trudności, tak, u niektórych pacjentów i takie rozpoznanie gdzieś tam może się przedłużać w czasie, zwłaszcza jeśli pacjent nie ma tych takich typowych, dużych napadów z drgawkami, tak? Także to może czasem sprawiać trudności takie diagnostyczne.
1: Pani doktor, pytanie o diagnozowanie epilepsji. Czy istnieje szansa, że jeżeli osoba źle zdiagnozowana, czyli na przykład uznana za chorą na padaczkę po jednym ataku, przyjmując leki na padaczkę, czy te leki mogą powodować padaczkę?
3: Nie. Padaczka jest chorobą mózgu z predyspozycją do napadów, tak? Mhm. Czyli ta predyspozycja już wcześniej występuje u danego pacjenta. Mhm. Jeśli tej predyspozycji nie ma, nie ma padaczki, tak? Więc leki nie mają tutaj możliwości wywołania padaczki, tak? Zbyt szybko odstawione leki po błędnej diagnozie mogą sprowokować napad, tak? Bo to są jednak leki, które działają na nasz układ nerwowy, natomiast to będzie ten prowokowany taki napad, tak? Prawidłowo odstawione leki, nawet jeśli diagnoza była niesłuszna, a warto takie diagnozy weryfikować, tak? Bo te odsetki błędnych diagnoz są dość duże w obie strony, tak? Czyli mamy pacjentów, którzy mają padaczkę i nie mają takiego rozpoznania i mamy pacjentów, którzy mają rozpoznanie padaczki, a tej choroby nie mają, tak? Także ta weryfikacja diagnozy, zwłaszcza przy mniej oczywistych pacjentach, jest ważna. Jak najbardziej odstawiamy przy błędnej diagnozie takie leki. Nie zostawiamy pacjentów na tych lekach, bo te leki są dla nich w ogóle niepotrzebne. Nie jest tak, że jeśli mieliśmy błędną diagnozę, włączone leki, te leki spowodują u nas padaczkę.
1: Pani doktor, co to znaczy weryfikacja diagnozy? Czy ja powinienem u innego lekarza się skonsultować wtedy? Dla pewności?
3: Jeśli są jakieś wątpliwości, na przykład byliśmy u neurologa ogólnego, tak, który ma jakieś wątpliwości co do rozpoznania, warto skierować takiego pacjenta do epileptologa, czyli do neurologa zajmującego się, specjalizującego się leczeniem padaczki. Weryfikuje się to, czy te napady, czy te zdarzenia napadowe, które występują u pacjenta, rzeczywiście są padaczkowe. To jest podstawa, tak? Musimy mieć powtarzające się napady padaczkowe, żeby mówić o rozpoznaniu padaczki, tak? Czyli to musi być weryfikacja tego, czy napad jest napadem padaczkowym i czy rzeczywiście mamy tutaj taką tendencję do powtarzania się tych zaburzeń, tak? I to wymaga weryfikacji tego, jak ten napad wygląda, czyli taki dokładny wywiad, to jest podstawa, tak? I to, co bym chciała też zaznaczyć, to żeby pacjenci i jeśli są świadkowie takiego napadu, starali się jak najdokładniej zawsze zaobserwować nawet takie rzeczy, które się mało istotne mogą im wydawać. To jest dla nas z punktu widzenia diagnostyki bardzo istotne i naszego leczenia też pacjenta. I jeśli rzeczywiście napad mamy o takim obrazie padaczkowym, powtarzający się, no to wtedy możemy takie rozpoznanie stawić. Ono często jest oczywiste, ale biorąc pod uwagę, jak zróżnicowany jest obraz tej choroby, nie zawsze. Także pomyłki niestety diagnostyczne zdarzają się i będą się zdarzać.
1: Rozumiem. Wera, bo ty zmieniłaś lekarza chyba.
2: Tak, ja zmieniłam lekarza 2 razy.
1: I na dobre ci to wyszło.
2: Wyszło mi to na dobre, a jeśli chodzi o tą weryfikację, to też warto, bardzo ważne jest, żeby też założyć sobie taki, jak ja to mówię, dziennik napadów. Żeby po prostu pisać, co się stało danego dnia i opisać to, bo według mnie mojej lekarce też łatwiej się mnie leczy, kiedy on, jak ona wie, co się działo i kiedy się działo.
3: Tak, to jest bardzo ważne. Standardowo pacjentom naszym zalecamy prowadzenie takiego dziennika napadów. To pozwala nam ocenić, jak ta choroba wygląda u danego pacjenta, jakie mamy typy napadów, bo może być więcej niż jeden typ, i jaka jest skuteczność leczenia w odpowiedzi na te leki, które włączyliśmy.
2: Ja osobiście taki dziennik prowadzę.
1: I bardzo dobrze, abyś nie musiała nic wpisywać. Tego ci życzę, Werciu.
2: No, dziękuję.
1: Wero, ja ci chciałbym zapytać, bo epilepsja, w ogóle o padaczce, to każdy z nas gdzieś ma znajomego, ja nawet mam kilku znajomych i znajome, którzy chorują na padaczkę, ale słowo samo epilepsja najczęściej pojawia się w moim życiu, kiedy czytam informacje o tym, że może dojść do ataku przy migających światłach, przed filmem, przed jakimiś tam migającymi rzeczami. Czy ty musisz bardzo uważać na co dzień? Bo jesteś osobą, która choruje, która się leczy, wiadomo, ale też są pewne kroki, czegoś musisz unikać. Jak bardzo cię to ogranicza w życiu? To znaczy wiem, że tam migające światła, wydaje mi się, że tam jest w kinie 3D, też są jakieś ograniczenia. Czy jak bardzo musisz mieć z tyłu głowy, że okej, to muszę uważać, bo mogę dostać atak.
2: No właśnie, to jest ciekawostka i tutaj to powiem, że u mnie ataków nie wywołują neony.
1: Naprawdę? Naprawdę? Bo to jest chyba niepopularne, bo rozumiem, że neony bardzo często migające światło, pani doktor.
3: Nie.
1: Pani doktor powie, że nie u wszystkich.
3: Nie, nie. To nie jest tak częste, jak się wydaje.
1: Dobra, to wracamy do ciebie, Wero. No.
2: Więc ja na przykład, jak jestem na urlopie, czy jest jakaś impreza rodzinna...
1: Normalnie imprezujesz.
2: Ja mogę śmiało iść na dyskotekę. Uh-huh. Mogę się normalnie ze wszystkimi bawić, jak normalna, zdrowa osoba. U mnie ataki wywołują, co też może być nie, może typowe, może nietypowe, upały.
1: Naprawdę?
2: Więc jak się robi tak ciepło, tak przełom weźmy na przykład już tak wiosna, lato, no to u mnie się zaczynają takie epizody właśnie pataczkowe, czyli mamy ataki czuciowe, mam ataki...
1: Poczekaj, co to jest atak czuciowy, jeżeli możesz powiedzieć?
2: To jest taki atak, gdzie po prostu chory czuje różne takie, takie zapachy, smaki, których normalnie w przyrodzie nie ma.
1: A co czujesz, jeżeli mogę spytać, w ciekawości, takiego coś dziwnego, co możesz przenieść na przykład, gdybyś mogła zdradzić?
2: No taki, to jest taki niezidentyfikowany na przykład smak albo zapach, no smak metalu, a zapach to jest taki, którego no ciężko opisać, bo nie ma takiego zapachu.
1: Okej, okay. Ale to zaraz przejdziemy do aury. Rozumiem, że to pozwala ci wiedzieć, że to już jakby, że trzeba uważać.
2: No i to taki atak, który ja przejdę, ale ja normalnie funkcjonuję, bo ja normalnie rozmawiam, ja normalnie pracuję. Mhm. I to po kilku minutach to po prostu samoczynnie przechodzi.
1: Bo to są krótkie.
2: To są krótkie takie ataki właśnie padaczkowe. Mhm. Mam też takie ataki, że na przykład weźmy jem posiłek i dostaję takich jakby nagłych skurczy mięśni. Mhm. No, o tyle jest to niebezpieczne, na przykład jak jestem w pracy, bo mogę się na prostej drodze przewrócić. Mhm. Też takie epizody mam. No i latem, jak już tak weźmy, tak lipiec, sierpień, tak już jak jest naprawdę takie gorące dni, no to dostaję ataków toniczno-klonicznych.
1: To są?
2: To są właśnie te napady z drgawkami.
1: Okej, okay. Czyli te najbardziej filmowe, jak to mówi pani.
2: Dokładnie tak. I ostatnio właśnie miałam w sierpniu, no to chłopak mnie zbierał z ulicy.
1: O matko.
2: Bo no, szłam ulicą i dostałam takiego ataku. Mhm. No i chłopakowi zjechałam po murze, więc miałam całą praktycznie prawą stronę poodzieraną. Trafiłam na SOR, ale to też było takie może trochę też jakby moja wina, ponieważ miałam taki okres buntu. Bo mam nieraz takie coś, że po prostu buntuję się sama w sobie, że mam epilepsję. Mhm. I po prostu twierdzę, że po co mam brać leki, skoro może gdzieś tam one jakoś nie działają, bo i tak mam te ataki.
1: Okej.
2: Okay. I po prostu zbuntowałam się i stwierdziłam, że po prostu mam to gdzieś i leków nie biorę.
1: I konsekwencją zjechałaś
2: długo nie musiałam czekać.
1: Ale chłopak, jak rozumiem, przeszkolony w sprawie.
2: Tak, jak go przeszkoliłam, ja mu pokazałam, co ma robić.
1: Ale to zaraz o tym wszystkim, bo to jest mega ważny aspekt, o którym chciałbym, żebyśmy też porozmawiali. Wrócę, pani doktor, do tych wszystkich rodzajów, bo pani mówi, że nie ma jednych. Czy są jakieś takie popularne, czyli te, przepraszam cię, Wero, jak to cykliczno i oni te...
2: Toniczno-kliniczne.
1: Toniczno-kliniczne. Rozumiem, że to najczęściej, no bo dzięki temu wiemy, że ktoś jest, że to jest atak padaczkowy.
3: Nie, niekoniecznie najczęściej. Jakby
1: pani doktor, to jak zawsze rozjedzie...
3: W medycynie nigdy nie jest nic na 100%, okay. niestety. To są takie, które najbardziej jakby przebijają się do tej świadomości społecznej, tak?
1: Natomiast, no bo są charakterystyczne bardzo i nie widać tych wewnętrznych.
3: Są też bardzo takie... traumatyczny i dla pacjenta oczywiście, ale i dla świadka, tak? To reakcja mamy, jak pani Weronika miała pierwszy napad, to jest typowa reakcja, tak? Świadka, no, po prostu to jest naprawdę bardzo traumatyczne być też świadkiem takiego napadu. Mhm. To nie jest przyjemny widok, tak? Bo to są... Trudno jest być
1: świadkiem. Dla żadnej ze stron nie jest.
3: Dla żadnej ze stron. Tak mówię. I traumatyczne dla pacjenta, i traumatyczne dla świadka, zwłaszcza jeśli się widzi to pierwszy raz. To, co pan wspomniał tutaj o aurach, tak? Mhm. Napady możemy podzielić na takie dwie duże grupy, tak żeby to uprościć, nie?
1: Jasne.
3: Takie napady uogólnione, czyli te takie duże, tak? I napady ogniskowe, które mają to do siebie, że mogą przebiegać w bardzo różny sposób, zależnie od tego, w której części mózgu one się zaczynają. I tutaj...
1: Rozumiem, że dalej paleta.
3: Już możemy co tylko nam przyjdzie do głowy, możemy znaleźć, wymyślić. Mogą być zaburzenia zmysłowe, to co pani Weronika wspomniała, tak? Zapachy, smaki, dźwięki. Mogą być zaburzenia takie bardziej natury gdzieś tam psychicznej, tak? Takie uczucie déjà vu, to też może być napad padaczkowy. Mogą być napady paniki, lęku, to też może być napad padaczkowy. Możemy mieć bardziej ograniczone zaburzenia ruchowe, czyli mogą drgać, nie wiem, tylko jedna kończyna ciała, mogą mogą być drgawki, tylko w obrębie twarzy.
1: Albo zupełnie inaczej może murować, tak jak Werę muruje.
3: Tak, może być takie znieruchomienie, mogą być zaburzenia mowy, no szereg różnych rzeczy. Mogą być takie jakby też czasem natrętne myśli, tak? W taki sposób.
1: Pani doktor, zanim wszystkie pani wymieni,
3: jak
1: pani
3: wiem, mamy 30, na...
1: Ja rozumiem.
3: 30 przynajmniej.
1: Bardziej bym do aur, czyli do tego znaku, który się może pojawić.
3: Tak, to jest napad ogniskowy. To już jest napad.
1: Czyli rozumiem, że napad ogniskowy...
3: Nie jest coś, co się dzieje przed napadem, to już jest napad.
1: Okej, ale może być tak, że ogniskowy napad przejdzie do tego napadu.
3: Może być tak. Mhm.
1: A jak często jest tak? Znaczy w sensie ciebie, Ewera, zapytam, czy miałaś tak, że miałaś najpierw ten mniejszy taki, który czułaś, że coś jest nie tak, a później doszło do takiego dużego?
2: Tak, właśnie przed napadem padaczkowym mam tak zwaną aurę padaczkową. Mhm. To się objawia w różny sposób. Kiedyś na przykład na chwilę straciłam wzrok i on za chwilę wrócił. Po 5 minutach ja już leżałam na schodach.
1: Okej, ale nie jest tak, że jesteś w stanie, to daje ci czas, żeby zareagować, nie wiem, ustawić się w jakiejś pozycji bezpiecznej.
2: Niestety nie, bo ja się też cały czas tego mojego organizmu uczę.
1: O kurczę. Ale...
2: Bo to może być atak, może to być aura, po którym dostanę drgawki, a może to być po prostu taki epizod, po którym mi się nic nie stanie. To też jest ciężko tutaj po prostu powiedzieć.
1: No bo to jak mówi pani doktor, to nic nie jest takie samo nigdy.
3: Niestety.
2: No jest, napadaczka jest niestety nieprzewidywalna.
1: Okej. Ale rozumiem, że przy leczeniu można zmniejszyć ilość napadów, czy to zmniejsza się ich intensywność, pani doktor?
3: Tak, jeśli chodzi o leczenie, ogólnie można powiedzieć, że mamy skuteczne leczenie dostępne. Jeśli chodzi o leczenie takie typowe, klasyczne, czyli tabletki, u 70% pacjentów na takich tabletkach możemy osiągnąć remisję, czyli możemy osiągnąć to, że tych napadów nie ma. Zaleczamy chorobę. Jedna trzecia pacjentów, te 30%, które zostało, to są pacjenci bardziej skomplikowani, tacy, którzy są lekooporni. I tu już jest trudniej. Mimo, że tych leków mamy dużo różnych, jest około 30 leków gdzieś na rynku obecnie takich przeciwdrgawkowych, to jakby skuteczność takiego leczenia z każdym wprowadzonym lekiem, kolejnym próbą innego leczenia, niestety spada. Tak? Czyli jak mamy pierwsze dwa leki, to u 70% uda nam się to opanować. Każdy kolejny lek daje nam tylko kilka procent szansy, żeby te napady opanować. I wtedy w grę wchodzą takie bardziej inwazyjne metody leczenia, o których wcześniej wspomniałam, czyli taka diagnostyka przedoperacyjna u takiego pacjenta lekoopornego, metody takie stymulacyjne, jak na przykład stymulator nerwu błędnego, zastosowanie diety ketogennej. Także arsenał jest dość duży. To nie tylko tabletki. To chciałam, żeby też pacjenci sobie zdawali z tego sprawę, bo wielu jest tak leczonych tylko tymi tabletkami, te tabletki są zmieniane. I tak, ma to jakąś szansę zadziałać przy, nie wiem, trzecim, czwartym, piątym leku. Natomiast no, nie są już to statystycznie duże szanse, żeby pacjentowi pomóc. I wtedy musimy te inne rzeczy z tego naszego arsenału również starać się włączyć i zaproponować pacjentom.
1: Wera, zweryfikujmy panią doktor teraz. Powiedz, ile ty leków przyjmujesz i jak to leczenie?
2: Ja przyjmuję na szczęście jeden rodzaj leku.
1: Okej.
2: No teraz jest ten problem, że ten lek jest trudno dostępny w aptekach.
1: O matko, my to zawsze mamy, albo z refundacją,
2: więc,
1: albo z czymś.
2: Ale na szczęście jest zamiennik, który za zgodą lekarza mogę zażywać. I to są od początku mojego leczenia na padaczkę tylko ten jeden rodzaj leku.
1: Czyli ty nie jesteś ta skomplikowana?
2: Nie, ja nie jestem ta skomplikowana. Raz miałam faktycznie zmianę leków, bo lekarka chciała mi zmienić leki pod wynik badania EEG. No ale niestety nie wyszło. Bo tak jak mi zmieniła te leki, no to zaczęłam dostawać po kilka ataków nawet dziennie.
1: To już dużo, muszę
2: przyznać. To było dużo. I to było albo aury, albo ataki padaczkowe. To zakończyło się naprawdę silnym atakiem padaczkowym, bo szłam po prostu z mamą do święconki i moja siostra w porę nie złapała, bo spadłam ze schodów. Ciśnienie mi skoczyło do ponad 200.
1: To grubo już.
2: No to już było grubo.
1: Okej, a Wero...
2: Zatrzymałam się. No i czekaliśmy na przyjazd karetki chyba ponad 40 minut. No. Że po prostu przyjechali i mnie pozbierali.
1: Ale pozbierali cię na szczęście.
2: Pozbierali
1: mnie. Widzę cię uśmiechniętą, więc cię zbierali dobrze. Wero, chciałem cię zapytać o same napady, a w zasadzie po nich. Czy ja nie bardzo wiem, o czym mówię, więc musisz mnie korygować jakby, ale czy to jest tak, że przeżywasz ten napad, dzieje się on w jakimś tam stopniu, większym, mniejszym. Jak długo wracasz do siebie, do tego, żeby funkcjonować? Oczywiście zależy to od napadu, ja wiem, ale tak gdyby się dało uśrednić tę sytuację.
2: Tak jak mówisz, zależy to od od rodzaju ataku. Po takim zwykłym, jak ja to mówię, smakowym zapachu, czy tam czy z podciętym podcięciem nóg, no to nie potrzebuję jakoś takiej regeneracji. Ale jeśli chodzi o napady drgawkowe, no to nieraz jest tak, że dochodzę, fizycznie dojdę do siebie szybko. Gorzej jest właśnie psychicznie.
1: Okej. Okay. Ale to jest typu, nie wiem, potrzebujesz dnia dla siebie?
2: Znaczy, wtedy jest coś takiego pod tytułem po prostu bez kija nie podchodź, okay. Bo jest coś takiego, że po prostu jest mi przykro, że ktoś nie widział w tej sytuacji, że musiał mnie oglądać mój chłopak, czy nawet społeczeństwo. Jest to po prostu takie dla mnie przykre, to jest taka jakby nawet nie depresja, tylko taka po prostu chandra. I właśnie tutaj jest gorzej, właśnie z tym jest gorzej, bo tutaj potrafię nawet tydzień dochodzić do siebie.
1: Zadam, wiesz co, bo musimy ruszyć ten społeczny aspekt tej choroby, który warto w ogóle poruszyć. Jak twój pracodawca na to reaguje? Czy masz ten komfort? Akurat oczywiście jest to znowu tak jak od napadów, zależne od pracodawcy, ale czy masz ten komfort, że wiesz, że jeżeli dostaniesz napadu, to możesz liczyć na to, że nie pojawisz się w pracy i nic z tego nie wyniknie? W sensie jest to, nie wiem, zwolnienie dostaniesz albo...
2: Tak, chociaż tym też bywało różnie, bo pamiętam pierwszą pracę, jaką w ogóle podjęłam, no to musiałam praktycznie na kolanach prosić pracodawcę, żeby mnie przyjął, bo jak pracodawca słyszał słowo padaczka, no to już było, że no ja nie będę wiedzieć, jak ci pomóc, coś tam. I praktycznie na kolanach prosiłam pracodawcę o pracę. Dostałam tą pracę. No później wiadomo, zwolniłam się, bo szukałam czegoś lepszego. Podjęłam pracę już na umowę o pracę. I to było tutaj, że w sklepie obuwniczym. No i tam się zdarzyło, że właśnie dostałam ataku, ponieważ miałam różne zmiany po 12 godzin.
1: No i był upał pewnie, znając ciebie.
2: Nie, bo to była galeria handlowa, więc była klimatyzacja. Ale po prostu miałam takie zmiany, że na przykład kończyłam zmianę o 22, a na drugi dzień musiałam przyjść na 9. Organizm po prostu był już przemęczony, potrzebował regeneracji. No i w sklepie dostałam ataku, padłam w ramiona klienta.
1: Oby przystojnego.
2: Już nie pamiętam tego, to było kilka lat temu. No i po tym ataku, jak na drugi dzień przyszłam do pracy, no to miałam bodajże miesiąc do końca umowy. Usłyszałam od pracodawcy, że no przykro mi bardzo, ale Weronika, szukaj sobie innej pracy.
1: Bardzo mi przykro. Powiedz, jak jest dziś?
2: A dzisiaj jestem aktywna zawodowo. Pracuję w jednym ze sklepów ze sieci spożywczych na terenie Poznania. Trafiłam do bardzo fajnej ekipy, która mnie akceptuje, gdyż też tam pracuje taka osoba jak ja, czyli chora na padaczkę. Pracodawca nie ma z tym obecnie problemu, więc tylko się cieszyć.
1: Super. Pani doktor, bo to, co mówi Wera, bardzo jest mi przykro z tego powodu, Wero, że mówisz, że wiesz, że akceptują cię w pracy, bo to w ogóle jest dziwaczne, że mieszamy słowo akceptacja akurat z taką chorobą, która może dla ciebie jest wstydliwa i pewnie jest trudna dla ludzi, którzy na przykład są świadkami ataków, ale tak naprawdę nie jest niczym powodującym wstyd, wydaje mi się.
3: Dokładnie.
1: Ale jest naprawdę tak, oczywiście Wera powie, że tak, Wero, poczekaj, przejdźmy do statystyk, że naprawdę jest tak, że wyklucza się nadal społecznie. Ja wiem, że Wera miała ten problem, oczywiście zły pracodawco jesteś zły, żebyś wiedział, nie robi się tak, ale jestem w szoku jakby i też czytając, przygotowując się do spotkania z wami, przeczytałem mnóstwo opowieści ludzi, którzy mówią o akceptacji, o tym, że to jest trudne, to naprawdę jesteśmy takim marnym społeczeństwem.
3: Jesteśmy. I to ogólnie nie chodzi tylko o społeczeństwo.

0: jakakolwiek kiepska. Także stąd też istota i rola takich spotkań, choćby jak dzisiaj, tak? Żeby się gdzieś tam do tej świadomości przebijać. Nie powinna to być w żaden sposób choroba wstydu.
1: Znaczy ja nie widzę powodu, wiecie, jakby zrobiłem rachunek sumienia, ja nie widzę powodu.
0: Tak, dokładnie. No, to jest choroba jak każda inna, tak? To nie, pacjent nie jest tutaj winny, że ma napady, tak jak wspomnieliśmy na początku. Choroba mózgu, to jest ważne w tej definicji, tak? Nie żadne zawładnięcie, owładnięcie. Choroba mózgu, która po prostu ma taki obraz kliniczny, a nie inny. Choroba, która może być leczona skutecznie, nawet jeśli te napady się pojawiają, no, one są jako wpisane, tak, w tę chorobę, no to są to takie rodzaje zdarzeń. Nie wiem, czy chcemy sobie powiedzieć w tej chwili, jak zareagować na takie.
1: To napad. Zaraz chciałbym, żebyśmy to wszystko ogadali, bo to jest mega, mega ważne. Tak. I z każdej strony, i Wera opowie swoje, pani doktor, ale wam powiem, dlaczego ja jestem zdziwiony. Ja wiem, że to jest mało takich anegdot, ale ja kiedyś poszedłem na spotkanie z kobietą, na pierwsze spotkanie z kobietą, ja byłem mocno zestresowany i ona po trzech, czterech zdaniach mówi, że ona jest osobą chorą na padaczkę i żeby została napadu, to ma taką wlewkę doodbytniczą. I ją pokazała, że jest taka wlewka doodbytnicza, schowała i jakby uleczyłem się z jakikolwiek, zrozumiała, okej, wlewka doodbytnicza, dobra, będę wiedział. Ja bym mówił, że tym nie przejmuj, to mam wlewkę, jakby się coś działo. I ja jakby od tamtej pory, a to było lata temu, jakby poczułem, ta bezpośredniość jakoś spowodowała, że ja w ogóle uznałem, że okej, wlewka doodbytnicza, faktycznie, i o tym pewnie powiemy. Przy jakimś napadzie powiedziała mi, żebym ona być może zrobiła to źle i powinniśmy to skorygować. Ona powiedziała, szukaj wlewki zawsze, bo na wszelki wypadek może pacjent ma wlewkę, ale my przez to, że chyba trochę raczkujemy ze względu na to, że nie rozmawiamy o tym, albo nie mówimy w ogóle na co dzień. Wera też powie, że to nie jest łatwo powiedzieć chyba, chociaż ja ciężko mi się postawić w twojej sytuacji, że jakby za mało rozmawiamy w ogóle o chorobach. Nie lubimy chorować, uważamy, że to jest w ogóle jakaś ujma, co jest nie wiadomo skąd. To nie jest choroba wynikająca z niemycia rąk ani zębów, tylko to jest choroba mózgu, która się dzieje w mózgu, a to już jest jakby skomplikowane. I to mnie dziwi. Jestem naprawdę, cały czas jestem w szoku, że to powoduje wykluczenia, a cały czas się o tym mówi. Strasznie mi w ogóle przykro, że coś takiego jest. I najsmutniejsze chyba słowo, jakie mogło powiedzieć, to, że mnie akceptują w pracy, Wera. Przepraszam, że to muszę powiedzieć, ale to jest w ogóle, czuję się zraniony w serce, naprawdę. To że można, wiecie, ja rozumiem, że napad jest trudną rzeczą. I to też akurat o tyle fatalne, że osoba, która, jak sobie wyobrażam, przeżywa napad, się ma z tym źle, to mówiła Wera, i osoba, która widzi ten napad, też ma się źle. Więc to w ogóle, to w takim razie, jeżeli się umówimy, no to jeżeli każdy się mówi, że ten nie ma się źle, ten nie ma się źle, no to wracamy do normalnego punktu chyba. Tak mi się wydaje. Ale żeby nie było, że nie opowiadał anegdot o moim nudnym życiu, to może przejdźmy do tej frakcji najważniejszej, tylko tego, że jak się zachować. No bo to chyba jest ważne, bo też jest tak, że my mamy w ogóle problem jako znowu ludzkość z udzielaniem w ogóle pomocy innym ludziom. To już od tego, już o procesie, w którym następuje rozmycie społeczne i udajemy, im więcej ludzi, tym trudniej tę pomoc dostać, to wiemy już od dawna. Z pierwszą pomocą po wypadkach jest problematycznie, no a padaczka jest czymś jeszcze bardziej niestandardowym. I teraz pytanie, uwaga, zaczniemy od Wery. Wera, czego nie wolno robić? Najpierw zanim pani doktor powie, co się powinno robić, chciałbym od ciebie słyszeć, czego na pewno nie robić osobie, która przy nas ma napad.
2: Przede wszystkim nie wolno niczego kłaść do ust, bo często właśnie jest taki stereotyp, że jak jest napad padaczkowy, to czy to wkłada się coś do...
1: Żeby nie przegryzło języka.
2: Dokładnie.
1: Kamień z serca, tego się bałem najbardziej. Nie robić tego.
2: Tak, nie, broń Boże, nie.
1: Okej.
2: Bo jak miałam właśnie lata w sklepie, klient włożył mi sznurówki do buzi.
1: Robił co mógł, wiesz.
2: Potem oczywiście te sznurówki były w sprzedaży. Żeby było śmieszniej.
1: Wiesz, no dobra.
2: No i właśnie przez to, że on mi włożył to do buzi, przygryzłam sobie ten język.
1: Okej.
2: Ale też przez to, że dostałam w czasie ataku jest tak zwany szczękościsk, mogłam się udusić.
1: Na szczęście się nie udusiłaś. Tego nie wsadzamy, nie. To na pewno. Nie wsadzamy niczego do ust.
2: I też jak delikwent ma drgawki, też nie można tam tych drgawek w żaden sposób tutaj zatrzymywać. Czyli nie trzymamy nóg, nie trzymamy rąk. Tylko po prostu hamujemy głowę, żeby po prostu osoba, która ma atak padaczkowy, nigdzie tą głową nie uderzyła.
1: Czyli można podłożyć rękę pod głowę?
2: Po prostu można na przykład tutaj głowę przytrzymać, ale nie tamować tych drgawek.
1: Okej, bo one muszą się wydrygać.
2: One się muszą wydrygać i one ustąpią same.
1: A powiedz mi taką rzecz, bo ile trwa taki atak, jeżeli mogę powiedzieć? Pani doktor zaraz wszystko powie, że to zależy, ja wiem, ale tak mniej więcej.
2: No tak jak mówisz, to zależy, ale teoretycznie powinien on trwać bodajże od 3 do 3 minut, tak mi się wydaje.
1: Okej, to zupełnie zapytam, pani doktor, powie poważnie rzeczach. Wyobraź sobie, czy musisz, poproszę ciebie, żeby eksperyment, wyobraź sobie, że masz napad w jakimś tam miejscu. Ja

0: Staram się pomóc, przytrzymuję tę głowę. Ten napad ustaje. Co ja powinienem pierwszego powiedzieć tobie? Takiego, żeby ci było miło. No bo to nie jest miła rzecz. Oczywiście ty wspomniałeś, że czujesz źle. Co ja powinienem, żeby tobie było trochę miło? No bo jesteśmy w miejscu publicznym i tobie jest na pewno głupio.
1: Przede wszystkim, no jak już się ocknę, no to powinnaś powiedzieć tak naprawdę, co się stało.
0: Potracisz pamięć na ten czas, rozumiem.
1: Bo ja się ocknę i ja nie wiem, co się ze mną w tym momencie działo, bo ja tracę jakby kontrolę nad własnym ciałem. I po prostu powiedzieć, co się działo, no, że tam wiadomo, że miałam atak padaczkowy, to wtedy jest bardzo fajna reakcja z mojej strony, bo leci łacina podwórkowa.
0: Wiadomo.
1: No i przede wszystkim uspokoić mnie, bo tak jak ja się ocknę, no to ja przeważnie chcę gdzieś iść. Zdarzają się przypadki, że jestem pobudzona, bo raz miałam taki przypadek, że mnie dwóch sanitariuszy nie mogło utrzymać.
0: Kawał też silnej baby z ciebie, ja nie widać, powiem ci.
1: Dokładnie. I jak ja się ocknęłam i po mojej koleżanko, to było w szkole jeszcze, jak zabierali mi po ataku, no to schodziłam po schodach i ja sanitariuszom biegałam w te. Oni za mną, nie mogli mnie złapać. I ja z taką radością, że jadę do szpitala, moja koleżanka w ogóle patrzy na mnie i: Wera, co ty gadasz? No, jak się ocknęłam, ja w ogóle tego nie pamiętałam.
0: Rozumiem. Ale uspokajam. Czy coś jeszcze powinienem?
1: Przede wszystkim uspokoić, po prostu zostać do przyjazdu ewentualnie karetki.
0: Czy wzywać karetkę? Zanim pani doktor. Wzywać. Dobra, dam pani doktor powiedzieć. Pani doktor, pierwsze pytanie. Czy wzywać karetkę, jeżeli widzę napad padaczkowy?
2: Nie zawsze.
0: O nie.
2: Tak, jeśli jest pan na przykład osobą z rodziny kogoś chorego na padaczkę i wie pan, że ta osoba choruje na padaczkę, tak? Tak jak pani Weronika wszystko tutaj, co trzeba, powiedziała tak naprawdę, tak?
0: Chłopak jest przeszkolony, to wiem.
2: Przeszkolony, tak, czyli tak jak pani Weronika mówiła. Nie wkładamy nic do ust, nie próbujemy powstrzymywać tych drgawek. Napad zwykły trwa 2-3 minuty, tak? Ogólnie jeśli chodzi o pomoc w napadzie padaczkowym, to jest tak naprawdę wbrew pozorom dość proste stan nagły, żeby udzielić pomocy jako jakiś tam, nie wiem, świadek przechodzień. Bo aż tak dużo nie musimy robić. Musimy tam tylko być przy tej osobie, tak? Gdzieś ewentualnie zabezpieczyć głowę, usunąć jakieś rzeczy, które by mogły spowodować ten uraz głowy i tylko przy tej osobie być. Tak? Nie ma jakiegoś działania naszego, tak? To, co jest ważne, to żeby sprawdzić godzinę, tak, rozpoczęcia tego napadu, żebyśmy wiedzieli, bo to się będzie wydawało jak wieczność, jeśli nie spojrzymy na zegarek. Żebyśmy wiedzieli rzeczywiście, kiedy to się zaczęło i patrzymy, czy są to te 2-3 minuty, czy to się uspokaja. Jeśli się nie uspokaja do tych 3 minut, wtedy wzywamy pogotowie.
0: Dobra, to lepiej już wezwać chyba tak naprawdę dla bezpieczeństwa. Nie wiem, bo strzelam, no bo ciężko mi wyobrazić. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj możemy sobie to powiedzieć. Widzowie mogą to zobaczyć, ale z drugiej strony, jeżeli trafi się sytuacja, w której jesteśmy świadkami przypadkowej
2: takiej... Jeśli nie znamy osoby, to tak, lepiej ogólnie powiedzieć, czy wezwać. Tak? Natomiast jeśli jest to ktoś znany, to pacjenci, rodziny zdają sobie z tego sprawę, tak? Do 3 minut większość tych napadów po prostu ustępuje nawet bez podania jakichś wlewek, jakichś leków dopoliczkowych, bo to też bym chciała wspomnieć, że przez bardzo długi czas były właśnie te wlewki, o których pan wspomniał, tak? I... No to jest dość urągająca metoda, tak? Przerywania napadu, zwłaszcza dla osoby dorosłej.
0: Nie, no w ogóle myślę, że to nie wchodzi w grę w ogóle. Nie chciałbym.
2: Ale pacjenci takie rzeczy, no, musieli stosować, tak? Bo nie było innych jakichś.
0: Ale rozumiem, że to już nie ma, to pewnego rodzaju archaizm.
2: Teraz są nowe leki. Są takie leki dopoliczkowe, czyli nawet mimo tego szczękościsku, o którym pani Weronika wspomniała, nie musimy otwierać tych ust na siłę. Lek podajemy dopoliczkowo, czyli między zęby i policzek.
0: No dobra, to nie jest wiedza dla klasycznego chyba, czy trzeba to wiedzieć?
2: Znaczy się dla klasycznego może nie, ale chciałam, żeby też gdzieś do pacjentów dotarło, że takie leki są dostępne, bo czasem jak wspominamy pacjentom o tym nowych metodach podania, tak, tych leków, to nie wiedzą, nie słyszeli. Więc warto, żeby ta świadomość była, że są pewne takie nowe metody podania, które są zdecydowanie bardziej takie z zachowaniem godności pacjenta.
0: No dobrze, to mamy, bo rozumiem, że osoby się przewracają przy ataku. Czyli najpierw następuje upadek, później następuje atak. No dobrze, więc trzymam głowę ewentualnie. Chodzi o to, żeby osoba nie zrobiła sobie krzywdy.
2: Sprawdzamy czas, tak?
0: Sprawdzamy czas, to pani doktor.
2: Taki odruch powinien być, tak? 2-3 minuty większość napadów się zakończy. Po takim napadzie pacjent może być troszkę splątany, podsypiający. To może trwać różnie długo, zwykle 10-15 minut, zanim on dojdzie do siebie.
0: Tak, na pewno będzie mu źle, to mówiła Wera. No bo przecież jak mu się powie, co się stało, to będzie mu znowu głupio, szczególnie jeżeli to jest sytuacja społecznie, tak jak mówi Wera, na ulicy czy coś. No nie, więc rozumiem, że uspokojenie. mnie jest ok. To nie jest przekraczanie żadnej granicy.
2: Tak, warto, jeśli
1: tak, zgadza się.
2: Jeśli nie znamy osoby, to warto starać się dowiedzieć, czy choruje na padaczkę, tak? Czy jest leczona, czy to jest jakby pierwszy napad w życiu, tak? Bo wtedy jakby też to postępowanie i ta pilność działania będzie troszkę inna, nie? Mhm. Więc tak naprawdę no, niedużo rzeczy, które jako świadek musimy zrobić, tak? Sprawdzić ten czas, zabezpieczyć głowę, poza tym jesteśmy tylko z tą osobą do zakończenia napadu i do jakby powrotu takiego normalnego funkcjonowania. Tyle.
0: Wera, zapytam jeszcze ciebie, czy ktoś ci kiedyś pomógł, jak miałaś napad i nie było chłopaka? Poza klientem, który cię złapał, to także czułaś się, że ktoś ci pomógł, jak sobie wspomnisz?
1: To pomógł mi pracodawca, bo pamiętam jeszcze, jak pracowałam w sklepie budowlanym, to dostałam właśnie ataku w sklepie przez temperaturę, która na hali panowała, bo tam nie było klimatyzacji. Mhm. I jak na dworze była temperatura, weźmy 30 stopni, no to na hali było blisko 40. Mhm. A wtedy było chyba, bodajże z tego, co pamiętam, ponad na hali 40, a w szatni damskiej chyba było ponad 50.
0: No tak, na ciebie to przy takich upale to wyłoży.
1: No to już dla mnie to zabójstwo. Mhm. No i wtedy pomagała mi kierowniczka, która też ma męża chorego na padaczkę.
0: Czy ona po prostu wiedziała, z czym
1: i ona wiedziała, jak mi pomóc.
0: Okej.
1: Okay. Pogotowie wezwał kierownik, który miał dyżur w sklepie i tak to się odbyło.
0: A my pomagamy? W ogóle są takie historie, pani doktor, że ludzie pomagają osobom?
2: Są.
0: Czyli jest nadzieja?
2: Jest nadzieja.
0: Uff, to dobrze.
2: Też warto, bo niektórzy pacjenci noszą takie opaski, tak?
0: Wera, masz taką opaskę?
1: Nie, ja akurat
2: napisem mam.
0: Ja domu noszę, tylko nie wzięłam.
1: Kiedyś nosiłam.
2: I to czasem też...
0: A jak one wyglądają?
2: Takie, wie pan, zwykłe gumowe jakieś na,
0: aha, i one mają
2: z napisem mam padaczkę, tak?
0: Okay.
2: Żeby gdzieś tam no, ta informacja była, tak? Mm-hmm. I mamy relacje pacjentów, że rzeczywiście gdzieś na przykład też taka informacja ułatwiła, tak? To, że ktoś tej pomocy udzielił, z tą osobą był, został, więc są też pozytywne historie.
0: Okej, okay. Bardzo bym chciał, słuchajcie, powiedziałbym może na koniec, czy jest coś, co wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć, a ja o to nie zapytałem? Wera, czy ty uważasz, że powinniśmy coś, widzowie powinni coś wiedzieć więcej, a ja w zasadzie nie byłem na tyle ciekawy albo coś pominąłem. Pani doktor na pewno znajdzie więcej rzeczy.
1: Znaczy myślę, że takie najważniejsze rzeczy właśnie zostały powiedziane. Mhm. Więc ja bym tutaj nie miała już nic raczej do dodania.
0: Okej. Pani doktor.
2: Ja bym chciała może tak podsumować parę rzeczy, że jest to choroba bardzo niejednorodna, tak? Jest to choroba, która jest czasem trudna do leczenia, ale może być leczona i leczona skutecznie. Mamy do dyspozycji nie tylko leki, tabletki, mamy też inne metody leczenia i to metody, które są refundowane, na przykład stymulator nerwu błędnego. To jest metoda, która jest refundowana przez NFZ i dostępna. Mamy możliwość leczenia operacyjnego, co prawda jeszcze nie tak powszechnie dostępną w Polsce, ale jednak. Czyli choroba niejednorodna, różne metody leczenia, różne rokowanie, ale to nie jest tak, że jest to choroba nieuleczalna.
0: Okej.
2: Możemy pacjentom pomóc. I tych metod jest coraz więcej. Tych leków, które są lepiej tolerowane, też jest coraz więcej. Bo leczenie, jako skuteczne leczenie, to jest leczenie, które raz prowadzi do tego, że nie mamy napadów, dwa, nie mamy działań niepożądanych i trzy, poprawiamy jakość życia pacjenta. I mamy takie metody, tak? I po prostu chciałabym, żeby to wybrzmiało, że
0: da się.
2: Że da się.
0: Okay.
2: Tak? Żeby ci nasi pacjenci się nie poddawali, tak? Bo to, co pani Weronika wspomniała, że po co mam przyjmować te leki, jak i tak mam napady, tak? To jest częsty problem u tych pacjentów.
0: Ale Weronika szybko zweryfikowała, na szczęście.
2: Tak, bo to jest jakby najczęstsza też przyczyna wystąpienia napadu u pacjenta leczonego. Gdzieś tam odstawienie leków, czy pominięcie dawki leku. Mhm. Więc choroba zróżnicowana, kapryśna, czasem trudna do leczenia i diagnostyki, ale taka, w której większości pacjentów możemy pomóc. Także, żeby pacjenci mieli tę świadomość i żeby też jakby się nie zniechęcali, nie poddawali.
0: Pani doktor, mnie się wydaje, że nie zapytałem o taką dość, jeszcze na koniec zupełnie, zanim ja podsumuję, czy są ludzie, którzy ukrywają padaczkę i żyją z napadami i mówią, że...
2: Tak.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: I da się to robić?
2: Tak, jeśli jakby napady albo są rzadkie, tak, mhm. albo są napady tylko takie ogniskowe, które nie są aż tak zauważalne, to tak, da się. Nie przyznają się. No i to jest decyzja pacjenta, tak? Bo tak jak rozmawialiśmy, te społeczne konsekwencje, gdzieś tam przyznania się do diagnozy, no są różne, nie zawsze pozytywne, więc to jest zawsze decyzja pacjenta, tak? Czy on chce poinformować otoczenie, czy nie chce. Oczywiście bardziej korzystne i bezpieczne dla niego byłoby, gdyby to otoczenie wiedziało, tak? Bo w razie wystąpienia jakiegoś dużego napadu będą przygotowani, przeszkoleni, będą wiedzieć, jak pomóc. No, ale to jest decyzja zawsze pacjenta.
0: Wyślemy najwyżej Wera przeszkoli. Chłopak dał radę, to wszyscy dadzą radę. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, Wero, że się podzieliłaś swoim historią. Pani doktor, dziękuję za tyle wiedzy. A wy, drodzy widzowie, chciałbym, żebyście pamiętali o kilku rzeczach. Mianowicie, jeżeli jesteście osobami, które są chore na epilepsję, to nie jest nic wstydliwego. Nie przejmujcie się, mówcie jak najszerszej grupie ludzi. Myślę, że wszyscy w końcu zrozumieją, może dzisiaj to nie wyglądać tak, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że na pewno nie jest to powód do wstydu. A wy, drodzy widzowie, którzy oglądacie ten program, żeby zdobyć trochę wiedzy o różnych chorobach, epilepsja nie jest wcale straszna, napady są, ale jak słyszeliście, nie trzeba wiele zrobić, żeby takiej osobie pomóc. Ważne, żebyście byli i te osoby mogli na przykład później uspokoić. Nie trzeba nic wkładać do ust, to mnie przerażało, bo w filmach jest zawsze wkładanie do ust, co też jest dziwne, wcale tego nie trzeba robić. Trzeba tylko zanotować godzinę, jak to pani doktor mówi, przytrzymać głowę, jak mówi Wera. No i finalnie, jeżeli sytuacja się wydaje trudna, to po prostu zadzwonić na 112. To nie jest trudne, a możecie komuś pomóc i pamiętajcie, żeby takim osobom dawać zawsze wsparcie, żebyśmy nie musieli mówić o akceptacji i tolerowaniu kogokolwiek, bo to jest tylko choroba i ci ludzie są super, spoko, tylko są po prostu chorzy, a poza tym nie z własnej woli, tylko ich mózg jest chory, tak dokładnie rzecz ujmując. Wiem, że może nalałem wody. Jeszcze raz wam dziękuję. Wam, drodzy widzowie, też bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Gadaj Zdrów. Co złego, to nie ja. Pozdrawiam, Rudy.
3: Gadaj Zdrów. Gadaj Zdrów. Vox FM. Vox FM.

0: FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zdałeś maturę i nie wiesz, co...

0: na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu promocji marki Tarasola. Już teraz spraw sobie cudowny cień na swoim tarasie i zamów zadaszenie Tarasola za minimalną wartość określoną w regulaminie, a otrzymasz jedną lub nawet dwie rolety ZIP zupełnie gratis. Rolety ZIP gratis tylko do 12 lipca. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5. Więcej na proftechnik.pl.
3: Reklama.
4: Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed Wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom. Wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed Wami Fun Factory.
5: Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Anne May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture'a. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy'm czy Coriną. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Skee Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Masterboy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Masterboy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about the trouble line of work all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii. This is a

Na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowy numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

W tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

W 96 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

Promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Master Boy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Master Boy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Master Boy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelmann, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I na to pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the Sun.

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową. Wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom. Przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową. I tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi, kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

Każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.
2: Robi lato.

0: reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
0: Reklama.
2: Bogactwo człowieka proporcjonalne jest do liczby rzeczy, z których potrafi zrezygnować. Henry David Thoreau, Walden, czyli Życie w lesie.
3: Ja myślę, że na bogactwo należy spojrzeć trochę inaczej. Mianowicie nie ile zarabiamy, tylko ile z tego nam zostaje, nie? Ile my mamy.
2: Mieć można zbyt dużo, dużo, w sam raz, mało albo nic. Tu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że życie jest rozkołysanym oceanem różnic i nierówności. Na przykładzie bogactwa i biedy widać to aż za dobrze. Jedni jadają wykwintne śniadania w pozłacanym fotelu, wartym fortunę w rezydencji na prywatnej wyspie, a inni proszą na ulicy o kilka groszy na jedzenie. Taki jest świat. Czy tego chcemy, czy nie? Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam do posłuchania kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Nie każdy w życiu wygra miliony na loterii. Nie każdy odziedziczy w spadku fortunę. Zdecydowana większość bardzo bogatych ludzi na świecie do góry pieniędzy oraz innych zasobów doszła dzięki ciężkiej pracy, dobrym pomysłom, wiedzy, sprytowi, szczęściu i ryzyku. Mawiają, że kto nie ryzykuje, ten jeździ tramwajem, a kto ryzyka się nie boi, lata prywatnym odrzutowcem.
4: Teoria mówi, że im większe ryzyko, tym większe potencjalne stopy zwrotu i dokładnie widać to idealnie na przykładzie właśnie nieruchomości.
2: Mawiają też, że prawdziwe bogactwo lubi ciszę i spokój. Jest jak przyczajony tygrys i ukryty smok. Bywa, że naprawdę bogaci ludzie nie lubią się z tym obnosić, nie mają takiej potrzeby. Skrywają się za szczelnym parawanem kamuflażu, który ułatwia im robienie interesów i zachowanie prywatności.
5: No było kilka takich transakcji, że przychodził niepozorny pan z niepozorną siatką, bo nie z aktówką przypiętą kajdankami do ręki, jak to też na filmach wygląda fajnie, i po prostu wyciągał kilka milionów złotych i płacił i wychodził ze złotem.
2: Kiedy większość z nas na kilogramy kupuje w sklepach co najwyżej warzywa, bardzo bogaci ludzie znają lepsze zastosowanie dla tej konkretnej jednostki miary.
5: I naprawdę mamy takich klientów, którzy dokładnie przychodzą, kupują kilogram złota w sztabkach 100-gramowych, wkładają do kieszeni i wychodzą. Więc tak naprawdę mają bardziej wypchane kieszenie, jak przychodzą do nas z gotówką, niż jak wychodzą ze złotem.
2: Na swoje złoto bardzo bogaci ludzie mają bardzo różne pomysły.
5: Nam się to w głowie czasami nawet nie mieści, ale lubią sobie na przykład podczas spotkań towarzyskich pokazywać jednokilogramowe sztabki złota, chwalić się tak jak się chwalą samochodami, no to jak już im się znudzą te samochody, no to teraz się chwalą na przykład sztabkami złota.
2: Bardzo bogaci Polacy swoje pieniądze coraz chętniej pokazują poza granicami kraju i muszą uważać, bo suma, która nad Wisłą powoduje omdlenie z wrażenia, na przykład w domu inwestycyjnym czy banku w Szwajcarii albo Nowym Jorku, spotka się z uśmiechem politowania.
3: Żeby się liczyć za granicą, no to powiedzmy, że 20-30 milionów to jest taki portfel, z którym można coś zrobić.
2: Nasz reporter Jarema Jamrożek przeprowadzi Was teraz przez meandry bogactwa, inwestowania, odrobiny luksusu i prawdziwego prestiżu. Rozmówczynie i rozmówcy Jaremy zdradzą Wam kulisy pomnażania majątku i korzystania ze zgromadzonej fortuny. Z tego materiału dowiecie się też, czym prawdziwe bogactwo jest, a co do niego dopiero aspiruje.
6: Paweł Mazurek z Mennicy Mazowia.
5: Złoto to jest tak naprawdę prawdziwy pieniądz. Złoto jest z nami od zawsze, od zarania dziejów. Zawsze odzwierciedlało, przynosiło najlepiej pieniądz w czasie i najlepiej zabezpieczało kapitał.
6: Maciej Gołębiewski z dobregonajmu.pl.
4: Możemy kupić sobie samochód sportowy, który realizuje pewne potrzeby. Natomiast są to potrzeby głównie emocjonalne. Umówmy się, samochody sportowe wbrew pozorom są strasznie mało funkcjonalne. Spróbujmy tam włożyć walizkę albo wejść w 3 osoby, już nie mówiąc o zjeździe na dość stromym rampie do garażu podziemnego.
6: Twardy, trzęsie, ciasno, masakra.
4: A mimo to ludzie kupują, no bo realizują sobie tym jakąś potrzebę.
6: Grzegorz Kawecki, prezes PKB Development.
0: Nadzorowałem inwestycje na Powiślu i na Powiślu budowaliśmy budynek, który miał tylko 23 mieszkania i średnia cena sprzedaży to była 45 tysięcy złotych za metr kwadratowy i to się sprzedawało. I to się sprzedawało, a wręcz do tego lokalizacja jest pierwsza klasa, jest ekskluzywna lokalizacja. Kształt jest bardzo nietypowy tej lokalizacji i nawet doszło do tego, że my wbrew tej logice, wydawałoby się, wybieraliśmy klientów. Bo przychodzili klienci, którzy chcieli kupić te mieszkania, łączyć te mieszkania i trafili nam się klienci, którzy łączyli te mieszkania i połączyli na przykład do 200 metrów kwadratowych tej lokalizacji. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest cena, tak?
6: No.
0: I oni to sobie połączyli, ale my patrzyliśmy, kim ten klient jest, dlatego że klient luksusowy wymaga też luksusowego sąsiedztwa. Tak, takiego elitarnego. Mhm. To, co pan mówił, to mieszkanie, ja mam swoje prywatne zdanie na ten temat. Na temat, czy to mieszkanie po pierwsze zostało sprzedane? Mhm. To jest po pierwsze. Dwa, czy ta lokalizacja, o której mówimy, jest lokalizacją luksusową?
6: Anna Maria Panasiuk z Wealth Advisor.
3: Ja myślę, że na bogactwo należy spojrzeć trochę inaczej. Mianowicie nie ile zarabiamy, tylko ile z tego nam zostaje, nie? Ile my mamy. Jest takie pojęcie, które ja preferuję, mianowicie net high individual, czy to się nazywa high net worth individual, czyli ile aktywów netto ktoś ma. Tak? No bo jeżeli ktoś ma 1 milion na rachunku, ale 2 miliony długu, no to jest bogaty czy nie?
6: Kto w Polsce ma duże pieniądze? Piłkarze. Mówi Przemek Opiara z redakcji sportowej Super Ekspresu.
7: Jak na polskie warunki to jest dużo. Pietuszewski jest w czołówce najdrożej sprzedanych polskich piłkarzy w ogóle w historii. 10 milionów zarobić za piłkarzach na polską ligę to są naprawdę dobre pieniądze. Można sobie zażartować, że na świecie na razie rozdaje się Złote Globy, a my już Oscary rozdajemy.
6: Gdyby Pietuszewski nie był z Polski i nie grał dla Jagiellonii, to z takimi umiejętnościami poszedłby za więcej?
7: Gdyby nazywał się Pietuszewicz, myślę, że kosztowałby 15-20 milionów euro. Na pewno więcej by kosztował. Jestem przekonany o tym, gdyby był Chorwatem z Dynama Zagrzeb na przykład i ktoś go sam chciał wyciągnąć. A gdyby nazywał się Pietuszao i był Brazylijczykiem, mógłby kosztować jeszcze więcej. No takie są realia na
6: świecie. A z czego to wynika?
7: Wynika to z prostej przyczyny. Dużo więcej w przeszłości było zawodników z Bałkanów, którzy robili kariery niż w Polsce, niż Polaków. Dużo więcej było zawodników brazylijskich oczywiście, którzy robili wielkie kariery i którzy potem byli drogo sprzedawani, więc w przypadku klubów bałkańskich, w przypadku nawet Niemców, Anglików, w ogóle piłkarzy z Europy Zachodniej, klubom jest dużo łatwiej zaryzykować, sprowadzając takich piłkarzy i co więcej, dużo większe oczekiwania mają te kluby, które ich wychowały i sprzedawały. No Jagiellonia Białystok nigdy w swojej historii nie sprzedała nikogo za 10 milionów euro, więc no, to jest epokowe wydarzenie dla tego klubu. My oczywiście... My Polacy uważamy się za najlepszych na świecie, zawsze. Ale w piłce nożnej jeszcze nimi nie jesteśmy i jeszcze za Polaków niestety tyle się nie płaci. Może ktoś być obrażony z tego powodu, że za Pietuszewskiego płaci się 10 milionów euro, a za Pietuszao płaci się 40 milionów euro, ale tak jest. To jest brutalny futbol.
8: To jest jego robota, tak, że złapał 3 sytuacje, to nie powodajmy jakąś super euforię, no bo zostaje za to ogromne pieniądze.
5: Złoto to jest tak naprawdę prawdziwy pieniądz. Złoto jest z nami od zawsze, od zarania dziejów. Zawsze odzwierciedlało, przynosiło najlepiej pieniądz w czasie i najlepiej zabezpieczało kapitał.
3: Bardziej chyba rozmawiamy o osobach, które tak zarządzają swoimi zarobkami i swoim majątkiem, że gdzieś na rachunku bankowym, albo zaraz sobie powiemy gdzie, są odłożone pieniądze, które stanowią zabezpieczenie na przyszłość i które można inwestować. Nie, tak bym nazwała bogactwo.
6: No wystarczy tylko znaleźć dobrą nieruchomość w niskiej cenie, włożyć tam parę tysięcy w meble z sieciówki i można spokojnie sprzedać to za grube miliony.
4: Był moment, kiedy ceny nieruchomości rosły i właściwie można było kupić nieruchomość, nic z nią nie robić, sprzedać za kilkanaście miesięcy już z tego tytułu, że rosły ceny wszystkich nieruchomości, wartość tej konkretnej również rosła. Natomiast oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli już ktoś zajmuje się aktywnym działaniem na rynku nieruchomości, a flipowanie niewątpliwie do takich należy, no to trzeba się już na tym znać. Trzeba umieć znaleźć rzeczywiście mieszkanie poniżej tak zwanej wartości rynkowej, zwiększyć jej wartość tej nieruchomości w oczach osób, które następnie tą nieruchomość kupują, czyli w oczach klienta końcowego, czy to właśnie przez remont, czy na przykład wyprostowanie jakichś zawiłości prawnych, trudnych sytuacji prawnych. Wtedy takie mieszkanie rzeczywiście z samego tytułu zajęcia się tym mieszkaniem zyskuje na wartości. Tylko tutaj trzeba też wprowadzić jedno ważne rozróżnienie, bo panuje taki mit, czy niezrozumienie nieruchomości i często do jednego garnka wrzucane są różnego typu aktywności związane z nieruchomościami, bo zupełnie czym innym jest inwestowanie w nieruchomości na wynajem, czyli sytuacja taka, kiedy ktoś już ma zarobiony kapitał i chce go tylko ulokować w tych nieruchomościach tak, żeby czerpać korzyści zarówno ze wzrostu wartości, jak i z czynszu, który te mieszkania czy te nieruchomości na bieżąco wypłacają, a zupełnie czym innym jest zarabianie na nieruchomościach, czyli aktywne zaangażowanie się, w przeciwieństwie do tego właśnie najmu, które jest pasywne. Takie aktywne zaangażowanie się, żeby de facto prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o nieruchomości. To nie jest tak naprawdę inwestowanie w nieruchomości, to jest biznes oparty o nieruchomości.
6: Rozumiem, że ta druga kwestia potrafi przynieść większe pieniądze w szybszym tempie, natomiast jest bardziej ryzykowna.
4: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj możemy mówić o stopach zwrotu rzędu kilkudziesięciu procent w skali roku, wow, jeśli ktoś to robi umiejętnie, ale rzeczywiście podejmuje ryzyko. I tutaj znowu, no, teoria idzie w parze z praktyką. Teoria mówi, że im większe ryzyko, tym większe potencjalne stopy zwrotu. I dokładnie widać to idealnie na przykładzie właśnie nieruchomości, bo jeśli ktoś kupuje mieszkanie, aby je wynajmować najemcom, no to jest w stanie osiągnąć rentowność kilku procent w skali roku. Natomiast jeśli ktoś aktywnie handluje tym nieruchomościami, de facto na tym polega flipowanie, tak jest w obrocie tych nieruchomości, to rzeczywiście stopa zwrotu z kapitału może wynosić i kilkadziesiąt procent, przy czym oczywiście jeśli ktoś to robi z głową, zresztą to samo dotyczy tego najmu, bo jeśli ktoś zainwestuje w nieruchomości na wynajem niepoprawnie, no to oczywiście nie osiągnie nawet tych 7 czy 8 procent rentowności, tylko znacznie mniej.
0: Lokalizacja jest Bogiem, tak to rzeczywiście. Jak trafimy, jak mamy lokalizację, to od razu poziom cenowy zaczyna rosnąć. Jeżeli chodzi oczywiście o luksusową lokalizację, tak to co powiedziałem na Powiślu, ja tam zrealizowałem razem z zespołem dwie inwestycje, one były bardzo luksusowe, jeżeli chodzi o położenie i cena od razu szła powyżej 30-40 tysięcy złotych, samej lokalizacji. Na Powiślu mamy działki, które są w tej chwili są na sprzedaż z projektem budowlanym, gdzie zakup tak zwanego PUM-u, czyli tego magicznego dla nas wyliczenia, ile kosztuje grunt w cenie do mieszkania, jest po 15-20 tysięcy złotych. Czyli 20 tysięcy ja kupuję metr kwadratowy gruntu, okay, do mieszkania, przypisanego do mieszkania. Muszę to wybudować, żeby to miało sens w tym miejscu, że jak ja zapłaciłem 20 tysięcy tak zwany PUM, to muszę wybudować to za co najmniej 10-15 tysięcy złotych, to w samych kosztach ja mam 35 tysięcy złotych.
6: Na metrze.
0: Tak, to ja muszę to sprzedać za 40 tysięcy. Bo, ponieważ ryzyko finansowe jest tak ogromne, że ja muszę je sobie skompensować w cenie. I ludzie to kupią. Ale zobaczmy, jeżeli mówimy o Warszawie, bo Warszawa, myślę, że Warszawa, Trójmiasto i Kraków ewentualnie są chyba takimi miejscami, gdzie te dobra się tak sprzedają. Warszawa szczególnie, tak, no bo mamy rynek chyba najlepszy, jeżeli chodzi o ceny.
5: Pieniądze lubią ciszę, czy milczenie, czy złoto jest milczeniem, milczenie jest złotem. No było kilka takich transakcji, że przychodził niepozorny pan z niepozorną siatką, bo nie z aktówką przypiętą kajdankami do ręki, jak to też na filmach wygląda fajnie. I po prostu wyciągał kilka milionów złotych i płacił i wychodził ze złotem.
6: Gwiazdy filmowe, celebryci, nie wiem, kto kupuje takie mieszkania? Bankierzy czy prezesi banków?
0: Przeróżnie. Przeróżnie. I to wszyscy przedstawiciele tych branż, o których pan powiedział. My na przykład w tej przywołanej przeze mnie lokalizacji odmówiliśmy dwóm celebrytom. Dlatego, że ci dwaj celebryci byli kojarzeni z potężną rozrywką, tak, z wesołym trybem życia i tak dalej, a my chcieliśmy, żeby ktoś, kto kupił u nas mieszkanie, tam kupili ludzie, którzy byli...
9: Prowadzili, rozumiem, bardziej spokojny tryb życia.
0: Tak, tak. I oni...
9: I też mają pieniądze.
0: Dokładnie tak. Oni właśnie byli w zasadzie takie, że pieniądz lubi ciszę, tak? Mhm. Więc oni nie chcieli żyć w miejscu, gdzie będzie głośno, będzie zbyt rozrywkowo i to miejsce pojawia na przykład się w gazetach, w Super Expressie, tak? Czy w jakiejś innej gazecie na zdjęciu się pojawia, jak oni wchodzą do tego budynku i do tego samego budynku, co wchodzi dany wesoły celebryta, nie? I odmówiliśmy takich transakcji. Trzeba naprawdę dać poczucie luksusu, bo to, co pan powiedział wcześniej, luksus po pierwsze poza lokalizacją musi się czynnikiem wskazującym na to, że jest luksus, to nie mnogość w danym budynku lokali mieszkalnych, mieszkań po prostu, tak? Mhm. Bo dla mnie luksus to nie jest, że jest 300 mieszkań w danym budynku, tak? Luksus to jest, ja myślę, że to jest do 100 może mieszkań, tak? Lokalizacja oczywiście, tak? Mhm.
9: Okej, okay, czyli lokalizacja, kameralność?
0: Tak, tak mi się wydaje. Taka pewność, pewna elitarność chyba, czy wyjątkowość, nie? Że nie wszyscy tam mogą nabyć mieszkania. Są kraje typu Anglia, gdzie na przykład kupując w doskonałym miejscu mieszkanie, to nie jest tak wolny rynek, że przychodzisz i mówisz, dobra, kupuję to mieszkanie, bo jest na sprzedaż. Nie, tam się zbiera społeczeństwo, które mieszka, taka wspólnota, może to nazwijmy to trochę przekładając na język polski, i oni decydują, czy ty możesz kupić to mieszkanie na przykład, nie? Jest tak silna władza, można powiedzieć, nie? Tej wspólnoty, że przychodzisz z pieniędzmi, już chcę kupić, a nie, bo ty na przykład coś tam się nie pasuje, coś tam nie pochodzisz z dobrego domu, coś jeszcze, nie?
9: No podobno Ferrari się kupuje z polecenia, że nie można wejść po prostu i kupić sobie Ferrari jakiegoś tam konkretnego modelu,
0: no, na przykład.
9: Tylko trzeba być poleconym przez kogoś, kto nie. Na przykład już ma takie Ferrari. No
0: to jest ta elitarność, nie? Oczywiście wszyscy zarabiamy pieniądze, tak? I to trzeba jasno sobie powiedzieć. To jest taki, w Polsce to się na to patrzy, że ludzie się wstydzą powiedzieć, że ktoś zarabia pieniądze. I dobre pieniądze na przykład zarabia, nie? Firmy deweloperskie zarabiają pieniądze, bo to jest kapitalizm i celem nadrzędnym przedsiębiorstwa deweloperskiego jest zysk.
9: Okej, okay, to z punktu widzenia kapitalisty, przedsiębiorcy, pomyślałby pan, po co komuś kupować takie mieszkanie za 45 tysięcy za metr? Przecież on tego nie sprzeda.
0: On tego nie chce sprzedawać. On ma tak duże środki finansowe, że on po prostu chce mieć to mieszkanie. Tak jakbym powiedział, po co komuś 15 Lamborghini? Mhm. Bo są tacy ludzie, którzy mają na przykład tak, kolekcję. No przecież na raz nie wsiądzie do 15 samochodów, tak?
9: Ktoś... To nawet auto się tak szybko nie psuje, żeby tak wymieniać.
0: No po prostu niesamowite, tak? To jest sposób po to, żeby mieć. Taka chęć pewnego rodzaju konsumpcjonizm, nie? Mhm. A po drugie, ci ludzie na przykład, którzy kupowali u nas te mieszkania, kupili to, bo lokalizacja im się podobała. Było ich na to stać i lokalizacja się po prostu podobała. Czy on tego mieszkania nie sprzeda? To byłbym nie byłbym tego pewien.
5: W Centrum Pieniądza w Narodowym Banku Polskim w Warszawie przy Jasnej jest ciekawa wystawa dotycząca pieniądza i tam jest również wystawiona prawdziwa 400-uncjowa sztabka złota, gdzie jak byłem w tym Centrum Pieniądza, wiele osób twierdziło, że to nie jest prawdziwe złoto. Ale tak, to jest prawdziwe złoto, można wziąć do ręki. Ona jest oczywiście w specjalnej gablocie takiej opancerzonej, żeby nie można było jej wyjąć, ale można dotknąć, można wziąć do ręki.
9: Czy bogaci ludzie wynajmują, czy kupują?
4: Na potrzeby własne często bogaci wynajmują, dlatego że chcą zachować sobie taką elastyczność mieszkania, ale tu mówimy o takim ultra bogatych. Znaczy, jeśli ktoś potrafi pół roku spędzić w jednym kraju, potem 3 miesiące w kolejnym, no to często wynajmuje. Natomiast co do zasady, to jest pewien wyjątek, ale co do zasady, im ktoś bogatszy, im ktoś ma większy portfel inwestycyjny, tym większą część jego portfela inwestycyjnego stanowią nieruchomości. To widać po badaniach, było takie badanie Polak Inwestor w zeszłym roku opublikowane, gdzie widać, że osoby, które posiadają kapitał inwestycyjny czy portfel inwestycyjny o wartości ponad 1 000 000 złotych, już tam po kilkanaście do kilkudziesięciu procent tego portfela stanowią nieruchomości. I im portfel większy, tym większy ten udział nieruchomości, co oczywiście świadczy o tym, że no, nieruchomości z racji na swoją wielkość też czasami ten portfel w momencie, kiedy on rośnie, no aż się prosi, żeby go uzupełnić majątkiem takim o większej wartości, no i to są bardzo często właśnie nieruchomości.
5: Muszę tutaj obalić mit, bo to wszystkim się kojarzy złoto z trudnością przechowywania, z tym, że jest, że są właśnie takie wielkie sztabki, gdzie ja ukryję. No ale tak jak rozmawialiśmy, taka wielka sztabka jedna kosztuje ponad 5 milionów złotych, więc mało jest klientów, którzy sobie pozwolą na taką jedną sztabkę. I tak naprawdę to jest wszystko fajna fikcja filmowa, gdzie przeważnie przestępcy, okradając jakiś bank, rzucają 20-30 takich sztabek do złota do torby.
9: Tak.
5: Czyli sobie policzmy na szybko, że to już jest 400 kilo, więc muszą mieć bardzo mocne torby, ale muszą mieć też bardzo mocne ramiona, żeby biec z tym jeszcze i jeszcze się ostrzeliwać przed policją. Tu gramowa sztabka to jest mniej więcej, mogę porównać do jak są wizytówki na przykład. Czy na przykład jak mamy kilka kart kredytowych, więc jak weźmiemy sobie 5-6 kart kredytowych, położymy jedną na drugą, to jest mniej więcej 100 gram złota.
9: To na upartego można trzymać w portfelu?
5: Tak, dokładnie tak. Niektórzy tak przechowują. I naprawdę mamy takich klientów, którzy dokładnie przychodzą, kupują kilogram złota w sztabkach 100-gramowych, wkładają do kieszeni i wychodzą. Więc tak naprawdę mają bardziej wypchane kieszenie, jak przychodzą do nas z gotówką, niż jak wychodzą ze złotem.
4: Pytanie, czy takie mieszkanie jest kupowane jako inwestycja, czy jest kupowane na potrzeby realizacji swoich jakichś potrzeb emocjonalno-estetycznych? Bo myślę, że...
9: Bardzo mi się podoba realizowanie potrzeb emocjonalno-estetycznych. Czyli ktoś, kto kupuje Ferrari, wiadomo, że nie kupuje go po to, że może tym autem pojechać na wakacje.
4: Dokładnie tak. Na drugiej skrajności tego spektrum są na przykład samochody dostawcze. Brzydkie, kanciaste, diesle, głośne, ale za to pakowne, wytrzymałe, które potrafią zrobić miliony, dosłownie miliony kilometrów przebiegu i dowożą wynik. I to jest trochę tak z mieszkaniami inwestycyjnymi, że albo kierujemy się tym, że coś ma być ładne i fajnie wyglądać na Instagramie, albo będzie miło powiedzieć koledze z pracy, czy koleżance, czy nie wiem, narzeczonej: hej, słuchaj, mam taki apartament i tutaj pada nazwa modnej dzielnicy, czy jakiegoś kurortu, czy raczej chcemy powiedzieć, zainwestowałem w mieszkanie, które może nie wyględne, ale za to doskonale dowozi wynik i rentowność.
9: Okej, czyli takie mieszkanie za 30 milionów to jest kaprys, a mieszkanie nad morzem w polskim Miami, gdzieś tam, tak sobie to przynajmniej wyobrażamy, nie wiem, Międzyzdroje, to jest kaprys, czy to jest inwestycja?
4: Tutaj znowu, jeśli to mieszkanie jest kupowane na potrzeby własne, żeby w tym mieszkaniu tam spędzić większą część tego lata, to może nawet by to miało sens. Natomiast w momencie, kiedy ktoś jest już osobą majętną, jest w stanie dywersyfikować swój majątek i myśleć o tak zwanym drugim domu, czy domu wakacyjnym, to najprawdopodobniej stać go na wakacje w trochę cieplejszym miejscu niż polskie morze. I jestem w stanie założyć się o dość dużą butelkę wody, że jeśli ktoś kupuje takie mieszkanie z myślą, no będziemy mieli apartament i tu pada nazwa pięknej miejscowości, bo będziemy tam jeździć na wakacje, a jednocześnie czasami to wynajmiemy, to moim zdaniem to jest pomieszanie z poplątaniem. Czy albo kupujemy mieszkanie, w którym sami chcemy mieszkać, chcemy go użytkować, albo kupujemy mieszkanie, które ma ciężko pracować i mają go zajmować najemcy, mają najemcy wynajmować to mieszkanie, no bo zobaczmy prostą rzecz. No nie wynajmiemy pewnie tego mieszkania nikomu w styczniu, a nawet w kwietniu, jest po prostu za zimno. Najemcy chcą być tam wtedy, kiedy byśmy chcieli to mieszkanie odwiedzić, więc tworzymy trochę takie potworki logiczne, gdzie ja bym takie mieszkanie, jeśli już chcieć inwestować w mieszkanie nad morzem, to całkowicie puścić je w wynajem, żeby ono każdy jeden dzień, kiedy ma szansę ciężko popracować na te pieniądze, które my w nie zainwestowaliśmy, żeby one się zwracały, to niech ono pracuje, a my co najwyżej z tego cash flow wynajmijmy sobie inne mieszkanie właśnie wtedy, kiedy chcemy i nie koniecznie w tym mieście, bo nie chcemy na niego być przywiązani, tylko być może w jakimś cieplejszym miejscu.
5: Nam się to w głowie czasami nawet nie mieści, ale lubią sobie na przykład podczas spotkań towarzyskich pokazywać jednokilogramowe sztabki złota, chwalić się tak, jak się chwalą samochodami, no to już im się znudzą te samochody, no to teraz się chwalą na przykład sztabkami złota.
0: To nie chodzi, że to Wojtek Szczęsny przychodzi, czy ktoś inny, bo doniesienia prasowe są takie, że bohater narodowy piłki nożnej w Polsce, Robert Lewandowski, jest współudziałowcem w jednej ze spółek deweloperskich i inwestuje pieniądze w budowę osiedli w Polsce, tak? I to dużych osiedli. I czy to Szczęsny przychodzi, czy ktoś inny, kto ma pieniądze? Oczywiście, żebym zbudował, tak? No bo to jest to jakaś zaleta, że ktoś taki jest słynny, ale Czy to zrobi wszystko? Nie, bo jeżeli pan Szczęsny będzie chciał budować przywłany tutaj, tak, gdzieś innym, w kiepskim miejscu, to i tak tego nikt nie kupi, tak? Bo przez pewien czas w centrum miasta powstawały dwa wielkie, wysokie budynki szklane i mówiono, że w tym budynku mieszka ten i ten.
9: Tak.
0: No i to jest fajne, tylko że okazuje się później, że on po prostu nie mieszka, bo wszyscy myśleli, że go w windzie spotkają, tak? To jest na takiej zasadzie, jak słynne gwiazdy otwierają i to w Warszawie restauracje w hotelach, tak? Międzynarodowe gwiazdorzy amerykańscy otworzyli przecież jeden z hoteli suszarnie, tak? Tak mówiąc brzydko.
9: Tak.
0: Spłaszczając poziom tej restauracji, oczywiście nie należy tego robić, ale tak to wygląda. Inny piłkarz otworzył burgerownię, tak? Ale taką w dobrym miejscu, nie? Ja słyszałem takie głosy, że ludzie po prostu poszli do tej burgerowni, czy do tego zjeść burgera, bo myśleli, że ten piłkarz będzie tam siedział, nie? I on sobie po prostu tam zdjęcie zrobi z tym piłkarzem.
9: Człowiek rozczarowany, bo ani lewego nie spotka w windzie, ani lewy mu nie ugotuje.
0: Ale proszę wyobrazić, jakie to jest rozczarowanie, nie? Płacę 60 tysięcy złotych, a ja tego lewego tam nie widzę, nie?
9: No.
0: Ile razy bym nie chodził, to go nie spotkam. I to tak było właśnie jednym z wieżowców w Polsce, w Warszawie, gdzie powiedziane było, że tam mieszka pewna gwiazda, nie? I okazało się, że ja rozmawiałem z tą panią na ten temat i ta pani tam w życiu nie była na przykład. Nie miała to mieszkanie na dwa lata udostępnione, że może tam mieszkać. Nie kupiła, tylko miała udostępnione. Ona tam w życiu nie poszła.
9: Okej. To jeszcze zapytam. Czy teraz wymogiem takim luksusu jest to, żeby na przykład w budynku był basen, albo żeby było miejsce garażowe, które pomieści więcej niż jedno Lamborghini, albo, no nie wiem, co jeszcze musi być takiego, co by pan powiedział, okej, to już jest poziom luksusowy w Polsce, pomijając lokalizację i pomijając kameralność, no bo to są jakby takie dwa podstawowe warunki, ale zastanawiam się, czy jest coś takiego, nie wiem, ekstra, mianowicie, nie wiem, ścieżka jest wykonana z jakiegoś niesamowitego kamienia ściągniętego z drugiego końca świata, albo położone jest egzotyczne drewno, albo, nie wiem, ochroniarz trenował na tej samej siłowni, co Mariusz Pudzianowski. No nie wiem, jakby szukam jakiegoś takiego wow. Czy nie ma tego wow? Czy ja już kombinuję?
0: Jeżeli pomijamy kwestię lokalizacji, bo uznajemy, że po prostu lokalizacja jest pierwszorzędna, tak? To moim zdaniem drugą robotę robi design tego budynku. Czyli wygląd, architektura.
9: Okay.
0: Ponadczasowa. Bo są w Warszawie znowu budynki, czy w innych miastach w Polsce, tak jak pan powiedział, o charakterze quasi-barokowym albo udanego Versace. No i te udane Versace po dwóch latach, po trzech latach, no po prostu przestaje być ciekawy, nie? I już jest kiczem. A ponadczasowa architektura będzie żyła długo, nie? To jest, ja przywołuję, bo my prowadzimy inwestycje tylko z prefabrykatów betonowych. My mamy po prostu fabryki swoje, tak? I to, co wyprodukowane jest, instalujemy, tak można powiedzieć, montujemy na swoich inwestycjach. I ja tak sobie uzurpuję prawo do tego, że chciałbym, żebyśmy budowali w stylu Bauhaus. Bo to jest taki trochę trend ponadczasowy i jak ktoś jeździ po świecie i ogląda budynki z Bauhausu, który został jako styl wymyślony x lat temu, to one są ponadczasowe, one żyją na przykład, nie?
9: To proszę, bo jeżeli nie wszyscy się interesują architekturą, to jest jakiś brutalizm, coś tak, w tę stronę?
0: Tak, to jest taki, można powiedzieć, brutalizm. Zresztą niedawno był bardzo fajny film w kinach, jakieś 3 miesiące temu na ten temat powstał.
9: Czyli nie boimy się betonu, nie boimy się takiej twardej
0: i to
9: siły.
0: Moim zdaniem ta stylistyka przetrwa, bo ona będzie zawsze trendy, będzie fajna. Oczywiście, jak ktoś płaci takie pieniądze, to musi te pieniądze zobaczyć nie tylko jakby w projekcie, w tym budynku, ale oczywiście też w środku. To ma pan rację, tak? Bo dzisiaj wybudowanie basenu to jest żadna filozofia, tak? Siłownia, okej, też jest potrzebna, można powiedzieć, ale materiały, które są użyte w środku, muszą mieć smak. Po prostu to musi widać, a nie być, ale nie razić po oczach.
5: W dobra luksusowe tak, coraz więcej ludzi inwestuje w dobra luksusowe, ale złoto nie jest dobrem luksusowym. Złoto jest polisą ubezpieczeniową. Wiadomo, że jest przy okazji piękne, bo naprawdę to jest, proszę mi wierzyć, fajne przeżycie, kiedyś trzyma się taki kawałek złota w ręku i wtedy tak naprawdę do człowieka dociera, w czym tkwi moc i siła i wartość tego metalu.
9: Mhm.
5: To naprawdę trzeba tego doświadczyć. Dlatego mówię, złoto trzeba postrzegać bardziej jako, nie jako dobro luksusowe, ale jako taką konieczność, jako polisę ubezpieczeniową. I tak naprawdę złoto jest dla wszystkich, bo my mówimy o takich fajnych skrajnościach i sytuacjach wyjątkowych, kiedy ktoś kupuje kilka kilogramów złota, ale równie za 400 złotych można kupić, 400 kilkadziesiąt złotych, można kupić jednogramową sztabkę. Trzeba pamiętać o tym, że złoto kupujemy na długi termin. Nie kupujemy, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, na wakacje, że kupujemy teraz, w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu sprzedajemy, bo to jest po prostu spekulacja. Oczywiście możemy na tym zarobić i w 90% przypadków zarobi się na tym, ale kupujemy złoto na długi czas. Przede wszystkim, jak przychodzi ktoś do mnie i mówi, że chce pieniądze zabezpieczyć w złocie na pół roku, bo za pół roku dopiero będzie mógł kupić, nie wiem, samochód, nieruchomość czy coś takiego, ja mówię, słuchaj, nie ryzykuj, bo za pół roku będziesz musiał wtedy to złoto sprzedać, bo będziesz musiał kupić nieruchomość. A akurat może być taki czas, że przez miesiąc to złoto będzie miało odrobinę gorszy kurs. I możesz wtedy to sprzedać mniej korzystnie, więc kupujemy zawsze za takie pieniądze, których nie będziemy potrzebowali w najbliższym czasie.
3: Może teraz wróćmy na chwilę do polskiego przedsiębiorcy. Tak, ja mogę prowadzić działalność gospodarczą i płacić 32%, już tak maksymalna stawka, i jeszcze do tego składka zdrowotna, tak, czyli skończyć na 40, a mogę założyć spółkę i płacić 9% podatku CIT. No to jest kwestia wybierania instrumentów, które są legalne, dostępne, i to jest tylko kwestia, żebym ja sobie usiadł z księgową i wybrał najlepszy model, czy doradcą podatkowym wybrał najlepszy model dla mojego biznesu. Ja tutaj widzę, że ten bank szwajcarski to jest taka bajka, coś niedostępnego, tajemniczego i w ogóle nie wiadomo, czy legalnego na dobrą sprawę. My żyjemy dzisiaj w globalnym świecie i możemy otworzyć rachunek bankowy tam, gdzie mamy na to ochotę. Możemy to zrobić w Holandii, w Berlinie, w Wielkiej Brytanii, tam, gdzie jesteśmy. Szwajcaria ma to do siebie, że specjalizuje się w zarządzaniu aktywami osób zamożnych. I tam jest najwięcej wiedzy, ekspertyzy, infrastruktura do tego, żeby pieniądze bezpiecznie przechowywać. Szwajcaria bardzo mocno pilnuje swojej kondycji, tak? No, oni z tego żyją, ale też potrafią zarządzać tymi aktywami. I jeżeli nie muszę być polskim multimilionerem, nie wiem też, co to znaczy multimilioner, nie? Bo dzisiaj posiadanie większego mieszkania to już się jest multimilionerem. Więc ja bym powiedziała, że jeżeli ja mam już jakieś aktywa płynne, to powinienem z rozwagą decydować, gdzie je zdeponuję. Jeżeli ja mam 1 000 000 złotych, to nie wygłupiałabym się. Trzymałabym te pieniądze w Polsce i próbowała tutaj je ulokować. Dlaczego? Dlatego, że nie potraktują nas poważnie w Szwajcarii, niestety. Musimy mieć świadomość, że Szwajcaria jest centrum finansowym świata i są tam family office, które zajmują się zarządzaniem pieniędzmi od 50 milionów franków. Czyli oni jak gdyby są przyzwyczajeni do tego, że świat ma duże pieniądze. My rozwijamy się bardzo dynamicznie, mamy coraz większe pieniądze, ale jeszcze nie jesteśmy w tej lidze.
9: Okej.
3: Natomiast są instytucje finansowe, które jak najbardziej pracują z Polakami, tak? I są instytucje finansowe, które zaczynają od 1 000 000 franków. Dlatego, skoro one zaczynają od 1 000 000 franków i wtedy znowu nie jest łatwo nam pracować z taką instytucją finansową, bo jednak nie jesteśmy priorytetowym klientem. Powinniśmy iść do Szwajcarii wtedy, kiedy mamy co najmniej 10 milionów lub więcej.
5: Teraz był czas matur, czas przyjmowania na studia. Przyszedł do mnie pan z córką, który kilka lat temu kupił u nas chyba 11 uncji złota po granicach chyba 7,5 tysiąca złotych. Sprzedał je po 12 tysięcy złotych. I mówi, no i dzięki temu nie dość, że tych pieniędzy nie wydałem, bo jakby były na lokacie, gdyby były na koncie, to łatwiej by było je wydać, no bo to jest czasami tak naprawdę kilka kliknięć myszką i można sobie kupić lepszy samochód, mimo że poprzedni jest dobry, albo na jakieś inne rzeczy. A on, trzymając to w złocie fizycznym w domu, nie dość, że zarobił, to miał pieniądze na opłacenie studiów za granicą dla córki.
3: Jeżeli mam 1 000 000 złotych, to zarządzanie 1 000 000 złotych wymaga trochę mniej czasu niż kiedy mam 30 milionów złotych, a z drugiej strony, uwaga, mam firmę, którą muszę się zajmować. Czyli ja rozwijam biznes, tutaj mam rodzinę, a z trzeciej strony mam aktywa. No, to jest etat. Żeby dobrze zainwestować i pilnować inwestycji, no to ja muszę się temu poświęcić. I teraz albo robię to sam i niestety robię to po łebkach i popełniam więcej błędów, albo dobieram sobie taki zespół, który mi w tym pomoże. I muszę znaleźć taką instytucję finansową, a taki kraj, gdzie jest bezpiecznie, b taki zespół, który ma w tym zakresie doświadczenie, no i instytucję finansową, która, w której mogę to zdeponować i będę wiedział, czy wiedziała, że jak coś się na świecie zadzieje, to te pieniądze nadal tam będą.
5: Jeżeli chodzi o biżuterię, to złota biżuteria kupiona za granicą będzie bardzo ładną pamiątką i na pewno nie będzie inwestycją. Po pierwsze dlatego, że oni wtedy, no te kraje, szczególnie typu Turcja i tak dalej, no bardzo kuszą, prawda, dużymi rabatami, ale jak później przychodzi do wyceny tego kamienia,

0: w 99% przypadków. Nikt nie sprzeda złota. Jeżeli ktoś chce sprzedać złoto, nie wiem, 20% taniej, bo potrzebuje na, już tak czasami są skrajne sytuacje, na coś szybko potrzebuje, dla córki, bo operacja, bo szybko, bo naprawa, tak. Okej, okay, ale tak samo to szybko to złoto możesz szybko sprzedać u nas w Mennicy Mazowia i w setce kantorów na każdej ulicy i sprzedasz je za uczciwe pieniądze, za pieniądze zbliżone do kursu, oficjalnego kursu złota podawanego przez LBMA. Więc dlaczego masz je sprzedawać 20% taniej? Więc to nie jest złoto. Więc tutaj na złocie nie ma okazji, więc kupujemy, nie kupujemy okazyjnie, kupujemy po cenach rynkowych, lepiej zapłacić, nie wiem, 50 złotych, 100 złotych więcej za uncję przy 12 tysiącach złotych i kupić u certyfikowanego sprzedawcy, mieć na to fakturę, mieć na to dowód zakupu, niż kupić gdzieś pokątnie. A jeszcze przy pokątnym zakupie trzeba pamiętać o tym, że od każdej transakcji powyżej 1000 złotych należy zapłacić PCC. Więc jeżeli na przykład później będziemy
1: podatek
0: od czynności cywilnoprawnych, kupując u nas, takiego podatku się nie płaci.
2: Jeżeli gotówka, ona powinna być, natomiast nie rozmawiajmy o tym, że trzymamy wszystko w materacu, tak? Wszystko w domu. Zawsze powinna być jakaś gotówka, tak? I teraz nasza decyzja, czy to są banknoty 500 złotowe, czy to są jednodolarówki na czarną godzinę, tak? I ileś tam złotych monet, a resztę w banku. I teraz bardziej pytanie, w którym banku i w jakim kraju? A raczej nie chyba, czy materac, czy bank.
0: I tu jest taka pułapka, że ktoś kupi czasami taniej od kolegi, nie zapłaci tego PCC, później taką sztabkę spienięża i okej, okay, nie ma od tej sztabki, jeżeli sprzedają po pół roku od zakupu, nie ma podatku od dochodu, bo tutaj złoto jest, sprzedaż złota jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli sprzedaje się po pół roku od zakupu, ale Urząd Skarbowy może się upomnieć o PCC. Jeżeli od nas dostanie taką fakturę i przedstawi fakturę, że kupiłem 7 miesięcy temu w Mennicy Mazowia, kupiłem złoto, teraz sprzedałem, zarobiłem na tym 20%, no to nie ma od tego podatku. Okay. Jest to po prostu czyste. Zawsze warto po prostu zastanowić się, czy pozorne oszczędności są oszczędnościami.
1: Na filmach widziałem, że coś jest drapane nożykiem, że coś jest przypalane i wtedy wiadomo, czy to jest czyste złoto, czy nie. A w rzeczywistości?
0: W rzeczywistości tak też się robi. Złoto się sprawdza za pomocą specjalnych kwasów, kamieni probierczych, ale są też nowocześniejsze metody. My posiadamy akurat urządzenia pomiarowe, dzięki którym jesteśmy w stanie sprawdzić, czy złoto jest złotem. Sposoby przechowywania są różne. No, wiadomo, że można również wynająć skrytki bankowe czy prywatne skrytki, które oferują różnego rodzaju firmy do przechowywania różnych rzeczy. W tym również tam się przechowuje złoto, bo przechowuje się i biżuterię, i dokumenty. Są wyspecjalizowane firmy, ale zawsze powtarzam, że tutaj cytując Jima Rogersa, że wszystko, co masz, czego nie masz w ręku, nie jest twoje. Więc tak naprawdę idea inwestowania, zabezpieczania kapitału w złocie fizycznym polega na tym, że musimy je mieć jak najbardziej pod ręką. O.
1: Jak sprawdzałem, to od 2010 roku wartość złota, znaczy 2010 to był taki pik, potem trochę spadło, a potem przez kolejne 15 lat rosło do poziomu dwukrotnego chyba z tego, co z 2010 roku. Tak czy inaczej, ktoś, kto w 2010 kupił złoto, to dzisiaj zarobił na tym naprawdę sporo, w ciągu 15 lat. No dobra, ale pokolenie młodsze ode mnie patrzy na choćby nawet kryptowaluty i mówi, no dobrze, ale to, co ty zarobiłeś w ciągu 15 lat na złocie, to my tyle robimy dziennie na kryptowalutach. No więc złoto jest dla nudziarzy?
0: Nie, złoto jest dla przewidujących. Bo równie dobrze można bardzo szybko zarobić na kryptowalutach czy na różnego rodzaju innych instrumentach finansowych, co można na nich stracić i zostać z niczym. No bo tak jak tutaj wspomniane było, że złoto wzrosło, cena złota wzrosła, później spadła, ale zawsze mieliśmy to złoto. A dzisiaj czytałem wiadomości giełdowe, że po 30 latach znika z giełdy papierów wartościowych spółka, na której kiedyś też można było zarobić. Ale jeżeli ktoś kiedyś kupił akcję tej spółki, 50-letniej spółki, która aktualnie jest w likwidacji, to został tak naprawdę z niczym.
2: Jeżeli mamy mniej pieniędzy, powinniśmy zostać w Polsce, powinniśmy się zastanowić, czy to powinny być środki finansowe, czy to powinno być nieruchomość, czy to powinno być cośkolwiek innego, też musimy mieć świadomość, że wyjście za granicą to są dodatkowe koszty.
1: Kupujemy dużo złota, my Polacy?
0: Tak, kupujemy coraz więcej złota, mamy coraz większą świadomość, my też pracujemy nad tym, żeby ludziom uświadamiać, że tak naprawdę złoto to jest jedyny prawdziwy pieniądz i śmieję się, że wielu takich doświadczonych inwestorów, właśnie takich, którzy przychodzą czasami z tymi reklamówkami, mówią, że dzień dobry, że przyszliśmy do skupu makulatury, bo przynoszą papier. Wiadomo, pieniądz fiducjarny jest, charakteryzuje się tym, że można go dodrukować. Banknotów można dodrukować dowolną ilość, a złota się nie dodrukuje, złota się nie wyprodukuje. A tak jak mówię, klienci przynoszą nam całe pliki pieniędzy prosto z banku i mówią, zobacz, co ten pieniądz jest wart, skoro ja tu ci przynoszę 100 banknotów i wszystkie mają po kolei numery.
3: Te pieniądze się im po prostu należały!
0: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wszyscy kojarzą złoto z tymi wielkimi sztabami, więc oni od razu w głowie mają, gdzie ja taką wielką sztabkę ukryję. Powiedzieliśmy sobie, że 40 tysięcy złotych w jednej sztabce można sobie schować tak naprawdę w tak wielu niepozornych miejscach, że te nasze oszczędności, bo wiemy, z drugiej strony badania są prowadzone, że bardzo wiele pieniędzy jest przetrzymywanych w gotówce w domu.
1: Tak.
0: Więc tak naprawdę przetrzymanie 40 tysięcy złotych w gotówce, a przetrzymanie 40 tysięcy złotych w złocie jest dużo prostsze. Dużo prostsze jest przetrzymanie tego w złocie i jest jeszcze bezpieczniejsze, bo trzymając pieniądze w gotówce, one są, no to one nadal, prawda, mają swoje 40 tysięcy złotych, a złoto kupione dzisiaj za 5 lat będzie miało dużo inną wartość.
4: Bogactwo nie gwarantuje szczęścia, ale pieniądze ułatwiają życie i zwiększają satysfakcję, zwłaszcza zaspokajając podstawowe potrzeby i zapewniając ich posiadaczowi bezpieczeństwo. Jak mówią badania, prawdziwe szczęście wynika głównie z wewnętrznej równowagi, relacji z otoczeniem i jakości życia, a nie tylko z ilości pieniędzy, jakie mamy do dyspozycji. Wyższy dochód zwiększa poczucie dobrostanu tylko do pewnego poziomu. Miliarderzy całkiem często doświadczają nieszczęścia i frustracji z powodu ciągłej pogoni za jeszcze większym majątkiem, porównywania się z innymi oraz uciążliwej presji społecznej, co sprawia, że posiadanie ogromnych pieniędzy oraz innych dóbr wcale nie gwarantuje zadowolenia z życia.
5: Po co komuś 15 Lamborghini? Bo są tacy ludzie, którzy mają na przykład tak kolekcję. No przecież na raz nie wsiądzie do 15 samochodów, tak?
4: No właśnie. W życiu człowieka podobno najważniejsze są proporcje. I ja też się z tym zgadzam. Jak mawiał Paracelsus, czyli ojciec nowożytnej medycyny, wszystko może być trucizną. To kwestia dawki. Zbyt duży majątek może odkleić człowieka od rzeczywistości i zamknąć go w hermetycznej bańce wiecznego strachu o co najmniej utrzymanie stanu posiadania. Bardzo bogaci ludzie często wspominają też, że rzadko kiedy mogą liczyć na prawdziwe, szczere i bezinteresowne przyjaźnie, że w świecie milionerów i miliarderów takich po prostu nie ma. Jeśli to prawda, to trudno mi wyobrazić sobie coś smutniejszego w kontekście relacji z innymi. Dlatego bądźcie zdrowi, bądźcie pogodni, szczęśliwi i miejcie wokół siebie prawdziwych przyjaciół, niezależnie od tego, co i ile macie w swoim portfelu. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego, dziękuję i do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
8: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas. Radom Kościuszki 7.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl.
2: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
0: Reklama.
5: Pożar na Dolnym Śląsku. Płonie składowisko odpadów. To na początek. W wiadomościach tragedia na gminnej drodze. Nie żyje 36-latek. A na koniec sport. Znamy komplet półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Płonie składowisko odpadów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Ogniem objęte są m.in. hałdy sprasowanego plastiku. Ogień na terenie dawnych obiektów pokolejowych pojawił się wczorajszego popołudnia. Przez całą noc z ogniem walczyli strażacy. Na miejscu pojawiło się blisko 40 zastępów ratowniczych. Akcja cały czas trwa, mówi Paweł Szydłowski z zespołu prasowego Straży Pożarnej w Świdnicy.
6: Doszło do pożaru składowiska odpadów. Mniej więcej o wymiarach 50 metrów na 50 metrów. Na chwilę obecnej jest 32 zastępy. Są na miejscu, trwa akcja dogaszania. Na miejscu mamy koparki oraz spychacze, które pomagają nam to rozplantować i przelewać i dogaszać.
5: Dogaszenie pożaru potrwać może co najmniej do końca dnia. Okoliczności tragedii bada policja. Dramat w Zasępcu w Małopolsce. Na drodze gminnej dochował samochód osobowy. Nie żyje 36-letni mężczyzna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
7: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali wewnątrz pojazdu nieprzytomnego kierowcę. W celu wykonania do niego dostępu wykorzystano narzędzia hydrauliczne.
5: Okoliczności wypadku bada policja. Większy limit płynów na lotnisku Chopina. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Zmiana póki co dotyczy tylko jednak pasażerów fast track. Jak to działa? Sprawdził Krzysztof Płowecki, nasz reporter.
8: Na lotnisku stanęły dwa nowe skanery. Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej, dzięki czemu pasażerowie nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Zmieniają się także limity dotyczące pojemności butelek.
9: Teraz będzie można przewozić płyn w pojemnikach do 2 litrów.
8: Tłumaczy rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Pierwsze urządzenia stanęły w strefie pozwalającej pominąć standardowe kolejki, żeby usługa po prostu nie straciła sensu.
9: Gdyby te maszyny były na linii zwykłej, to okazałoby się, że byłyby szybsze niż fast track.
8: Do końca roku lotnisko Chopina planuje uruchomić łącznie 15 takich skanerów na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa.
5: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Znamy komplet półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Po dogrywkach Anglia pokonała 2-1 Norwegię, a Argentyna 3-1 Szwajcarię. Te spotkania śledził nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Anglicy przegrywali z Norwegią, rewelacją imprezy, wyrównali tuż przed przerwą. Tu były kontrowersje, bo zdaniem Norwegów piłka wcześniej uderzyła w kabel kamery nad boiskiem. FIFA później w oświadczeniu stwierdziła, że nie ma na to dowodów. Konieczna była dogrywka, w niej zwycięstwo Anglikom. Swoim drugim trafieniem w tym meczu zapewnił Jude Bellingham. W Kansas Argentyna grała ze Szwajcarią. W regulaminowym czasie gry było 1-1, potem w dogrywce Albi Celeste trafili dwa razy i zameldowali się w półfinale, w którym zmierzą się właśnie z Anglikami.
5: Ten mecz w środę, a dzień wcześniej Francja zmierzy się z Hiszpanią.
11: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: tym momencie najcieplejsze miejsce w kraju to Szczecin, 21 stopni. Najchłodniej jest w Zakopanem, 11. Jak te temperatury będą wyglądały w ciągu dnia? Nawet do 26 na zachodzie kraju. Tam również nie powinno padać, 22 w centrum. I sucho tylko w Kujawsko-Pomorskim, na Mazowszu i na południu kraju już deszcz i około 20 stopni. Jutro coraz cieplej i niestety jeszcze z deszczem.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wciąż są takie miejsca w Polsce, gdzie dzieci kopią kilofami w ziemi, gdzieś tam po kryjomu, na dziko, w biedaszybach. No, tak zarabiają na chleb.
2: To jest ten biedaszyb.
3: No i teraz jesteś sobie tutaj, no i pogłębiasz sobie, walisz sobie kilofem w to.
4: A ile tam?
3: Zobacz, no, zobacz. To spada, to jest węgiel. Tak, i dalej kopią.
4: Co, dzieciaki normalne
3: tak,
4: w tych?
3: Tak, normalne dzieciaki. Wiesz, ile masz z metra na metr węgla? Ton? Nie wiem, tam za 4 czy z 5 wychodzi?
2: 5 ton z metra? Parę tysięcy złotych, nie?
3: No tak.
2: Do zarobienia. No to nie taka bieda.
3: Nie taka bieda, no. To była dzielnica getto, tak zwana, nie?
5: Wałbrzych to jest, tak już można powiedzieć, miasto umierające, no.
6: Mam nadzieję, że za parę lat moje dzieci, albo dzieci moich dzieci faktycznie doczekają się tego, że to miasto będzie żyło tak, jak żyło kiedyś. Będzie dobrze, zobaczycie. Jeszcze będzie o nas głośno.
7: Jest ładniej, przyjemniej, można żyć w tym mieście. Zarobki są też dobre.
2: Innego miejsca nie widzę, że tak powiem, na mieszkanie.
1: Kocha pan ten Wałbrzych.
2: Tak. Bardzo.
1: Dzisiaj, co ludzie powiedzą, prosto z Wałbrzycha, z jednego z najszybciej wyludniających się miast w Polsce.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: W latach 80., 90. w Wałbrzychu mieszkało około 140 tysięcy ludzi. Jeszcze na początku lat 2000 około 130 tysięcy. Teraz Wałbrzych ma już mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Pojechałem na jedno z osiedli, które powoli przestaje istnieć. Kolejne kamienice są sukcesywnie wyburzane przez buldożery. To tak zwana Palestyna w dzielnicy Sobięcin. Ta Palestyna w latach 90. słynęła z gangów i biedaszybów. To było jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Polsce. Rozmawiałem z ludźmi, którzy tam się wychowali. Posłuchajcie.
3: Ja wam mogę troszeczkę powiedzieć o tych tutaj realiach naszych, nie? Lata 80. zaczęli zamykać te kopalnie już. Tu się zaczęło robić bardzo ciężko, nie? Padło wszystko, poszło się rymbać wszystko. No. Bieda, nie było pracy. Jak była praca tylko kopalnie, no kobiety kiedyś nie pracowały, tak? No. Powiem panu tak, o, w tamtym świetniku tutaj za rogiem komornika ciało znaleźli na przykład, nie? Na przykład, to była dzielnica getto, tak zwana, nie? Palestyna, dzielnica getto.
8: Czy jest lepiej? No chyba, no. Jak patrzę na to, no to chyba, jak na to patrzę, to chyba jest gorzej. No. Za dzieciaka to było lepiej, no. Dopraw zabaw był kiedyś, huśtawki, nie huśtawki, a no później były, no i zaraz zniknęły, tak? Bo zabrali.
3: To jest budynek, który jest zamieszkany przez jedną rodzinę. Powoli to wyburzają, tak? To do wyburzenia. Ten jest cały pusty. Tam jest maks jedna rodzina na każdy ten budynek. Bo ja się wychowałem, dajmy na to, w tym bloku. Średnia 7/2. Aha. Nie mieszkam tutaj już 20 lat.
2: Ale gdzie? Tutaj, gdzie jest tak, zamurowane te okna?
3: Tak. Ja się tam wychowałem. Później po nas tu rodzina
2: A to
3: mieszkała.
2: A gdzie był twój pokój? Jakby w tym tu, czy od tamtej?
3: Nie, to były takie czasy, że się nie miało jeszcze pokoju, nie?
2: A, czyli że wszyscy w jednej...
3: Tak, ja jestem jedynakiem, a nie miałem swojego pokoju. Rodzeństwo. Rodziców, gdzieś tam ojca rodzeństwo, gdzieś tam ojciec miał dwie siostry, miał tam dwóch braci i tak dalej, no to wszystko z nami mieszkali, nie? Mój ojciec, dziadek mieli tutaj swoją, że tak powiem, budę, mieli kury swoje, tu kiedyś to było tak, o, kury, świnie, wszystko tutaj.
2: A dziadek, ojciec pracowali tu w kopalni?
3: No już na biedaszybach, tak. Tu... Lata 90., 2000 do 2010, że tak powiem, wszyscy wyjeżdżali, no że tak powiem, mam rodzinę, co pojechali w każde strony. Że tak powiem, bo i byliśmy w Anglii, i byliśmy, tam część rodziny do Ameryki pojechała, część rodziny do Holandii, no wiadomo, tak?
2: No ale ty wróciłeś.
3: Tak, no bo tak o lata 2010, 2015, tu się zaczęło naprawdę robić dobrze. No. Ten wjazd do Wałbrzycha, tu powstała strefa ekonomiczna, która jest niby największą strefą ekonomiczną w Polsce. Na ten moment praca jest.
2: A teraz tutaj jest bezpiecznie już?
3: Bezpiecznie. Szczerze, no to niebezpiecznie by było, nie wiem, gdzieś tam jest... Myślę, że w Anglii, w centrum, że ten aparat by ci wyrwał, poszedł i byś ty go nie znalazł.
2: Czy coś się zmienia na lepsze, wie pan, tak chodzę, pytam.
9: Co się dzieje lepiej. Jak widać, no remontują wszystkie bloki. No i co, no i jak ktoś jest ogarnięty i ma pracę, no to co? Co złego, żeby zostać? Ja nie narzekam. To, co było w latach 90., no to było, a teraz spokojnie, już nikogo nie ma. Nie ma już takiego tutaj harmideru, nie? Jest naprawdę spokojnie.
2: Pan tutaj mieszka, tak, żyje, tak. Pracuje.
9: Innego miejsca nie widzę, że tak powiem, na mieszkanie.
2: Kocha pan ten Wałbrzych.
9: Tak, bardzo. No ogólnie mamy tą strefę ekonomiczną w Wałbrzychu, no i tam bardzo dużo osób jest zatrudnionych.
2: I
1: co tam jest?
2: No ogólnie różne hale produkują części do samochodów. No dużo miejsc pracy pootwierali. Jak ktoś chce pracować, to będzie pracował.
1: Uspokoiło się na Palestynie. Podobno teraz można tam wejść nawet w nocy i jest szansa, że człowiek wyjdzie. Sporo się zmieniło w tej okolicy i w całym Wałbrzychu też. No ale są rzeczy, które się nie zmieniają. Wciąż są bieda szyby, dzieci wciąż tam kopią, szukają węgla.
3: Chcielibyście zobaczyć te bieda szyby po prostu?
4: Takie prawdziwe, które no, tu były, a to gdzie nie, one, gdzie one były?
3: Szczerze, no... Nie wiem, czy wy jesteście w zaufać. Ja mogę wam, możemy zaprowadzić was, możemy się na jutro umówić, nie?
4: Ale to słyszałem, że to nawet gdzieś tu w parkach jakieś
3: nie,
4: gdzieś
3: kopali. Nie, to jest tak, że ja ci pokazuję, że tam chłopaki kopią, nie?
4: Cały czas jeszcze kopią?
3: Tak, dalej kopią. Młodsi od nas, no po 17, po 16 lat.
4: A co, dzieciaki normalne
3: tak,
4: w tych?
3: Tak, normalne dzieciaki, tak. Tutaj, gdzie teraz jechaliśmy, była droga zapadnięta przez bieda szyby. Tu wszystko po lewej stronie, teraz możesz pokazać, no to ogródki. Tu wszystko jest, pod tym wszystko jest węgiel, nie? Tu w lewo. Nic się nie staje. Tam gdzie masz swój teren, tam gdzie sobie, dajmy na to, poszukasz tego węgla, tam go znajdziesz, nie? A ja tutaj na przykład widzę dziury i zaraz ona zobaczy, gdzie oni są, nie?
4: Aha, no bo tak to, jak się tak spojrzy, to nic nie widać.
3: Nic nie widać, nie? Biedne dzieci, nie? Bardzo biedne dzieci. Dorosłego tutaj nie zobaczysz, nie? Ci, co chcą przynieść do domu chleb, tam gdzie nie ma chleba.
4: Nie. Kawał dziury. Czy to ktoś kopał jeszcze
3: tak,
4: niedawno?
3: Odkrywka. Tak się szuka węgla.
4: No tak.
3: Czyli metr na metr i głęboko, nie? Po prostu. Szukasz go jak najgłębiej?
4: No tak.
8: Tato jest aktywna i tam nikogo nie ma. Tam tu masz kotę do ściana, wszystko. Widać te dziury, co nie? Tak widzisz? Tu, tak. Tam, tu, nie?
4: To jest ten bieda szyb.
3: Zobacz, że oni tam lina jeszcze jest, czyli że to jest czynna dziura.
4: Chodź zobacz, pan.
3: To jest węgiel.
4: To jest jakieś sito, mówisz, tak?
3: Tak, żeby tego drobnego, co jest... U nas się to mówi niesort. Aha. Czyli że to drobne, no. My nie sprzedajemy... Miału. No. My sprzedajemy węgiel, nie?
8: Sortowany.
3: Sortowany, czyli że taki jak na składzie.
4: A w tych workach jest węgiel też, czy co ty?
3: W tych workach są worki.
4: Aha, i to jest...
3: Przeważnie się robi po 20 worków w jednym worku, żeby była tona. Bo jeden worek ma 50 kilo. Po co są gwoździe?
4: Nie wiem.
3: Po to, żeby zrobić zabudowę. Tu chłopaki, wchodząc do dziury, od razu się zabezpieczają gwoździami. I belkami drewnianymi.
4: Aha, żeby nie spadło na głowę,
3: żeby
4: tak?
3: Nie spadło na głowę. No i teraz jesteś sobie tutaj, no i pogłębiasz sobie, walisz sobie pilofem w to.
4: A ile tam?
3: Zobacz, no zobacz. To spada, to jest węgiel. To jest
4: i
3: węgiel.
4: Co, i to do sita?
3: To jest węgiel. Do sita idzie to wszystko, co jest tutaj. Czyli łopatą, aha, do sita, do sita, tak, do wiaderka i wyciągają linami, nie?
4: Po ile to ten węgiel? Tam tona węgla.
3: Jak ty bierzesz ode mnie węgiel, nie wiem, 10 lat, ciągiem masz swoją szklarnię, musisz ogrzać swoje rośliny, czy tam swoje bydło, no to masz taniej, bo go bierzesz cały czas. Tona była po 3000 na składzie, aha, jak był ten kryzys, to u nas dalej była po 1000. Okay. I dalej jest po 1000. Okay. Dalej jest po 800. Okay. Dalej jest po 800. No i zobacz, czy to nie jest węgiel?
4: No tak, no węgiel.
3: To jest węgiel. To jest węgiel, no i zobacz jak płytko.
4: A tam ile ta dziura?
3: No to nie, ona jest krótka.
4: Ona jest krótka. Taka jama właściwie.
3: Tak. Powiem ci taką, dorobili się, wrócą tu. Za dwa dni, za trzy, bo się dorobili. Trafili miejsce. Trafili miejsce po prostu, tak? Wiesz ile masz z metra na metr węgla? Ton? Nie wiem, tam za 4 czy z 5 wychodzi.
4: 5 ton z metra?
3: Z metra na metr, tak. Metr łupanego, metr. Tak.
4: Parę tysięcy złotych, nie?
3: No tak.
4: Do zarobienia. No to nie taka bieda.
3: Nie taka bieda. No ale zobacz, co trzeba przełupać, nie?
1: Służby miejskie zasypują te bieda szyby, jak gdzieś znajdą, no ale to zaraz chłopaki łapią za łopaty i robią sobie nowe bieda szyby parę metrów obok. Wałbrzych leży na węglu, tam każdy może sobie zrobić własny bieda szyb w ogródku, czy gdzie tam sobie chce. Tak to działa w Wałbrzychu, od kiedy ludzie pamiętają, zawsze tak było.
0: Co ludzie powiedzą?
8: Mój tata kopał, jego tata kopał, nasi rówieśnicy kopią, no to...
3: Nadzieja dla Wałbrzycha jest, ale nie z bieda szybów, a bieda szyby zawsze będą. Bo bieda szyby będą, bo tu są dobre pieniądze. Sam w 12 godzin jestem w stanie zarobić 1000 zł. Tonę.
8: A mając koparkę, jak miał jego tata, dajmy na to kupę lat temu, no to idzie więcej zarobić.
4: No to już biznes.
8: W ciągu dnia, tak?
4: Wasze dzieci może już nie będą musiały tutaj w tych bieda szybach
8: no,
4: kopać.
8: No na pewno będziemy się o to starać, bo to niech na tym tutaj nie kopały. No skoro my nie kopiemy,
3: ci, co im się nie chce po prostu, nie? Co nie są nauczeni tego nowego życia, że tak powiem, tego zachodu. Mój ojciec kopał, jej ojciec kopał.
4: Tutaj w tych biedaszybach tak
3: zwane. Tak, w tych biedaszybach.
4: Ale wy już nie musicie.
8: Nie musimy,
3: Kopało się. Kopię się dla siebie. Za węgiel nie będę płacił.
8: Jak mamy go pod nosem.
3: Kiedyś za kopanie było dużo pieniędzy. A teraz za legalną pracę można dostać też dużo pieniędzy, nie? Ja nie muszę kopać, żeby dać dzieciom chleb. Kopać. Kiedyś trzeba było kopać, żeby dać dzieciom chleb w Babudziechu. Kiedyś tak było.
1: Prężnie działają firmy w tej specjalnej strefie ekonomicznej. Praca jest, wreszcie jest, obwodnica Wałbrzycha, tak zwana Europejka. Jest już sporo wyremontowanych kamienic w Wałbrzychu. Miasto chce stawiać na turystykę tam, gdzie były kiedyś zakłady, teraz są muzea, Muzeum Porcelany na przykład jest. Jest piękna okolica, duży potencjał, no ale w centrum miasta na razie pusto, niewiele się tam dzieje.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
4: Coraz ładnie tak widzę, że te kamienice rzeczywiście coraz piękniejsze gdzieś tu.
10: No tak, no nie, no ja nie powiem, że nie.
4: No jak to kiedyś wyglądało?
10: No, kiedyś, wie pan, no ja jestem, wie pan, z zawodu gastronom, więc ja wiem, jak było w restauracjach. O, panie, to lokale to były na każdej dzielnicy. Był lokal z dancingiem kategorii drugiej, się tak kiedyś nazywało.
4: Co tam się działo takiego?
10: No nic, no jedli, pili, bawili się i tyle, no. Ale to jest, wie pan, jak to się mówi, tajemnica baru. O pewnych rzeczach się nie mówi, po prostu. A w tej chwili niech pan popatrzy w Wałbrzychu tutaj, centrum, tak? Tu 17 godzina, jest pusto. Jedyne w tej chwili centrum, jak tam my się śmiejemy, to jest Pieskowa Góra.
4: A co tam jest?
10: Bo, no co, markety i tyle, nie?
4: W centrum handlowym teraz jest centrum Wałbrzycha.
10: Centrum Wałbrzycha, ja tak uważam. I tak się porobiło. No. Wałbrzych to jest, tak już można powiedzieć, miasto umierające. No.
6: Jestem menadżerem restauracji w Wałbrzychu, więc też mam tą przyjemność jakby starać się, żeby to miasto nie wyglądało na takie wymarłe, jak jest teraz.
4: No właśnie.
6: Bo to jest ten problem, że faktycznie Wałbrzych jest oceniany jako wymarłe miasto, a nie zapominajmy o tym, że jesteśmy drugim największym miastem na Dolnym Śląsku, zaraz po Wrocławiu, więc tutaj jakby nie do końca miasto jest oceniane tak, jak powinno być. Mhm. Mam nadzieję, mówię jako młody człowiek, 26-letni dopiero, że kiedyś jeszcze to miasto odzyska to czasy świetności, jak jeszcze były kopalnie i byli górnice. Wałbrzych jeszcze nie jest gotowy na tą gastronomię, która jest faktycznie w większych miastach. Mówię, mam nadzieję, że za parę lat moje dzieci, albo dzieci moich dzieci faktycznie doczekają się tego, że to miasto będzie żyło tak, jak żyło kiedyś.
4: No co, jest nadzieja właśnie?
6: Jest, oczywiście, że jest. Pewnie, że jest. Jest, musi być. Będzie dobrze, zobaczycie. Jeszcze będzie o nas głośno. Każdy mówi, że Wałbrzych to jest stare miasto podzierawione. Tak naprawdę są dzielnice, które są podzierawione, centrum jest samo w sobie, samo piękne. Spójrzmy na Wrocław. Wrocław też ma dzielnice takie, że jest średnio, a centrum jest piękne. U nas jest podobnie, no jak w każdym dużym mieście. Także tutaj
4: jak się
6: rozwijamy,
4: tak rozejrzeć,
6: się patrzymy, będzie naprawdę dobrze.
11: Trochę się polepszyło, trochę się zmieniło, zostały wyremontowane ulice, takie tego typu rzeczy. Aczkolwiek tutaj w rynku nie ma, nie wiem, jakieś lokale gastronomiczne, knajpy tak zwane, ponieważ czynsze w Wałbrzychu są bardzo duże.
4: No byliśmy tu wieczorem właśnie wczoraj.
11: W tej chwili
4: pusto, głucho.
11: Jest pusto, jest głucho, ludzie tylko chodzą z psami. To nie tylko były kopalnie jako firmy, które wydobywają węgiel, do tego była otoczka. Górnika trzeba było ubrać, górnika trzeba było nakarmić. Górnik musiał się gdzieś piwa po pracy napić. To wszystko w tej chwili padło. Jeżeli już nie chcemy ściągać przemysłu, to zacznijmy tutaj ściągać jakichś lokalnych mini przedsiębiorców, tak? Czyli jakieś ułatwić te tematy turystyczne. Nie będzie turystyki, jak nie będzie knajp. Ludzie się chodzą tutaj mi wieczorami, pytają, przepraszam, gdzie tu można zjeść przysłowiowego kotleta? Tu jest kebab. Tam jest kebab w tej chwili zamknięty, tu jest pizzeria, tu jest sushi i tu powstanie jeszcze jedno sushi. Nie ma gdzie zjeść przysłowiowego kotleta.
1: Wracają, powoli wracają do miasta ci, którzy kiedyś wyjechali za chlebem na zachód. Ja tam spotkałem taką parę, oni kilka lat spędzili w Holandii, a teraz szukają mieszkania w Wałbrzychu.
7: Mieszkamy w Holandii od dłuższego czasu, więc przyjechaliśmy dopiero niedawno, z powrotem do Wałbrzycha się wprowadziliśmy.
4: Ale przyjechaliście z powrotem?
7: Tak, można tu żyć, oczywiście, jak najbardziej. Bardziej. Miasto się rozwinęło przez ostatnie 10 lat. Wyjechaliśmy głównie przez zarobki. Komuna w nas uderzyła, jednak było tu dużo ludzi pijących. Przestępczość. No, jakoś to też tak musiało.
4: Lata 90. szczególnie, nie? Takie były ciężkie.
7: Szczególnie. Teraz infrastruktura jest ładniej, przyjemniej, można żyć w tym mieście. Zarobki są też dobre.
4: Jestem na urlopie i przyjechałem do Wałbrzycha, ale to do rodziny, nie?
7: Ale co, ale wracasz do Holandii?
4: Tak, wracam do Holandii.
7: No właśnie, a nie wracasz do Wałbrzycha?
4: Nie.
7: A czy dla młodych jest ciężki rozwój? Największy problem to jest mieć mieszkanie własne. Wyjechaliśmy po to, żeby na nie odłożyć.
12: No,
7: ale co? W końcu kupić tutaj to mieszkanie, mieć swoje własnościowe i mieć święty spokój.
12: Udało się?
7: Jeszcze chwila. Wałbrzych się rozwija. Idzie do przodu. Mhm. Warto tu żyć. Jest miłe miasto.
12: Nie doczekamy. No i dobrze, no to może wracaj, wiesz, no bo to gdzie tam będziesz w tej Holandii tam siedział? No
13: zobaczymy jak to będzie. Na razie to nie mam pomysłu, żeby tu wracać.
12: Właśnie w Holandii ile zarabiasz, a ile byś tu zarabiał?
13: W Holandii zarabiam powiedzmy tygodniowo, tam zarabiam dwójka, tutaj miesięcznie robisz za 3-300, jeszcze miesiąc krajową, tak? Aha. No to też jest tego ten, chociaż jeszcze tam jedzenie i ten, no, ale wracam do Holandii.
12: Takie miasto, z którego ludzie wyjeżdżają, a tutaj widzę, że pan rodzinę zakłada tak. W Wałbrzychu, żyje tak. W Wałbrzychu i co? I można.
14: Jest wszystko dobrze, jest elegancko.
12: No właśnie.
14: Można żyć.
12: No bo tak przyjechałem pytać, dlaczego się tu dzieci nie rodzą w Wałbrzychu, a proszę bardzo.
14: Rodzą się.
12: No.
14: W swoim mieście.
12: No właśnie.
14: Nie, Jagódka?
12: Czyli co, pan zamierza tutaj żyć w Wałbrzychu?
14: Tak, do końca.
12: No dlaczego ludzie wyjeżdżają?
14: Nie wiem. Wszyscy prawie wyjechali. Bo mówili, że bida tu jest. A ja zostałem. Jest bida, ale jest dobrze. Praca jest. Jak się chce, to się znajdzie.
12: Jest nadzieja dla Wałbrzycha.
14: Tak.
12: Do zobaczenia.
14: Wałbrzyszanka.
12: Dobrze. Do zobaczenia. Dzięki.
1: Wałbrzych podnosi się kamienica po kamienicy. Miasto robi się coraz ciekawsze, coraz ładniejsze. Więc jak będziecie gdzieś tam w okolicy, to koniecznie zajrzyjcie, zobaczcie jak to wygląda. No a dziś w Co Ludzie Powiedzą to już tyle. Słyszymy się za tydzień.
0: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
15: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
19: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
18: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
19: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
18: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
19: Paulina Sygut-Jerzyna
18: i Krzysztof Ibisz.
20: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu promocji marki Tarasola. Już teraz spraw sobie cudowny cień na swoim tarasie i zamów zadaszenie Tarasola za minimalną wartość określoną w regulaminie, a otrzymasz jedną lub nawet dwie rolety ZIP zupełnie gratis. Rolety ZIP gratis tylko do 12 lipca. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5. Więcej na proftechnik.pl.
21: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Reklama.

0: lepiej.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media
1: Reklama.
8: Zarzuty i areszt po ataku na policjantów. Od najnowszych informacji z Warszawy zaczniemy. W wiadomościach USA nie żyje senator Graham, bliski współpracownik Donalda Trumpa. A na koniec jeszcze ostrzeżenie astrologiczne. Zapraszam. Jest 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Zarzuty i 3-miesięczny areszt po ataku na policjantów w Warszawie. 29-letni napastnik odpowie za m.in. przygotowywanie zabójstwa komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Mężczyzna uzbrojony w kastety w piątek rzucił się na policjanta przed siedzibą biura, potem podczas próby zatrzymania ranił kolejnego.
9: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
8: Mówi Michał Pietraszko z CBSC. Decyzją sądu mężczyzna spędzi wreszcie najbliższe 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Dramat w Toruniu. Nie żyje seniorka. Kobietę wczoraj wieczorem potrąciło auto. Do wypadku doszło kilka minut po 23 na szosie lubickiej, mówi Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy przybyli na miejsce, wynikało, że 42-letni kierujący osobowym Fordem potrącił poruszającą się na wózku inwalidzkim 70-letnią kobietę. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierującego. Był on trzeźwy.
8: Szczegóły wypadku wyjaśni teraz prokuratorskie śledztwo. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Zmarł republikański senator Lindsey Graham. Polityk był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Był jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta Donalda Trumpa. Zmarł po nagłej i krótkiej chorobie. Miał 71 lat. A na koniec jeszcze ostrzeżenie od astrologów. Wyjazd na wakacje może zmienić nasz astrologiczny portret, a co za tym idzie, nasze zachowanie i osobowość, mówi astrolożka Aleksandra Matusiak.
11: Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, lecimy na przykład do Włoch, do Hiszpanii, czy ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce. A w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. Mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku. Po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą, albo czujemy się inaczej, może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
8: Według astrologów układ planet może pomóc także w wybraniu odpowiedniej daty wakacyjnego wyjazdu.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Deszcz ominie dzisiaj zachód kraju. Tam będzie najcieplej, nawet do 27 stopni, no i słonecznie. W pozostałej części kraju raczej deszczowo, do około 22-21 stopni na północy i tam deszcz, w centrum 22 i deszcz, na południu natomiast najchłodniej 18 i opady deszczu. Jutro będzie cieplej, chociaż te opady deszczu cały czas z nami pozostaną i tak powinno być aż do środy.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
5: To znowu my, Julia Hen,
13: Paweł Pawelec,
14: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: O poranku świetne informacje. Już jakiś czas temu była jedna z świetnych informacji, czyli taka, że Niemcy opuszczają mundial. Cieszyliśmy się, radowaliśmy się, uśmiech na twarzy od razu się pojawił, a w weekend dziennikarze podali taką informację,
4: Fabrizio Romano.
3: O, ten właśnie, co wiedział o Lewandowskim, no, że będą Niemcy mieli nowego trenera. No i normalnie to człowiek by się nie cieszył, bo myśli, no, reprezentacja Niemiec.
4: Jestem w ogóle w szoku, że ty o tym mi powiedziałaś i w ogóle to wszystko wiesz.
3: Słuchaj, no, moje zainteresowania tak...
4: Jesteś fanką Liverpoolu, czy o co chodzi?
3: A co, on jest
4: czy Borussii Dortmund?
3: A on jest w Liverpoolu?
4: No, trenował między... No, tak, znaczy był kiedyś
3: ja
4: w Liverpoolu.
3: Ja nie mam pojęcia, co to jest za człowiek. Ja nawet nie wiem, jak on wygląda, ale bardzo mi się spodobała ta informacja.
4: Dlaczego?
3: No, że Niemcy będzie trenował Jürgen Klopp.
4: No tak.
3: No i fajnie.
4: No i wiesz, co to oznacza?
3: Co?
4: Że teraz będą szybciej biegać, bo do Kloppa biegnie się najszybciej.
2: Pierwsza zmiana.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Jeżeli nie chcielibyście stać w korkach, to jest prosty sposób zostać gwiazdą muzyki i wtedy będziecie latać odrzutowcem wszędzie. Tak lata Taylor Swift.
3: No tak, ale to jedna z nielicznych. Ale to prawda, Taylor Swift, która...
2: No dobra, jak z kolim helikopterem, więc też nie stoi, tak? Można? Można.
3: Taylor Swift w ten weekend wzięła ślub.
2: Tak.
3: Z panem Travisem
2: Travis Kielecki, tak go nazywajmy.
3: Wzięli ślub w Madison Square Garden i to jest Nowy Jork, dobrze mówię?
2: Tak, dobrze.
3: Tak, to jest w Nowym Jorku. No i oni, jak brali ten ślub, według mnie jedna z najciekawszych rzeczy, to telebimy się pojawiły, że nowożeńcy i że właśnie wzięli ślub. Myślę, że to tak fajnie, skromnie, pomyślane rodzinnie też, bo o tym mówili goście, że tak ta impreza wyglądała.
2: Tak, największa hala na świecie widowiskowa. Skromniutko, przyjemnie. Wszędzie bary podobno były, no ale to wiadomo, gwiazdy, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Hugh Grant, Ed Sheeran, masa gwiazd pojawiła się na tej imprezie. Ślubu udzielał Adam Sandler, komik. Można?
3: Można. Ten ślub to żart był.
2: Nie, no to nie był żart. On piosenkę im specjalną napisał, zaśpiewał, bo podobno się przyjechał.
3: Pięknie.
2: No, tak.
3: No, w ogóle bardzo piękna rzecz, bo widziałam, że Selena Gomez brała ślub, to Taylor Swift była i ubrała się w złotą sukienkę. I teraz Selena Gomez ubrała się też w złotą sukienkę.
2: Niesamowite. W ogóle mnie to nie interesuje, ale to jest niesamowite. A w ogóle to oni mieli tam goście umowę o poufności.
3: Tak.
2: No i ja sobie polskim weselu tego nie wyobrażam. Znaczy one są zupełnie niepotrzebne. U nas jest wiejski stół, tam podchodzisz i nic nie pamiętasz.
1: Pierwsza zmiana.
2: Prosto.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy rano postanowili się wybrać na jakiś poranny jogging.
3: O, na pewno wiele jest takich osób.
2: No ja widziałem dzisiaj sam dwie osoby takie mnie mijały przed godziną szóstą. Naprawdę?
3: Ale to są szaleni ludzie.
2: To są szaleni ludzie.
3: Oni później odsypiają cały dzień?
2: Dlaczego o tym mówię? Bo teraz będzie o panu, który w lesie nie biegał, ale pędził.
3: A może biegł?
2: Otóż nie, on się nigdzie nie spieszył. Trafiłem w weekend na TikToku na fragment jakiegoś programu o pogranicznikach.
3: Mhm.
2: No i tam były, no zatrzymali pogranicznicy pana, który w lesie, przy wschodniej granicy, kto by się tego spodziewał.
3: Mhm. On pędził, ale bez, rozumiem, stroju sportowego, to nie chodziło wcale o bieganie.
2: Nie, on się zajmował wyrobem, wiecie czego, no ducha puszczy pędził, no.
3: No tak, pewne napoje. Nie.
2: Ale rozmowa pogranicznika z tym panem była fascynująca.
3: Masz ją?
2: Nie było żadnego krzyku. Tak, mam oczywiście, już za chwilę puszczę fragment. Nie było żadnego krzyku, oni bardzo miło ze sobą rozmawiali.
3: Mhm.
2: Najpierw pojawił się problem, dlaczego on w ogóle tak późno do pracy przychodzi. Posłuchajcie.
4: O której pan przyjechał do roboty?
5: O drugiej.
4: O drugiej?
5: No, a której jest?
4: Pół do piątej.
5: No to o drugiej przyjechałem. Piekarnia?
4: No nie, no myślałem, że już pan gotowca będzie miał.
3: Nie piekarnia, to bimbrownia.
2: Ale właśnie, niby nie piekarnia, a jednak coś z piekarnią ma wspólnego.
4: Mhm. Surówka to jest pierwszy... Może pan nam wypowiedź jako fachowiec?
5: No, to alkohol jest. Tylko to jest słaby alkohol. Mąkę się zaparza wrzątkiem.
3: O! W
5: plastikowych baniakach. Wrzuca się drożdże i prosta sprawa. I fermentacja.
2: Wiesz co?
3: Mhm.
2: Ja zacznę w restauracjach surówkę zamawiać.
0: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
1: Pierwsza zmiana.
0: Tylko w Vox FM. Autopromocja. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia. Gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Vox
0: FM.
1: Rado. Vox
0: FM.
1: Robi lato.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego mewy latają nad morzem? Bo pod morzem byłoby trudno. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Tak było we wtorek.
1: Dzisiaj jest Dzień Czekolady, Światowy Dzień Czekolady. I Juna wczoraj stwierdziła, że 4 tabliczki czekolady w ciągu 4 godzin programu to dla niej jest pikuś. To dla niej jest nic, ona bez problemu by to zjadła.
2: Ja się przyznaję, ja kłamałam. To nie była prawda. Ja przesadziłam, ja przeceniłam swoje możliwości. Ja nie sądziłam, że to będzie aż taki poziom cukru. Ale ja się nie poddaję, chociaż piszecie, poddaj się, no, ale nie.
1: Nie. Masz jeszcze trochę czasu. Jeszcze godzina 21 minut zostało. Za tobą już są na rozkładzie czekolada mleczna, tak. Czekolada z ciastkami.
2: Jak zjem to, ten jeden pasek, co mam w ręku, to już będę 2,5 czekolady zjedzone miała.
1: Czyli pół czekolady białej już też będzie opędzlowane. Dajesz.
2: Tak. Coś jeść mam?
1: No oczywiście, że tak. No, proszę bardzo, kibicują ci słuchacze.
3: Piotrka, nie poddawaj się. Dasz radę, zjesz te czekolady. Słuchaj, a jak nie, to leć na dół do sklepiku, kup sobie jakąś sałatkę, no i tak, weź sobie ją wymieszaj, otwórz, powąchaj to ładnie, no i ugryź czekoladę i pomyśl, że to ta sałatka. Smacznego.
4: Pierwsza zmiana.
5: Julia, miałem podaczy, za tobą stoi. Julia.
2: Dziękuję, moje kochane Podlasie, ale ja już nie mam siły nawet wam odpowiedzieć.
1: Nie masz wyboru, no zobowiązałaś się, jest challenge. Ile już z tej białej ci zostało?
2: No, dwa paski.
1: Dwa paski jeszcze ci zostały z białej i jedna z okienkiem z orzechami.
2: Tak, cała. Ona nie ma pasku. A nie, ma z drugiej strony.
1: Tak, ma.
2: Ktoś napisał. Powinna popijać słodkim napojem, ale zero cukru, wtedy by się wyregulowało wszystko i skalibrowało.
1: Dobre, mądre to.
2: No widzisz, nie kupiłeś mi jeszcze napoju zero cukru i jak ja mam
1: teraz? Czekaj, wodę ci zaraz przyniosę, tam też
2: jest
1: zero cukru.
2: A ja mam,
1: No masz wodę,
2: mam wodę, ale
1: popijaj.
2: Ta woda nie jest zero, to jest zwykła woda.
1: Zwykła woda, nie zero.
2: Ani proteinowa, ani zero,
1: to
2: nic.
1: To nie wiem. Dobrze, kibicują ci słuchacze bardzo.
6: Jula, dajesz radę, zjesz te czekolady, wierzę w ciebie, dziewucho. Ja opędzlowałam 4 białe czekolady w ciągu prawie pół godziny.
1: Można?
2: Co?
6: Jest okej, super czekolady.
1: Super czekolada, no!
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Mi nie smakuje już. Ja naprawdę, ja ci dziękuję, bo ja już czekolady nie tknę przez najbliższe parę miesięcy.
4: The best of. Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Vox FM.
4: Vox FM. Radą.

0: to promocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Vox
3: FM.
0: Vox FM Radom.
3: Vox FM Radom.
7: Nie żyje dwóch mężczyzn. Na początek tragedia w Toruniu. W wiadomościach też wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, a na koniec jeszcze Nowy Sącz i rowerowy piknik dla całych rodzin. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Tragiczny wypadek w Toruniu. Dwie osoby nie żyją. Osobówka uderzyła w drzewo. W aucie było czterech mężczyzn. Dwóch zmarło w szpitalu. Mówi Dominika Bociak z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
8: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-letni mężczyzna kierujący osobowym Seatem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Dziś po godzinie 8 policjanci otrzymali informację ze szpitala o śmierci dwóch pasażerów. Było to dwóch mężczyzn, 40 i 23-latek.
7: Mundurowi pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności tej tragedii. Masowa wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojsko w nocy zaatakowało 140 irańskich celów wojskowych. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazę USA w regionie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Amerykanie zaatakowali Iran w odpowiedzi na ostrzelanie cieśniny Ormus. To już trzecia w tym tygodniu seria uderzeń. Armia USA wzięła na cel irańskie wyrzutnie rakiet, magazyny amunicji czy infrastrukturę marynarki wojennej. Iran w odpowiedzi uderzył w jednostki amerykańskich sił w Omanie i Katarze. To oznacza, że zawieszenie broni w praktyce przestało istnieć. Wcześniej zerwanie rozejmu zapowiadał Donald Trump. Porozumienie w tej sprawie obowiązywało od 17 czerwca i miało pozwolić na wypracowanie porozumienia pokojowego. Według nieoficjalnych informacji, mimo ataków, za kulisami trwają dyplomatyczne rozmowy.
7: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach są po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości. Tak mówił prezydent podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Karol Nawrocki podczas przemówienia w Radróżu na Podkarpaciu wprost wskazywał też odpowiedzialnych za zbrodnie.
10: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
7: Ukraińscy nacjonaliści mordowali także Ukraińców, dodawał prezydent.
10: Tych, u których wygrywało człowieczeństwo, a nie ideologia. Tych, którzy mówili, że muszę pomóc swojemu sąsiadowi. Muszę wyciągnąć rękę. Byli tacy Ukraińcy i to oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie.
7: Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA.
3: To są wiadomości Vox FM.
7: A w nich
11: rowerowy piknik dla całych rodzin rozpoczyna się dziś w Nowym Sączu, mówi Antoni Rączkowski, organizator.
12: O godzinie 15.30 spotykamy się na płycie rynku, żeby później wyruszyć trasą do miasteczka Galickiego, a tam mnóstwo różnych atrakcji. W ubiegłym roku najstarszy uczestnik miał ponad 80 lat, natomiast najmłodszy uczestnik miał 2 latka, jechał ze swoimi rodzicami. Warto się pojawić, odpowiednio ubranie i przede wszystkim kaski, żeby były na głowie.
11: Start 15.30 na rynku w Nowym Sączu.
13: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
11: 24 stopnie w tym momencie w Szczecinie, tam jest najcieplej i dziś na zachodzie kraju tak właśnie będzie. Najcieplejsze miejsce w Polsce to zdecydowanie tamte regiony. W centrum nieco chłodniej 23 stopnie, na wschodzie najchłodniej 21, no i deszcz. Deszcz towarzyszy dzisiaj centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Spokojniej i słonecznie powinno być na północnym zachodzie. W nocy temperatury spadną, ale deszcz nas nie opuści.
13: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: The Best of Pierwsza Zmiana.
14: Konrad Piwowarski,
15: Julia Hren
16: i Paweł Pawelec.
17: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek. Vox FM robi lato.
2: No ja zawsze sama te wakacje organizuję. Nic nie robisz. No ja dzieci spakuję, ja trasę przygotuję, hotel wybiorę, a ty nas tylko zawieź. Tak było, Damian?
3: Dokładnie tak było.
4: Damian, ja nie wierzę w to, co ty napisałeś. Ja nie wierzę, że taka sytuacja mogła mieć miejsce i ty się dopiero zorientowałeś, jak dojechałeś. Opowiadaj, co ty żeś nawyprawiał na tych wakacjach?
3: Żona zorganizowała cały wyjazd wakacyjny, tak, tak, wcześniej tutaj było wspomniane. Jakieś zakupy szybkie.
4: Jedyna odpowiedzialna osoba, tak, tak to dalej. Musiała zrobić, no.
3: Moim jedynym zadaniem było tylko zawieźć rodzinę w konkretne jedno miejsce.
2: I gdzie, co to miało być za miejsce? Dokąd jechaliście?
3: Jechaliśmy do hotelu zlokalizowanego nad morze, można powiedzieć, a wylądowaliśmy prawie w Krakowie, bo w połowie trasy się zorientowaliśmy, że są dwa hotele o podobnej nazwie, a ja się to sugerowałem tym, co mi nawigacja podpowiedziała, no i niestety droga trochę minęła w milczeniu i się dłużyła.
4: Ale nie zorientowałeś się, że ty nie jedziesz jednak w tę stronę, w którą trzeba? No przecież skąd ty jesteś, Damian?
3: Z Katowic.
4: Z Katowic, no przecież z Katowic pod Kraków, a z Katowic nad morze? Jak?
3: Jakoś byłem po nocy i po prostu zaspany. Zwalmy to na to, bo taka jest oficjalna wersja.
2: Ale powiedz, Damian, czy ty to żonie powiedziałeś, czy ona się sama zorientowała, jak to wyglądało?
3: Nie, sam się zorientowałem.
2: I powiedziałeś, kochanie, bo...
4: Właśnie, ile trwało, zanim jej powiedziałeś? Bo ja wiem, ja znam, każdy z nas miał tak, że była jakaś taka wpadka i to jeszcze... Kiedy to powiedzieć? Jak to zrobić?
3: Chciałem to zrobić z cichaczem tak naprawdę, bo zjechałem na stację benzynową i później mówię, dobra, zawrócę i nic nie powiem, ale no niestety się zorientowała.
2: No i co, już więcej nie gadaliście w czasie drogi?
3: No, dawkowo.
4: A wakacje się udały chociaż?
3: Tak. Wakacje zrekompensowały wszystko, więc...
2: No to super, a my mamy dla was 2000 na kolejny taki wakacyjny weekend od Radia Vox FM.
3: Super, cieszę się.
4: Może niech teraz ona prowadzi.
1: Vox FM robi lato.
4: A wy też się możecie pochwalić swoją wakacyjną wpadką. Zapraszamy na voxfm.pl.

0: Te Fest to pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: To są fatalne informacje, słuchajcie. Bociany tyją. Naukowcy w Polsce biją na alarm, mówią, że bociany znalazły sobie nowy sposób na jedzenie.
2: To znaczy, że będzie mniej żab, bo jedzą więcej żab?
1: Nie. Na wysypiska śmieci się udają. I tam mają taki fast food swój po prostu. Mhm. I dzięki temu mniej energii zużywają, zwłaszcza w okresie lęgowym, jak już sobie przylecą, to myślę, że teraz jest ten moment. Mhm. I one sobie się stołują w tym swoim fast foodzie. No ale przez to, że się stołują w fast foodzie, że to jedzenie jest wszędzie, no to nie się latają. Nie ruszają, nie latają.
2: O nie, a ja wczoraj widziałam takiego TikToka właśnie z bocianem i ktoś napisał, że to bardzo wychudzona krowa.
1: O, to już niedługo, okazuje się, że już niedługo.
2: Że już niedługo będą takie grube jak krowy?
1: No.
2: Matko, ale ja myślę, że Polacy się cieszą z tego akurat, że bocian tyje.
1: Ale ja jestem w ogóle zdziwiony. Mhm. Jestem zdziwiony z tego powodu, że po co one na te wysypiska latają, skoro tyle w Polsce żabek?
3: Pierwsza zmiana.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Halo, halo, tu Radom, Mustangiem to my już nie pojadą.
3: Rzeczywiście mam nadzieję, że policjanci podśpiewywali sobie tę piosenkę, no bo nie pojadą Mustangiem, Fordem Mustangiem GT, który zabrali kierowcy pijanemu.
2: Od rana napiszecie, że musicie o tym powiedzieć. No musimy o tym powiedzieć. Ja nie wiem dlaczego, to jest poważna sytuacja. Jednak stłuczka była. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, poza samochodem.
3: To właśnie. Biedny Ford Mustang.
2: Ale jakoś ten uśmiech się na twarzy nie wiadomo dlaczego pojawia.
3: Że policja auto sobie rozbiła?
2: No właśnie, nie wiem dlaczego. Nie
3: no
2: wiem, o co
3: wiecie
2: chodzi,
3: co naprawdę, stop piratom drogowym. Jechali bardzo szybko, co prawda jechali na sygnale. Mhm. No i pani niestety wyjechała, nie wiem, nie zauważyła.
2: Tak?
3: Tak, no może za głośno muzyki słuchała, nie wiadomo. Mhm. No i skręciła w lewo. Policjanci polecieli na ogrodzenie. Pani poleciała w drugą stronę.
2: Przypominamy, że to jest Ford Mustang, który... Ile? Miesiąc temu? Dwa miesiące temu pojawił się...
3: Wydaje mi się, że cztery.
2: No to gdzieś, cztery, przepraszam.
3: Tak przeczytałam. Całe cztery miesiące, tak, w marcu.
2: On wcześniej został zarekwirowany, kierowcy, który jeździł po pijaku bodajże. Policjanci mogli sobie pojeździć przez ile? Cztery miesiące.
3: No i tak patrzymy na ten samochód. Szkoda auta. Ale jednak się buzia uśmiecha.
2: Bardzo, bardzo.
4: A taki był ładny, amerykański. Szkoda.
1: Pierwsza zmiana.
0: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu promocji marki Tarasola. Już teraz spraw sobie cudowny cień na swoim tarasie i zamów zadaszenie Tarasola za minimalną wartość określoną w regulaminie, a otrzymasz jedną lub nawet dwie rolety ZIP zupełnie gratis. Rolety ZIP gratis tylko do 12 lipca. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5. Więcej na proftechnik.pl.
7: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Radom.

0: Tamaryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie komar lata na all inclusive? Pod namiot, bo tam ma pełne wyżywienie. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: O, pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Godzinę temu dzwoniliśmy w sprawie Pumy. I to nie był żart, bo Puma grasuje w lasach w okolicach Szczecinka.
3: I lepiej uważać, już wszędzie o tym mówią, w telewizji, w radiu, więc nie wchodzić do lasu, a chociaż Puma jest troszeczkę powolna, to też nam pan powiedział.
2: Tak, no, Puma jest troszeczkę starsza, przygłucha, więc trzeba na nią szczególnie uważać, bo może rzeczywiście, skoro jest przygłucha, nie zauważyć i w ostatniej chwili zacząć atakować na przykład. Także trzeba uważać. Ale w związku z tym, że my dzwoniliśmy w tej sprawie, w sprawie Pumy, przypominam, to dostaliśmy też SMS-a.
3: Tak, jak nazywa się samiec Pumy?
2: No właśnie, tak szukaliśmy. Sztuczna inteligencja, nie wie. Napisała, że samiec Pumy, to nazywa się samiec Pumy po prostu.
3: Naprawdę? A moim zdaniem to jest Pum.
2: Pum?

0: Od rana
1: z Vox FM.
2: Wiesz co, ja myślę, że wolę jak mruczysz jednak. Tak? Myślę, że słuchacze też. Trzymajcie się mocno, bo nie jest łatwo.
0: The best of. Pierwsza zmiana.
3: Tylko w Vox FM.

0: вечорем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Хайс. Слухай от 19-й тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
0: Vox FM Radom.
4: Kolejna tragedia nad wodą. Od dramatycznych liczb zaczynamy wiadomości. W nich też najnowsze informacje w sprawie mężczyzny, który zaatakował wójt gminy. A na koniec jeszcze wyjątkowa wystawa. Poszukiwano idealnego gołębia.
5: Minęła 12. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Kolejna tragedia nad wodą. Wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 79. Jedna z sobotnich tragedii rozegrała się w gminie Czarnocin w Łódzkiem. Zginął 28-letni mężczyzna. O tym, co udało się dotychczas ustalić, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
6: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim około godziny 9 został poinformowany, że na terenie gminy Czarnocin w stawie na prywatnej posesji ujawniono dryfujące ciało. Po wyłowieniu okazało się, że jest to 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.
4: Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zaatakował wójt gminy Stara Kornica. 42-latek przejdzie badania psychiatryczne. Przypomnijmy, mężczyzna zaatakował nożem wójt Beaty Jerzman pod koniec kwietnia. Biegli psychiatrzy ustalą, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny. Sprawca był pracownikiem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie podejrzany przebywa w tymczasowym areszcie. Chce zadbać o uczciwą konkurencję. Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania informacyjno-edukacyjne i kontrole w zakresie prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży. Rejestrowanie sprzedaży to zapewnienie, to korzyść dla klientów, mówi Michał Deruś, rzecznik KAS w Lublinie.
7: Ich celem jest nie tylko weryfikacja przestrzegania przepisów, ale również wyjaśnianie wątpliwości i wspieranie przedsiębiorców prawidłowym stosowaniem regulacji. Warto pamiętać, że prawidłowe rejestrowanie sprzedaży to korzyść dla wszystkich, zapewnia uczciwe warunki prowadzenia działalności, chroni przedsiębiorców działających zgodnie z prawem, ale też wzmacnia zaufanie klientów.
4: Tymczasem brak ewidencjonowania szkodzi zarówno uczciwym przedsiębiorcom, jak i klientom, którzy płacą podatek VAT w cenie kupowanych towarów i usług. Poszukiwali idealnego gołębia. Srebrniak, srokołowicka czy pasiak srebrzysty. Między innymi takie rasy można było podziwiać na wystawie w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie.
8: Pokazujemy najlepsze gołębie, które się do tej pory uchowały w naszych gołębnikach. Bardzo wyjątkową rasą w Krakowie jest rasa srebrniak, ze względu, że to jest kolebka tego gołębia tutaj w Krakowie.
4: Mówił Andrzej Poręba, prezes Krakowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych. Każdy ptak oceniany był przez jury, które porównywało jego budowę do wzorca rasy. Wszystko po to, by wybrać gołębia najbliższego ideału.
9: Jest oceniana sylwetka gołębia według wzorca. Oznacza to, że musi spełnić podstawowe warunki, czyli mieć proporcjonalne szyja, głowa, tułów i nogi. Tak jak gołąb stoi, oceniamy go. Barwę jego, stójkę i budowę.
4: Opowiedział Jerzy Adamski, przewodniczący Kolegium Sędziów. Do Krakowa przyjechało 30 wystawców z Krakowa, Kielc i okolic Warszawy.
10: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
11: No to jak tam orły, sokoły? Wszyscy dookoła?
4: Wszyscy dookoła. No orły dzisiaj mogą polatać sobie wysoko, ale tylko na zachodzie kraju, bo tylko tam nie popada.
11: A w centrum jaskółki jednak nisko, bo te opady deszczu mogą nas jeszcze spotkać. W najbliższych dniach od 26 do nawet tam 27 stopni z tego, co widzę. Na przykład już jutro w centrum kraju 28 we wtorek. Co tu się dzieje, moja droga?
4: Wracają upały.
11: Szykujcie opalacze. Tak. Chociaż tak bez upałów, tak będzie w sam raz, można by powiedzieć.
10: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
11: 3,5 minuty już po godzinie 12. Mamy niedzielę, 12 dzień lipca. Wakacje trwają w najlepsze. Vox FM robi lato, a ja zrobię wszystko, żebyście poczuli to lato, nawet przy tych naprawdę niskich temperaturach dzisiaj. Cyril Lizot, modelki włodarskie na dobry początek już dosłownie za chwilę. Ja się nazywam Łukasz Bogdan i jestem z wami do godziny 16.

14 minut po godzinie 12. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart na antenie radia Vox FM. Jak spędzacie te wakacje? Mam nadzieję, że doskonale, zresztą możecie o tym napisać pod 609-869-869. Może ktoś z was akurat właśnie spakowany już w trasie gdzieś, dajcie też meldunek z tego, jak to wygląda. Tymczasem ile znaków zodiaku podobno, tyle stylów spędzania wakacji. Skorpion najchętniej będzie ujarzmiał falę na desce surfingowej, rak piekł ziemniaki przy ognisku, bliźnięta imprezują nocą, to wiadomo, lew już od rana, a byk najchętniej leży i pachnie. Jak jest u was? Możecie dać znać. Zapraszam serdecznie. Jednego jestem pewien, wszyscy doskonale bawią się przy tych rytmach. Enrique Iglesias, Bailamos, już teraz, za chwilkę Olivia Adams.

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora w Radio Vox FM, 12.32 na zegarach. Miłośnicy sportów odpoczywają, bo wiadomo, wczoraj ostatnie już mecze Norwegia z Anglią. Tutaj Anglicy okazali się lepsi w dogrywce, Argentyna, Szwajcaria też był remis, no i w dogrywce Argentyna awansuje, więc teraz, drodzy fani sportu, odpoczywamy. Najbliższy mecz dopiero we wtorek. Francja zmierzy się z Hiszpanią. No, co tu robić przez te najbliższe dni? No właśnie, wieczorową porą może nadrobić te zaległości z naszymi małżonkami, dziewczynami, narzeczonymi. W rozmowach oczywiście.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Reklama. Vox FM. Radom.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret Łączymy Pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Gaszenie pożaru cały czas trwa. Zaczynamy od najnowszych informacji ze Strzegomia. Płonie składowisko odpadów. Za chwilę też okoliczności utonięcia wędkarza. Do dramatu doszło pod Gorzowem. A na koniec jeszcze sytuacja w polskich pensjonatach. Zapraszam.
1: Minęło 13. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Strażacy cały czas walczą z żywiołem. Trwa dogaszenie składowiska odpadów plastikowych w Strzegłębiu na Dolnym Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale działania strażaków mogą potrwać jeszcze do końca dnia.
2: Palą się tutaj różnego rodzaju plastiki sprasowane, cięte odpady takie plastikowe. Do działań zostały wprowadzone koparki, ładowarki oraz pychacz jeden. Dzięki temu udało nam się całkowicie odizolować część, która nie była objęta pożarem. Częściowo wyciągamy ten materiał na zewnątrz, przelewamy. Na chwilę obecną praktycznie nie mamy już żadnego zadymienia.
0: Informuje Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy. Przypomnijmy, ogień pojawił się wczoraj przed 17. Pożarem została objęta pryzma odpadów o wymiarach około 50 na 70 metrów i wysokości do 8 metrów. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności utonięcia wędkarza. Po 22 zakończyły się kilkugodzinne poszukiwania w Warcie w Świerkocie pod Gorzowem. Służby zaalarmowano wczoraj po południu. Za relacji świadka wynikało, że 79-letni mężczyzna wpadł do rzeki i nie wyszedł na brzeg, mówi Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskich strażaków.
3: Grupa wodno-nurkowa ze Świebodzina przyjechała, grupa dronowa z Subic oraz nawet ściągnęliśmy podwodnego drona. Niestety około 200 metrów od miejsca, gdzie ta osoba wpadła, znaleźliśmy.
0: Na miejscu działało 7 zastępów Straży Pożarnej, policja oraz prokurator. Był obrońcą wartości, które czynią świat bezpieczniejszym. Wołodymyr Zełenski żegna amerykańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Jeszcze w piątek składał kolejną wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z Zełenskim. Zmarł w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury, turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
4: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą rzeczywiście na pogodę. I ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
0: Tymczasem zdaniem pana Macieja Lewińskiego, który wynajmuje kilkanaście apartamentów w Gdańsku i Sopocie, wysoki sezon dopiero przed nami.
5: Rok rocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
0: A w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Wnioskuję, że Kasia, wiesz coś więcej na temat pogody na najbliższy tydzień.
0: Tak, wiem. Tak, co prawda ten najbliższy tydzień, no jeszcze musimy wziąć trochę na wstrzymanie. Jeszcze dużo deszczu w tym tygodniu nas czeka, ale już od czwartku pełne słońce i 30 stopni. Także musimy jeszcze chwilę poczekać.
1: Co ty gadasz, takie dobre informacje?
0: No zobacz, co tu się dzieje, ale od czwartku, ponieważ poniedziałek, wtorek, środa będzie dość ciepło, 26, 25, ale z deszczem.
1: To dobrze, że dopiero od soboty mam urlop.
0: No to trafię. Gratulacje.
1: Na 100%.
6: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: A kto aktualnie na urlopie, to oczywiście życzymy tej fantastycznej pogody. Może w trasie dajcie znać, meldunek, jak to wygląda u was, 609-869-869, albo po prostu, jak spędzacie to niedzielne popołudnie. 12 dzień lipca, Łukasz Bogdan, witajcie, 4 minuty po 13.

0: 16 minut po godzinie 13. Jeśli aktualnie sprzątacie w to niedzielne popołudnie, to grupa Queen pasuje wręcz idealne. Freddy też oczywiście z odkurzaczem. Queen, I Want You Break Free w Radiu Vox FM to oczywiście za nami. Kto na urlopie, to ma oczywiście o wiele, wiele więcej szczęścia. No i może akurat aktualnie jesteście gdzieś tam w trasie. Jedziecie sobie fantastycznie, humory dopisują, aż w pewnym momencie, tak po pół godziny drogi, z tyłu z kanapy pojawia się głośne pytanie.
1: Daleko jeszcze!
0: No i właśnie. Co tu odpowiedzieć? No już wkrótce, chociaż sami doskonale wiecie, że do końca podróży zostało jeszcze no niecałe 3 godziny. Czy macie jakiś pomysł, jak zrobić, żeby ta podróż minęła w naprawdę komfortowych warunkach, by było spokojnie i żeby to pytanie daleko jeszcze nie pojawiało się już do końca podróży? Chętnie o tym poczytam, nagrywajcie też głosówki pod 609-869-869, ponieważ wakacyjny box od Vox FM mam dla was przygotowany. Najciekawszy pomysł na jak spędzić te sprawy, by ta podróż była przyjemna. Czekam na wasze wiadomości. No a co w międzyczasie? Gramy już teraz Evo Max, Kings and Queens, Vox FM.

0: Digi. 26 minut pozostało już nam do godziny 14. To Radio Vox FM. Małgosia napisała, że ona w podróży często proponuje zabawę króla ciszy. Niestety zabawa kończy się już po 2 minutach, no ale chociaż te 2 minuty było spokoju. Czekam na wasze propozycje. Chcę tego więcej. Nagrywajcie głosówki 609-869-869, ponieważ mam dla was wakacyjny box od Vox FM. Tutaj okulary przeciwsłoneczne, piękny ręcznik, klapeczki. W sam raz na wypad, na ten wakacyjny wypad oczywiście. To czekam, 609-869-869. Za chwilkę September Cry For You u nas.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
6: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Reklama. Vox FM.
8: Vox FM.
7: Rado.

0: to promocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
0: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak? W jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz co?
4: Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie wiem.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18.
11: Zginął 13-letni chłopiec. Tragiczny wypadek w powiecie bełchatowskim. To na początek. W wiadomościach zatrzymał Trzymanie braci przez łowców głów, a na koniec jeszcze Łódź i wyjątkowy festiwal. Posłuchajcie.
12: Minęła 14. czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Nie żyje 13-letni chłopiec. Tragedia na drodze wojewódzkiej. W Chabielicach w powiecie bełchatowskim kierowca osobówki zjechał z drogi i uderzył w drzewo. O wstępnych ustaleniach mówi aspirant Marta Bajor z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu tego zdarzenia wynika, że 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. W pojeździe znajdowały się trzy osoby. Pasażer, 13-letni chłopiec, niestety poniósł śmierć na miejscu.
11: 38-letnia pasażerka i kierowca trafili do szpitala. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku. Droga w tym miejscu może być zablokowana do 15. Byli ścigani za przestępstwa seksualne, narkotykowe oraz pobicie. Lubelscy łowcy głów zatrzymali w Hiszpanii dwóch braci. Mężczyźni w wieku 32 i 35 lat poszukiwani byli łącznie 6 listami gończymi. Mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
14: Obaj poszukiwani to mieszkańcy powiatu chełmskiego. Młodszy z nich był ścigany 2 listami gończymi. 32-latek za granicą ukrywał się razem ze swoim starszym bratem, ścigany 4 listami gończymi. Mężczyźni prowadzili koczowniczy tryb życia. Podczas ich zatrzymania na terenie jednej z hiszpańskich miejscowości odnaleziono małoletnią zaginioną, która przebywała w ich towarzystwie.
11: Zatrzymani w Hiszpanii bracia trafili już do Polski i zostali osadzeni w areszcie. Młodszy ma do odbycia karę 3 pozbawienia wolności. Starszy został skazany na 4 więzienia. 60 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych. Do wody nie można wchodzić ze względu na wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na 2 kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim woda jest nieprzydatna do kąpieli z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych. Czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Saarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Ponadto na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jurosław Dubaj w powiecie słowieńskim. Woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. Biologiczne. Łódzkie Błonia po raz kolejny zamieniły się w stolicę muzyki elektronicznej. Trwa jubileuszowa 20. edycja festiwalu Audio River, która przyciągnęła do miasta tysiące fanów z Polski i z zagranicy. Sprawdziliśmy, jak uczestnicy oceniają atmosferę i tegoroczną odsłonę imprezy.
15: Jak się bawisz na Audio River?
16: Bardzo dobrze.
15: Myślę, takie pierwsze wrażenia?
16: Organizacyjnie pewnie lepiej. Autobus był z Piotrkowskiej, także myślę, że to na plus. pogoda też na plus, ale to już niezależne od organizatorów.
17: Super, byliśmy na Alien Brown, teraz idziemy na Amę, a później idziemy na Prodigy, na główną scenę. Fajnie, że się udała w ogóle pogoda.
18: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
11: Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
19: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
12: A dzisiaj w Łodzi niestety zachmurzenie duże i opady deszczu w ciągu dnia. Wieczorem też może popadać, więc na festiwal raczej z parasolem, bo to oczywiście pod gołym niebem. W większości kraju w ciągu najbliższych dni całkiem nieźle, Kasiu, prawda? W okolicach
20: tak,
12: do 22-24 stopni,
20: tak,
12: 28 widzę w poniedziałek, czyli jutro, na zachodzie kraju. Cudownie.
20: Cudownie, temperatury nam idą do góry, będzie nam towarzyszył trochę deszczyk, ale kto by się go bał w 30 stopniach?
12: To takie orzeźwienie. Przyda się.
19: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
12: Prawie 4 minuty już po godzinie 14. Nieustannie niedziela, 12 dzień lipca, no i wakacyjny boks od Vox FM do zgarnięcia w tej godzinie. Co tam ciekawego, dobrego macie na obiadek? Dajcie znać 609-869-869. Łukasz Bogdan, wiecznie głodny. Witam i zapraszam do 16.

kwadrans po godzinie 14. Fantastyczny, piękny, duży ręcznik plażowy, do tego okulary i klapeczki, czyli wakacyjny boks od Vox FM do zgarnięcia, moi kochani. 609 869 869 to numer do mnie. Piszcie oczywiście, jak tam wam mija to niedziela. Pogadamy, będzie też okazja do tego, by kogoś pozdrowić na antenie Radia Vox FM. Do tego oczywiście serdecznie was zachęcam. Nie czekajcie. 609 869 869. Emigranci na falochronie to za chwilkę. Savage Only You, ten numer też za chwilkę. Tymczasem emocje sportowe, ja bym przegapił. Słuchajcie, Liga Narodów Kobiet w siatkówce, runda eliminacyjna. Polska gra z Japonią. Jest 2-1 w setach aktualnie dla naszej drużyny, więc śmiało można powiedzieć, że nasze dziewczyny grają jako tako.

0: hacerte tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata, tacata, bro.
1: Romano i Sapienza. Tacata w Radiu Vox FM. Za 26 minut już będzie godzina 15. Za chwilkę wracamy do hitów Millennium, m.in. Day After Day, Wally Lopez, Jamie Scott. Też tak wam zagram. Tymczasem mówiliśmy w wiadomościach o festiwalu muzyki Audio River w Łodzi. Dziś kolejny dzień. Oczywiście fantastyczni DJ, fantastyczna muzyka, ale tutaj znalazłem zdjęcia i takie paragony grozy, można powiedzieć. No bo zapiekanka od 40 do 45 zł. Takie ceny. Burgery powyżej 50. No ale w końcu to Audio River, więc można popłynąć z kasą.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Zdałeś maturę i nie wiesz co dalej? Wybierz studia na Uniwersytecie Radomskim i rozwijaj swoje pasje. Ekonomiczne, prawne, techniczne, artystyczne, medyczne lub humanistyczne. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia KOF.pln w ofercie specjalnej.
8: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
3: Vox FM Radom.

0: Zraniła mężczyznę ostrym narzędziem. Na początek libacja w Nowym Sączu. W wiadomościach nadchodzące nad kraj upały. Nasz reporter sprawdził, jak wygląda sytuacja w Europie. A na koniec jeszcze tajemniczy obrót w sercu Krakowa.
1: Minęła 15. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Na początek jednak Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełański zapowiedział dymisję premierki Julii Sfirydenko. Zaproponował jej, jak podkreśla, objęcie nowego i ważnego obszaru relacji z kluczowym partnerem. Zdaniem ukraińskiego przywódcy konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony praw. Stąd ta decyzja. Podczas kłótni zraniła mężczyznę ostrym narzędziem. Alkoholowa libacja w jednym z bloków w Nowym Sączu mogła zakończyć się tragicznie. Kobieta zaatakowała prawdopodobnie swojego partnera. Poszkodowany trafił do szpitala, mówi Bartosz Jezdewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Według wstępnych ustaleń partnerka, 30-latka, w trakcie kłótni dźgnęła go ostrym przedmiotem. Mężczyzna, który został dźgnięty, natychmiast trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki na tą chwilę. W takim stanie przebywa w szpitalu.
0: W tym czasie w mieszkaniu były jeszcze dwie inne osoby, 60-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wszystkich zatrzymano. Upały zalewają Europę, wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie Starego Kontynentu temperatury sięgają blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kiedy u nas znów żar poleje się z nieba?
3: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
4: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
3: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
0: Tajemniczy ogród w sercu Krakowa, na co dzień zamknięty dla odwiedzających, wczoraj zachęcał do mieszkańców do wizyt. Zakonnicy otworzyli ogród ojców Bernardynów w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników, organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Krakowianie byli zachwyceni.
5: Jestem oczarowana.
6: Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby. Także bardzo miła inicjatywa, taka oaza zieleni w środku miasta.
7: Ten ogród, jaki tutaj jest, jest taki rzadko spotykany.
8: Zauważyłyśmy ogromną kroplę żywicy, która wygląda jak bursztyn, jest przepiękna.
9: W tym ogrodzie czuć zapach i owoców, i jakichś ziół, i to jest wszystko tak naturalnie.
0: Następna okazja za 2 tygodnie. Wtedy swoje drzwi do ogrodu uchylą karmelici na piasku. Obowiązują zapisy. I jeszcze sport. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone grały dziś z Japonkami o dostanie się do najlepszej ósemki. Dobrze zaczęły, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych, które walki okazały się lepsze. W zakończonym przed chwilą tiebreaku Japonki wygrały 15-13, a to oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final 8.
10: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: W centrum Polski niestety zachmurzenie duże. Na promienie słoneczne raczej nie mamy co liczyć. Troszkę lepiej na zachodzie kraju i to jest cieplej, do 20, nawet 6 kresek. Co na północy, jeśli ktoś rozpoczyna weekend, jutro do 21 stopni, raczej bez opadów, 22, 23 stopnie w centrum, 25 na południu kraju. Następne dni, no już gorąco, do 29, 28, tak ma być już od środy, więc idzie ocieplenie.
10: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: 4,5 minuty po godzinie 15. Co tam u was, moi drodzy słuchacze Radia Vox FM? Mam nadzieję, że wszystko w należytym porządku. Odpoczywamy jeszcze niedzielę 12 lipca. No i oczywiście gram Ace of Base już za chwilkę. Łukasz Bogdan, zapraszam. Jestem z wami do 16.

0: Rick Astley, Together Forever, 17 minut po godzinie 15, to Radio Vox FM. No i nieustannie czekam na wasze wiadomości, wasze głosówki, 609-869-869. Można pisać, można nagrywać w każdej sprawie. O, coś nowego mamy, halo, dzień dobry.
1: Krzysztof.
0: Cześć.
1: Jestem z zagranicą w Niemczech.
0: No i super.
1: Pracuję i teraz weekend spędzamy pięknie moją narzeczoną Elżbietą.
0: No to zazdroszczę.
1: Proszę o kontakt.
0: Ale to akurat to już tylko prośba do narzeczonej.

0: To wasz ulubiony kawałek ostatniego tygodnia. David Guetta, Alok, Run Run River, czyli pierwsze miejsce notowania best listy radia Vox FM. Jak będzie w przyszły piątek, to oczywiście wszystko zależy od was. Głosujecie na swoje ulubione hiciory na voxfm.pl. Zachęcam serdecznie i zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Tymczasem już za chwilkę m.in. Filatów Karas, tak wam zagram, Mario Biskin, Pitbull, Mark Anthony też będzie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.

0: FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dobry, witam.

0: weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Vox FM. Rado.
2: Poważne zmiany polityczne w Ukrainie. Od tego zaczniemy. W wiadomościach wrócimy też do dramatu w Starej Kornicy. Nożownik przejdzie badania psychiatryczne. A na koniec Nowy Sącz i atrakcja dla fanów literatury. Posłuchajcie.
3: Minęła 16:00, czas na wiadomości Radio Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
2: Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Zełenskim. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisało na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję? O tym nasz korespondent Ołych Biłecki.
4: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Julia Swirydenko stoi na czele ukraińskiego rządu od lipca 2025 roku. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, Beatę Jerzman, przejdzie badania psychiatryczne. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
5: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
2: 42-latek cały czas przebywa w areszcie tymczasowym. Krzysztofowi A. za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi dożywocie. Policjanci z Nakła znają tożsamość kobiety, która utonęła w Jeziorze Wielkim. Do tragedii doszło wczoraj w miejscowości Samsieczynek. O zdarzeniu Natalia Cegielska z nakielskiej policji.
6: Ustalono, że zmarłą jest 53-letnia mieszkanka gminy Mrocza. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ciało zauważył mieszkaniec z Bydgoszczy, który łowił ryby z łodzi. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Po wydobyciu ciała z wody stwierdzono, że kobieta nie żyje.
2: A wcześniej z tego samego jeziora strażacy wyciągnęli 32-latka. Mężczyznę odnaleziono około 5 metrów od brzegu, przywrócono mu funkcje życiowe i przewieziono go do szpitala.
0: To są wiadomości Vox FM.
2: Można odpocząć, ale też poczytać książkę. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce stworzyła biblioteka publiczna, mówi dyrektor Marek Rylewicz.
7: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
8: Fantastycznie, szczególnie, że my przyjechały z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
9: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą bywalczynią w bibliotece, w różnych filiach. Dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
2: Dodają czytelnicy. Strefa relaksu będzie działać do końca wakacji, a być może też we wrześniu.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: 28 stopni w tym momencie w Słubicach i tylko 12 w Zakopanem. Duże różnice. Różnica jest również taka, że na zachodzie dziś nie pada, w przeciwieństwie do całej reszty Polski. Ten deszcz dzisiaj w centrum, na południu i na wschodzie. W nocy będzie podobnie, może ominąć tylko wyłącznie województwo kujawsko-pomorskie. I ten deszcz będzie się nas trzymał do środy. Temperatury będą rosły, w czwartek już pełne słońce.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Zdałeś maturę i nie wiesz,

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor.
2: Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: Vox FM Radom.
12: Vox FM Radom.

0: FM.
1: Vox FM.
0: Radom. Vox FM.
1: Robi lato.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

some boys looking at me, looking at me. It keeps

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama. Vox FM.
8: Robi lata. Vox FM.

0: promocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move.

0: Reklama. Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Juhu! Jedziemy do

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: autopromocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
0: Autopromocja. Reklama.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Reklama.
10: DJ Harris in the mix. In the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: 100% marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.
1: Trzy, dwa, jeden. DJ Harris i

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.
1: DJ

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM. Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Yes.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Vox FM. Vox FM.

Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM. It's Friday then.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zarzuty i 3-miesięczny areszt po ataku na policjantów w Warszawie. 29-letni napastnik odpowie m.in. za przygotowywanie zabójstwa komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Mężczyzna uzbrojony w kastety w piątek rzucił się na policjanta przed siedzibą biura, a potem podczas próby zatrzymania ranił kolejnego.
1: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
0: Mówi Michał Pietraszko z CBSC. Decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Zełenskim. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję? O tym nasz korespondent Ołej Biłecki.
2: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami, także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Julia Sfrydenko stoi na czele ukraińskiego rządu od lipca 2025 roku. Ciężko ranny 30-latek trafił do szpitala, a 3 inne osoby trzeźwieją w policyjnej izbie zatrzymań. To bilans wczorajszej awantury w jednym z mieszkań w Nowym Sączu. Policjantów wezwano na miejsce tuż przed godziną 22. Relacjonuje Bartosz Izdebski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: Policjanci oprócz rannej osoby spotkali jeszcze 3 inne osoby. Była tam m.in. kobieta, która po wstępnych ustaleniach miała ugodzić ostrym przedmiotem swojego partnera w trakcie kłótni. Partner 30-letni z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. W tym momencie przebywa cały czas w szpitalu. Jego stan się nie poprawił.
0: Cała trójka została zatrzymana do wyjaśnienia sprawy. Do zdarzenia doszło podczas spotkania, na którym spożywano alkohol. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a zatrzymani zostaną przesłuchani po wytrzeźwieniu. 5 aut całkowicie zniszczonych w pożarze. Sprawcami okazała się grupa dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Do zdarzenia doszło przy ulicy Roboczej w Poznaniu, gdzie ogień z celowo podpalonego pojazdu błyskawicznie przeniósł się na 4 sąsiednie samochody.
4: Kryminalni prowadzili intensywne działania operacyjne, analizowali zabezpieczony monitoring oraz gromadzili materiał dowodowy. Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie jednego z pojazdów. Policjanci zatrzymali łącznie 5 chłopców, którzy brali udział w tym zdarzeniu.
0: Mówi Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zatrzymani chłopcy to obywatele Ukrainy, którzy po policyjnych czynnościach trafili pod opiekę rodziców.
4: Zgromadzony materiał zostanie przekazany do właściwego sądu rodzinnego. Sprawa będzie rozpatrywana pod kątem przejawów demoralizacji. Materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszego procedowania przez sąd.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Byli ścigani za przestępstwa seksualne, narkotykowe i pobicie. Lubelscy łowcy głów zatrzymali w Hiszpanii 2 braci. Mężczyźni w wieku 32 i 35 lat poszukiwani byli łącznie 6 listami gończymi, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: Obaj poszukiwani to mieszkańcy powiatu chełmskiego. Młodszy z nich był ścigany 2 listami gończymi. 32-latek za granicą ukrywał się razem ze swoim starszym bratem, ścigany 4 listami gończymi. Mężczyźni prowadzili koczowniczy tryb życia. Podczas ich zatrzymania na terenie jednej z hiszpańskich miejscowości odnaleziono małoletnią zaginioną, która przebywała w ich towarzystwie.
0: Zatrzymani w Hiszpanii bracia trafili już do Polski i zostali osadzeni w areszcie. Młodszy ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności, starszy został skazany na 4 lata więzienia. Upały zalewają Europę, wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie starego kontynentu temperatury sięgają blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, kiedy u nas znów żar poleje się z nieba?
6: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
7: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
6: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 km.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Srebrniak srogołowicki, a także pasiak srebrzysty, perłowy, szaroloty, jarzębiek to gołębie rasy Polski długodzioplotny. Młode ptaki można było oglądać na wystawie w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie.
8: Pokazujemy najlepsze gołębie, które się do tej pory uchowały w naszych gołębnikach. Bardzo wyjątkową rasą w Krakowie jest rasa srebrniak, ze względu, że to jest kolebka tego gołębia tutaj w Krakowie.
0: Mówi Andrzej Poręba, prezes Krakowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych. Każdy ptak oceniany był przez jury, które porównywało jego budowę do wzorca rasy. Wszystko po to, by wybrać gołębia najbliższego ideału.
9: Jest oceniana sylwetka gołębia według wzorca. Oznacza to, że musi spełnić podstawowe warunki, czyli mieć proporcjonalne szyja, głowa, tułów i nogi. Tak jak gołąb stoi, oceniamy go. Barwę jego, stójkę i budowę.
0: Opowiadał Jerzy Adamski, przewodniczący Kolegium Sędziów. Do Krakowa przyjechało 30 wystawców z Krakowa, Kielc i okolic Warszawy. Szybsza i wygodniejsza kontrola na lotnisku Chopina. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Pasażerowie nie będą musieli wyjmować z bagażu elektroniki i płynów, ale zmiana póki co dotyczy tylko pasażerów Fast Track. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
10: Pierwsze urządzenia stanęły w strefie pozwalającej pominąć standardowe kolejki, żeby usługa po prostu nie straciła sensu.
11: Gdyby te maszyny były na linii zwykłej, to okazałoby się, że byłyby szybsze niż Fast Track.
10: Tłumaczy rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Skanery wykorzystują technologię tomografii komputerowej, co ułatwia wykrywanie niebezpiecznych substancji nawet w mikroskopijnych ilościach. To z kolei pozwala zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.
11: Teraz będzie można przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów.
10: Do końca roku lotnisko Chopina planuje uruchomić łącznie 15 takich urządzeń na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Jak radzić sobie z agresją, jak jej zapobiegać, jak rozwiązywać konflikty bez przemocy? Uczniowie z łódzkich świetlic środowiskowych uczestniczyć będą w kilkumiesięcznych warsztatach zbudowania zdrowych relacji. W pilotażowym programie weźmie udział setka dzieci. Z organizatorem Piotrem Kowalskim rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
12: Co młody człowiek usłyszy na tych warsztatach? Bądź grzeczny, zachowuj się jakoś przyzwoicie.
13: Będziemy raczej mówili im tam o sposobach na zastępowanie agresji, jak można postąpić inaczej. Nie będzie tam sztuczności.
12: To będzie praca warsztatowa z terapeutą.
13: To nie będzie terapia. Bardzo ważne, żeby to podkreślić. To będzie właśnie jakiś taki przegląd narzędzi, które można stosować. Asertywności i komunikacji, bo też ta agresja bierze się też z jakiegoś początkowego niezrozumienia, a potem już wszyscy zapominają, o co poszło.
12: Po tych warsztatach też dla części osób być może zaproponujecie terapię.
13: Zaproponujemy inne wsparcie. To może być terapia.
0: Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i potrwają do końca roku. Jest dużo śmiechu, radości i emocji. Kot w butach, najnowsza premiera warszawskich teatrów Polonia i Och zachwyciła dzieci i dorosłych, a dowody na to ma nasza reporterka Ela Piotrowska.
14: Śmiesznie było i nie było nudne.
15: Kot w butach.
16: Czarował.
15: No, wygłupiał się i robił sztyczki.
17: Szczęśliwi i zadowoleni, świetne przedstawienie, bardzo takie humorystyczne. Jeszcze przyjdziemy, na pewno.
18: Scenografia, muzyka, śpiew, wszystko idealnie.
19: Kostiumy też były fenomenalne, także jestem pełen zachwytu.
20: Świetnie grali.
21: Zdecydowanie warte polecenia i dla dorosłych, i dla dzieci.
19: Takie ukryte były smaczki, które dorośli też mogli sobie wychwycić i się dobrze przy tym bawić.
22: Fajnie było. Najlepszy spektakl chyba.
23: Reakcja niesamowita. Dzieciaki aż piszczały z uciechy.
24: Ogromna radość, jak widzieliśmy reakcję i dzieci, i dorosłych, że się jednak udało. Lidia Sadowa, reżyserka Kota w butach. Że wszystko działa, i śmiechy, i oklaski, także jeszcze jesteśmy pełni emocji.
0: Kot w butach grany jest bezpłatnie w plenerze do 14 lipca o godzinie 17 na Placu Konstytucji, a w sierpniu przed Ochteatrem. W repertuarze Teatru Ulicznego są spektakle dla dorosłych i dla dzieci. Oba fundacyjne teatry Krystyny Jandy grają przez całe wakacje również w swoich siedzibach. niczym tajemniczy ogród w sercu Krakowa, na co dzień zamknięty dla odwiedzających. Ogród ojców Bernardynów zakonnicy otworzyli dla mieszkańców Krakowa. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników, organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Co powiedzieli krakowianie?
1: Jestem oczarowana.
2: Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby. Także bardzo miła inicjatywa, taka oaza zieleni w środku miasta.
3: Ten ogród, jaki tutaj jest, jest taki rzadko spotykany.
16: Zauważyłyśmy ogromną kroplę żywicy, która wygląda jak bursztyn, jest przepiękna.
3: W tym ogrodzie czuć zapach i owoców, i jakichś ziół, i to jest wszystko tak naturalnie.
0: Następna okazja na zobaczenie ogrodu za 2 tygodnie. Wtedy swoje drzwi do ogrodu uchylą karmelici na piasku. Obowiązują zapisy. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury, turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
20: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają.